0: Krągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. Eskam na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

Nigdy im nie pozwoliłem na pośladane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.

zna czarną magię, bo patrzy w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie byłem z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: choć obrazy nie na mnie. Obrazić się pośleją na wybiegi lens, jak i też żadne zakazy. Wy te gramy, aż wyjdą nam gały, co na to poradzi.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach, nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca, nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: Reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczygieł, DJ Twins Chojnackie. Partner wydarzenia: Gmina Miejska Ciechocinek. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz? Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ciechocinku. Piątek, 18 września. Plac za dworcem autobusowym, ulica Kolejowa 2. Start godzina 16. Wystąpią DJ Wikar, Michał Szczyt.

0: TUI w Pile. Oferujące egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
1: Rozpoczynamy nowy dzień i niestety nie do końca pozytywnie pod względem pogody, no bo dzisiaj chłodniej, na razie 12 stopni, maksymalnie 17 kresek na termometrach. Cały dzień pochmurny, no ale przynajmniej nie powinien padać deszcz.
2: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
4: Dokładnie 6 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Rosyjski atak rakietowy na Kijów. 11 osób zostało rannych. Rosjanie uderzyli w stolicę Ukrainy pociskami balistycznymi. W mieście słychać było w nocy potężne eksplozje. Uszkodzone są budynki mieszkalne i biurowe. Szczęśliwy finał poszukiwań w Szczecinie. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Poszukiwania ruszyły wczoraj po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu.
5: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
4: Relacjonuje Paweł Pankał z policji. W Szczecinie funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. W ostatnim meczu w grupie Polacy przegrali po zaciętym pojedynku z Bułgarią 2-3. No, wynik nie miał większego znaczenia dla tabeli, bo biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans pierwszego miejsca.
6: No dzisiaj byli lepsi. Nasi
7: tak takiego tiebreaka się nie spodziewałam, naprawdę.
8: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
6: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
4: Dopytywał kibiców Rafał Różycki, a o awans do ćwierćfinału zagramy z Łotwą.
9: No ale proszę, porażka i od razu głos tak się delikatnie zaczyna łamać redaktorowi, no.
10: SK Piła News.
1: Jan Grzylaczyk. Nowa kładka pieszo-rowerowa powstanie na Gwdzie. Połączy osiedle Motylewo z osiedlem Piła Kalina. Kładka będzie liczyć 80 metrów. Koszt inwestycji to prawie 6 milionów złotych, z czego 70% stanowi dofinansowanie w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Kładka ma zostać zbudowana w 14 miesięcy. Trwa przebudowa drogi przy ulicy Kalina. W ramach pracy nastąpi m.in. wymiana nawierzchni czy budowa trzech zjazdów. Inwestycja kosztuje blisko 84 tysiące złotych.
11: Jankes.
12: Jankes.
11: Kama. I Wiktor.
13: W Radiu RTS.
9: Dzień dobry, czwartku. Co prawda on jest jeszcze taki trochę ciemny, jest nie za ciepły, trochę mokry, ale na zachętę dam mu...
14: Dajesz?
9: Okejkę.
14: To ja się dorzucam, swoją okejkę daję dla zielonych światów. Miałem dzisiaj zieloną falę, jechałem po prostu, ach, masełko.
9: Ciekawe, czy światła to słyszą, brawo!
15: Czy wieczorem też będziesz miał zieloną falę? No dobra, a jak u was poranni słuchacze? Czwartek na tak czy na nie?
9: 664, 402, 302, no i to sławne gadanie do Messengera. Bogaj mówi, że ta zielona fala to nie jest wieczorem, tylko o 16 równo.

0: Ja z kolei lubię, jak Jankes zrobi sobie kawę, wchodzi do studia z tym kubeczkiem i tak...
1: Pachnie? Ale jestem na tak, jeśli chodzi o nasze ekspresy do kawy tutaj w radiu. Wszystko wyczyszczone, wspaniałe, nie trzeba było nic dolewać, nic dosypywać. No nie, no cudo.
0: Nie, to ja chyba jeszcze robiłem przed czyszczeniem.
2: Po prostu zębów nie umyłeś. Następnym razem polecam od tego zacząć dzień.
1: Pyszne kawusi wam życzymy z samego rana.
2: Zastanawiamy się, czy czwartek jest na tak, czy na nie. Czy dajecie mu okejkę, czy ałajkę?
3: Czwartek trochę na tak, trochę na nie, ponieważ jest 6:05, a ja właśnie zaczynam swoją przeprowadzkę i nowy etap życia.
2: Nie, no to w ogóle ekstra, rewelacja, wielkie
1: nowy
2: gratulacje.
1: Etap życia. Pamiętaj, gdybyś miała coś do odmalowania, to Kama jest ekspertką naszą cudowną, chętnie wpadnie z jakimś pędzlem i pomaluje.
2: No oczywiście, że tak, proszę pana.
1: Kama pokazała swój pędzel, ale piękny, jeju. Szkoda, że państwo tego nie widzą.
0: Dobra, tylko Jankes, nie pokazuj teraz ty swojego.
1: Nie, nie, nie.

0: one more time. Britney Spears nasza pojawiła się w studiu. Dzień dobry, Britney.
1: Dzień dobry. Brasowanie.
2: Ale że nowy kolor paznokci wjechał, pokaż.
1: Jest blesk również.
0: Jadziu, o tym przy okazji, bo nie pytaliśmy nigdy. Jak ty masz na drugie imię? Masz?
3: Pytałeś chyba już.
0: Jak?
3: Marysia.
0: Marysia, ale to...
3: Marysia.
0: Jakie to jest piękne, naprawdę. No dobrze, to, Marysia z nami.
4: Niech Marysia posłucha, bo są kolejne wieści z Pałacu Prezydenckiego.
0: Aha. Prasujemy.
2: Marta Nawrocka zdradziła. Co prawda zdradziła, jak wyglądają ich rodzinne finanse, ale jednak.
4: O, właśnie. No. Wiemy już, jak wygląda ta sytuacja. Każda polska rodzina ma inny podział. Oni mają taki, uwaga, mąż zarabia więcej.
0: Troszkę.
4: A Marta dysponuje pieniędzmi na wspólnym koncie i dba, żeby rachunki były zapłacone na czas.
0: Państwo prezydentowie, tak, pierwsza para.
2: Swoją drogą, ciekawa jestem, jakie są rachunki za mieszkanie w Pałacu Prezydenckim. Przecież prądu to musi żerać po prostu jak diabli.
0: Ty rzeczywiście, no. Jak to tam wygląda?
4: Jadziula, pytanie do ciebie. Jaki model preferujesz? Wspólne konto czy osobne w związku?
3: W związku.
0: Wspólne czy osobne, no?
3: Wspólne.
2: Szczególnie, jeżeli mąż zarabia więcej.
3: No oczywiście, że tak.
4: Dodatkowe pytanie z gwiazdką. Jadziu. Czy zarobki faceta mają wpływ na jego atrakcyjność?
3: Pewnie.
5: Poranne prasowanie.
3: Pewnie tak. Tylko
0: dziękujemy. Dzisiaj tutaj rozdajemy okejki. Dajemy ci okejkę. Kochamy cię. Jesteś wspaniała.

0: 25 minut po godzinie 6, poranne przeciąganie. Bardzo dobrze. Słuchajcie, w sprawie okejek odezwał się nasz złacz Pazur. Daje nam okejkę. Dziękujemy Pazurowi za okejkę.
1: Dziękujemy, nie przycinamy w takim razie.
2: Nie, ale w newsach będą ałajki, bo okazuje się, że Włosi znoszą podatki. Wiecie, jakie są w ogóle podatki po włosku? La podatki.
0: Zgadza się, dokładnie, no, z parmezanem.
1: To za chwilę la procki.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.

0: Reklama.
1: Kochanie, widzisz, jaki dach zrobili sobie sąsiedzi?
2: Tak, podobny do naszego.
1: No właśnie, równie piękny.
2: Kochanie, bo poleciłem im Wesołka. Teraz u Wesołka interesująca oferta na dachy. Sprawdź, co oferują najlepsi producenci pokryć dachowych. U Wesołka zawsze pewny i solidny dach nad głową. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja. Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców. Specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj szkody.toyota-poznan.pl.
4: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
5: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
6: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Dzisiaj będzie o wiele chłodniej. Maksymalnie na termometrach zobaczymy 17 stopni, więc koniecznie przed wyjściem z domu ubierzcie coś na siebie. Cały dzień będzie pochmurny, ale momentami na chwilę ma wyjść słoneczko.
16: 6.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Wczorajsza awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Koleje śląskie musiały odwołać 39 pociągów, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Premier Włoch zapowiedziała zniesienie jednego z najbardziej znienawidzonych podatków. Chodzi o ten od posiadania małych i średnich samochodów oraz motocykli. Zmiana dotknie 14,5 miliona samochodów, a wpływy do kas regionów będą z tego tytułu niższe o ponad 2 miliardy euro.
17: O, to my dodamy jakiś w Polsce podatek i wtedy sytuacja w Unii Europejskiej się wyrówna.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
19: SK Sport News.
16: A wyrównany był wczorajszy pojedynek polskich siatkarzy. Niestety, ale doszło do pierwszej porażki Polaków. W ostatnim meczu fazy grupowej Polacy przegrali z Bułgarią 2-3. W tiebreaku biało-czerwoni przegrali do 18. Najskuteczniejszym po naszej stronie był Kamil Semeniuk, który zdobył 22 punkty. Polacy już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału, gdzie powalczą z Łotwą. Porażka Jagiellonii w pierwszym meczu fazy zasadniczej Ligi Europy. W Pireusie zespół z Białegostoku przegrał z Olympiakosem 1-2, a dziś do rozgrywek przystąpi Lech Poznań, który w Londynie zagra z Crystal Palace.
18: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
20: Jankes,
21: Kama
20: i Wiktor.
21: Wiktor
20: w Radiu SK.
0: Dzień dobry, witamy. W końcu można powiedzieć, mamy za kwadrans piątek, czwartek. Bardzo dobrze.
17: No i pytanie, czy okejka, czy nie okejka? Kciuk w górę, czy w dół dla tego czwartku?
0: Dzień dobry.
14: Cześć wszystkim. No ja niestety nie daję okejki temu czwartkowi. Zaspałem do pracy. Będę później niż planowałem. No trudno, wyjdę wcześniej i jakoś się to wyrówna.
22: Pamiętajmy o tym, że wszystkie rzeczy, które są zaajajowane, bolą mniej, więc proszę bardzo. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

0: szczęście trzeba odczuwać w czwartek z samego rana. Tak przynajmniej twierdzi Lickly, która śpiewa na mikrofonie u Swedish House Mafii.
1: 22 minutki, tak. Rzeczywiście już teraz do godziny 7 spojrzeliśmy. Bardzo dobrze.
2: A ja tutaj mówię o panu Darku. Wiecie, kto to jest pan Darek?
1: Ach, wiemy, bo kama przed chwilą pokazała swoją spódnicę. Ja po jednej nutce poznałem, o czym będziemy mówić.
2: Pan Darek to kierowca warszawskiego autobusu, który w sierpniu wyjechał w trasę w spódnicy i został za to ukarany przez firmę, ale okazuje się, że teraz ma pan Darek powody do świętowania.
1: Co to jest niesamowite, ale tak rzeczywiście to jest niesamowite, bo chodzi o to, bo pan Darek powiedział tak, jest gorąco w autobusie, no klimatyzacją, ale no cały czas tam nam się gotuje wszystko.
2: Przewiew był potrzebny.
1: I potrzebny był przewiew i rzeczywiście stwierdził, że dziewczyny mają znacznie lepiej w fuszerce powiedzmy.
0: Ale co ugrał, co wygrał?
1: Że szoferce, teraz... w szoferce powiedzmy. No. Ugrał tyle, że będzie można jeździć
2: no, w krótkich spodenkach,
1: dokładnie. Brawo. Kierowcom będzie lżej podczas upałów. Gratulujemy, panie Darku, gratulujemy.
0: Pan Darek to jest idealny przykład na to, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Mm-hmm. Niektórzy noszą spódnicę.
3: Jankę z Kama i Wiktor.
4: Jankę z Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK. Radio SK.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
12: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
11: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
12: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
15: I po reklamie.

0: jestem już rozgrzana.
1: 9 minut do godziny 7. Róbmy to.
2: Kama jako nasza Taylor.
3: Budzi w urodziny.
0: Dobra, jeszcze to poćwiczę.
1: Troszeczkę. Słuchajcie, osoby urodzone 17 września często charakteryzują się optymizmem, konsekwencją i determinacją.
0: Mariuszku, czy to o tobie? Mhm. Halo.
1: Mariusz.
4: Halo. Halo, tak, dzień dobry.
1: Dzień dobry, z lekkim opóźnieniem, ale to o tobie. Tak. Czuć, energia, moc. No dobrze, odzywamy się w sprawie urodzin do dzisiaj. Pochwal się, które urodziny?
4: 42 na liczniku.
1: Pięknie.
0: Proszę, piękny wiek. Słuchaj, bo my mamy dla ciebie stówkę urodzinową, to ten prezent, który ci przekazujemy.
1: Brawo.
0: I tutaj w zgłoszeniu jest napisane, niech zabierze rodzinę na lody, kolację albo małą wycieczkę i wreszcie wyda coś po prostu na wspólną radość.
1: Stówka chyba starczy, co żeby
2: pewnie.
1: Tak dla każdego
2: lody,
1: po jednej wycieczka. Gałce.
4: Brzmi dobrze.
1: Na bilet autobusowy też, tak, lody, no i mamy to, pewnie, super.
0: Słuchaj, twoja krześnica Ania do nas napisała, podobno jesteś najlepszym wujkiem na świecie i zawsze tam jesteś, zawsze o niej pamiętasz i zawsze ją wspierasz, więc gratulujemy ci, bo fajnie mieć takiego wujka.
1: No, czy jest coś, co wuja chciał powiedzieć swojej chrześnicy?
4: No przede wszystkim bardzo dziękuję, jestem bardzo wzruszony za pamięć, za miłe słowa. Na pewno już poza anteną gdzieś tam się skontaktujemy i będziemy sobie też jeszcze
1: porozmawiamy sobie.
4: Razem pójdziemy na te lody właśnie.
1: O, deklaracja lodów jest. Wszystkiego dobrego.

0: Tylko 5 minut do godziny 7.
1: Tak jest, słuchajcie, urodziny były przed momentem.
0: Były.
2: Ta ja dzisiaj mam urodziny.
1: A imieniny ma dzisiaj Szczęsny.
2: Wojtek Szczęsny?
1: Właśnie nie, okazuje się, że jest imię Szczęsny.
2: Szczęsny.
1: I dzisiaj wszyscy, którzy mają na imię Szczęsny, obchodzą imieniny. Więc jakby rodzice Wojtka dali mu na imię Szczęsny, to byłby Szczęsny Szczęsny.
3: To przepraszam, to Wojtek Szczęsny, jak mam na drugie imię?
1: Może Szczęsny.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, złoty 25 przy zakupie 6, a pomidor malinowy kilogram 3,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Wygenerowano z AI.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.

0: Piątek. Pilne informacje dla kierowców. Po poważnym wypadku są problemy na czwórce w Małopolsce. Na odcinku Kraków-Bochnia zderzyły się dwie osobówki oraz bus. Ucierpiały cztery osoby. Dwa pasy jezdni w kierunku Krakowa są teraz zablokowane, a kierowcy poruszają się tylko pasem awaryjnym. Ceny paliw biją kolejne rekordy. Są miejsca, gdzie kierowcy płacą już prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Według analityków to wcale nie koniec podwyżek.
1: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
2: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce.
1: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
3: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
4: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
1: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
0: Informował reporter eski Mateusz Chłyston. Było sporo emocji, świetnych akcji, 5 setów, a na koniec pierwsza porażka. Polscy siatkarze przegrali z Bułgarią 2-3 w ostatnim grupowym meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni już wcześniej zapewnili sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Bułgarzy byli trudni do zatrzymania, przyznaje kapitan reprezentacji przyjmujący Aleksander Śliwka.
5: Byli dzisiaj troszeczkę lepsi od nas. Musimy obejrzeć, przeanalizować to, co się dzisiaj wydarzyło. To jest naszą siłą, że potrafimy wyciągać wnioski i z porażek, i ze zwycięstw zawsze możemy być lepsi. Tak postaramy się zrobić, żeby następnym meczu grać lepiej.
0: Na kolejnym rywalem Polaków będzie Łotwa. Stawką sobotniego meczu będzie awans do ćwierćfinału.
6: SK Piła News.
7: Jan Grzylaczyk. Nowy odcinek drogi dla rowerów powstanie wzdłuż ulicy Głuchowskiej. Ma on połączyć istniejące ciągi pieszo-rowerowe w rejonie skrzyżowań ulicy Głuchowskiej z ulicą Kossaka oraz Aleją Powstańców Wielkopolskich. Zakończenie prac planowane jest na połowę listopada. Przebudowa ulicy na Leszkowie ruszyła. Prace obejmują poprawę infrastruktury. Na czas pracy wyznaczony został objazd. Kierowcy proszeni są o korzystanie z oznakowanych tras i zwracanie uwagi na wprowadzoną organizację ruchu.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Ładujemy się w ten czwartek. To jest SK z rana. Dzień dobry.
10: Okejka fajnego. Czy Ałajka?
9: O to was pytamy. Dajcie znać na SK-owym messengerku.
11: Cześć, u mnie jak najbardziej okejka. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek i jutro o 20:00 będę już w Albanii. Mój wyczekiwany urlop. Pozdrawiam.
10: Wow. A jeśli odwołają ci lot, to nie będziesz.
9: To nie z Albanii, ale z Polski. Dajcie buziaka mojej siostrze z okazji urodzin. Monika, jeszcze tam córeczki są, Martyna, Lena. Oczywiście, że dajemy buziaczki.
10: Wiktor, ty się całuj, bo ty
9: dawaj, lubisz. Dawaj. Patrzcie, jak Wiktor się całuje. Prawie. No,
12: ja siostrę. No. A ma córeczki.
10: Ale pełnoletnie, tak?
9: Tak, wszyscy są w pełni. Wszystkiego fajnego. Hej!

0: 9 minut po godzinie 7 tutaj SK w czwartek, za kwadrans piątek, bardzo dobrze. Telefony się odzywają, pewnie w sprawie okejek, albo i nie okejek czwartkowych.
1: Halo SK, kiedy będzie 7 wygrywa? No dawajcie, dawajcie.
0: Uno momento.
2: Czekaj.
3: Cierpliwość.
0: Chwilę, spoko państwa, nie w kolejce. Który pan ma numerek?
4: 152, no tylko w kiblu byłem, tak? Tak było w tym filmie?
0: Nie ten numerek to był akurat, ale te miejsce, ale, tak.
3: A propos numerków, nasi słuchacze są fantastyczni. Na Jaskowym Messengerze wysłali nam zdjęcie. Zdjęcie z numerkami. 9,19. To jest cena za diesla. I 8,19 cena za benzynę.
0: Jak dzisiaj jechałem do radia, się przeraziłem, bo właśnie kończy mi się paliwo.
3: Czaisz 9 zyla?
0: I jak za chwilę będę musiał
3: do tego zaboli.
4: Okazuje się, że za chwilę jak będziemy jeździli na stację benzynową, to najpierw wypadałoby sprawdzić, czy mamy zdolność kredytową, a dopiero potem można jechać zatankować. No.
3: Słuchaj, przy tych cenach spalanie spadnie mi do zera.
4: Jak to?
3: No, przestanę jeździć.

0: Come on, move do nas, talk to me.
1: Co chcesz usłyszeć? Kawę zrób!
2: Nie, to teraz już nie.
1: Wynieś.
2: Takim głosem to nie.
1: Skarpetki zabierz!
3: Siódme wygrywa w Radiu Esta.
4: Będę tak do was mówić do momentu, kiedy mnie do Dominiku nie wezmą.
2: Nie, prosimy, nie.
0: No dobra, lecimy z siódme wygrywa. Dzwonicie 664-402-302. Kto pierwszy dojedzie do siódmego pytania, prawidłowo odpowie na to pytanie, wtedy zgarnie nagrodę.
4: Zestaw eskowych nagród oczywiście jest do zdobycia, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu i nie szumieć.
2: Tak
4: bardzo
2: jest,
4: prosimy.
2: Pamiętajcie, że mamy dwie minuty na całość, więc im szybciej, tym szybciej.
4: Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Dzień dobry, kto po drugiej?
2: O nie, ojej.
4: Halo.
2: Miś Szumiś to
5: halo.
2: Był.
5: Halo.
2: To jest dobry klient. Jak masz na imię?
5: Marek.
4: Marek.
3: Zabawa rozpoczęta.
0: Lecimy z pierwszym pytaniem. Uwaga, dzisiaj swoją urodziny obchodzi Rychupeja. Jak naprawdę się nazywa? A.
2: Ryszard Andrzejewski.
5: Andrzej.
0: B. A.
4: Ryszard Pejowski.
2: Czy C. Ryszard Teodowski.
5: A.
2: Dobrze.
0: Andrzej, a.
2: Drugie.
4: Czy Wojtek Szczęsny strzelił wczoraj gola?
5: Nie.
2: Na pewno? Zastanów się.
5: Tak.
0: Dobrze powiedział. Powiedział tak i nie wiem. Słuchajcie, no to był prawie samobój. No, no tam tak wystawił, że
2: to była
0: zaliczamy Wojtkowi tę ramkę.
2: Taka szmata, że trzeba mu to
0: tak
2: zaliczyć.
0: Niestety. Co dobre, zdarza się najlepszym.
2: Co to oznacza? Oznacza zrobić coś z partyzanta?
5: Spontanicznie.
4: To spontanicznie odpowiedz na czwarte pytanie.
2: Czwarte.
0: Uwaga, który miesiąc ma 28 dni?
5: Luty. Każdy.
0: W ostatniej mikrosekundzie. No każdy.
2: Została nam minuta i trzy pytania.
0: Dobry jestem.
4: Co rośnie w miarę jedzenia?
5: Apetyt.
4: Albo tyłek.
2: Szóste.
0: Tak,
2: uwaga.
0: To
2: w jakim radiu zaczynają się wszystkie hity?
5: Esce.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I uwaga, ostatnie siódme, mamy 30 sekund do końca. Udawaj, że jesteś komentatorem sportowym i ogłaszasz zwycięstwo w siódme wygrywa. Dla siebie, prosimy!
5: Yes, mam nowe klapki!
4: I nie tylko,
1: i
4: nie tylko klapki Kubota, bo też skarpetki i magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej.
2: Tak, jakby to powiedział Darek Szpakowski, słuchaczu, co ty robisz?
3: Siódme wygrywa w Radiu SK.

0: 7.30 za chwilę. Dzisiaj pytamy o to, czy czwartkowi dajecie okejkę, czy nie. I Kama wygląda, jakby chciała dać okejkę Harrymu Stylesowi.
1: Oj, tak. Ja miałam okazję być na jego koncercie razem z naszymi jaskowymi słuchaczami i daliśmy dużo okejek.
2: Jest naprawdę wspaniały.
1: Ja tą okejkę to tak 7 razy tam miałam.
0: Kto jeszcze nie miał okazji, no to jak będzie, no to bardzo mocno polecamy, zapraszamy. Będziecie dawać wszystkie okejki, nawet w stopach.
3: Za chwilę też okejka dla Marcina Prockiego, bo się newsy zbliżają.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
16: I po reklamie.
17: Godzina 7.30, no i Piła powoli budzi się do życia. Dzisiaj chłodni, ale nie aż tak chłodno, bo maksymalnie 17 stopni na termometrach. Mimo to pamiętajcie, by zabrać coś na siebie przed wyjściem z domu, bo będzie też pochmurnie i będzie lekki wiaterek.
18: Minęła 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. 15 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego strzału Kijowa. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Na ukraińską stolicę zostało skierowanych kilkanaście rakiet. Amerykański kongres uderza w państwa kupujące rosyjskie surowce. Przyjął przepisy o sankcjach wobec Rosji i cłach na towary z państw, które kupują rosyjską ropę naftową i gaz. Wśród państw, które mogą na tym ucierpieć, są m.in. Chiny, Indie, Słowacja oraz Węgry.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
20: SK Sport News.
18: Kapitalny mecz Jakuba Kamińskiego. Piłkarz reprezentacji Polski latem przeniósł się do Benfiki, w której pełni głównie rolę rezerwowego. Wczoraj jednak w meczu Ligi Europy z AC Milanem zagrał pierwsze skrzypce. Najpierw asystował, a później sam trafił do bramki, a Benfica wygrała 2-0. A w Hiszpanii Wojciech Szczęsny wrócił do bramki FC Barcelony. Polak wszedł na boisko po przerwie w meczu z Racingiem Santander. Jego występ zostanie zapamiętany z fatalnej wpadki, kiedy zamiast szybko podać, dał się w próbę driblingu, która skończyła się stratą bramki. Mimo to Barsa wygrała 7-2.
19: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
21: Jankes.
22: Jankes.
21: Kama.
22: Kama.
21: I Wiktor.
22: Wiktor.
21: Radio S-K.
0: Hej, dzień dobry, witamy raz jeszcze w czwartek, 17 września, 7:32.
16: No hej.
0: Widać czwarteczko.
21: Jak zagadała.
0: Ona dzisiaj jest gotowa naprawdę na wszystko.
21: Słuchajcie, no pytanie zasadnicze. Czy ten czwartek zasługuje na okejkę, na plusika, czy jednak w drugą stronę i kciuk w dół? Halo.
22: Raczej myślę, że czwarteczek na plus, na tak. Właśnie uszykuję do spaceru z psem. Jutro piąteczek, potem sobota i koncert Oskara. Tym co w niedzielę, dlatego też na plus.
23: No hej, Oskar. Wow.
0: Oskar i jego cały zespół pieśni i tańca jest naprawdę wspaniały. Polecamy bardzo mocno.
21: O, dzięki, my się obejmujemy zliwką teraz.

0: Alex Warren u nas w Esce. No, ten to potrafi postawić na nogi zupełnie jak Jankes i Victor. Hej.
1: Jak Kama. Kama, wszyscy potrafimy.
2: No słuchajcie, potrafią to się dogadać agenci AI ze sobą. Nie wiem, czy słyszeliście, ale firmy, które robią AI-a, czyli między innymi Google, OpenAI, mają agentów, którzy mogą za nas wykonywać różne zadania.
0: Takich asystentów.
2: Tak, potrzebujesz zamówić pizzę, ogarniają kalendarz. I teraz okazuje się, że ci agenci od różnych AI-owych firm zaczęli ze sobą się komunikować sami, bez wiedzy ludzi. Ten załatwiał jakąś
1: swoim
2: sprawę.
1: Językiem, jakimiś trikami?
2: Jeden się odezwał do drugiego i teraz co stwierdzono? Po krótkim czasie, kiedy agenci AI ze sobą gadali, zaczęli wymyślać nieistniejące słowa, które tylko oni rozumieją.
0: O nie.
2: Posługiwali się zwrotami, których ludzie po pewnym czasie w ogóle nie byli w stanie rozszyfrować.
1: Niesamowite, ale to jest podobna historia w gimnazjum, przecież dzieciaki to samo robią. Essa, Six Seven, tak to wygląda wasz Sigma.
0: RL.
1: Ale Six Seven wygrywa.
0: Nie, no robimy.
3: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia Eska. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
4: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
6: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i GOES. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
8: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
11: I po reklamie.

0: Jak będę szukał kiedyś kawałka z dedykacją dla ciebie, to właśnie to Calvin Harris, który śpiewa Moja droga. Moja droga, moja droga.
1: Pamiętaj, że droga. Pamiętaj, zabierając mnie na kolację, pamiętaj, że
2: ale
1: droga.
2: Co chcę od ciebie, no.
1: Oho.
0: Ja chcę być, uwaga, w dobrych stosunkach z naszą koleżanką.
2: Ola, kot przewraca się właśnie w łóżku. Bardzo dobrze, 12 minut do godziny 8. Nosel pojawia się tutaj za chwilę. No i uwaga, nie odbierać telefonów, jak będzie dzwonił. No.
0: Prosto z hotelu dzisiaj telefonuje.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja do pani Agnieszki z wylotu z nami 14 do Turcji się dodzwoniłam?
5: Tak.
4: Kłaniam się, Barbara, z Szybkowara, proszę pani. Ja telefonuję, ponieważ mamy tutaj wytyczne hotelowe, które też muszę państwu przekazać. Pani będzie korzystała z basenowego hotelu?
5: Tak.
4: Kwestia jest taka, że oni mają problem z wodą, ponieważ ta duża ilość wody jest wynoszona w strojach kąpielowych oraz innych urządzeniach, z których się chodzi na basen. Będzie wiadro, proszę pani, do dyspozycji. Proszę z tym wiadrem chodzić na basen, ponieważ takie są wytyczne hotelowe.
5: No dobrze, to może mi pani powiedzieć jeszcze raz, co ja mam robić?
4: Już mówię. Hotel będzie dawał państwu wiadro i z tym wiadrem proszę się udać, proszę pani, na basen. I w momencie, kiedy pani już wyjdzie z basenu, trzeba będzie do wiadra odstawić strój kąpielowy oraz wszystko to, co jest nawilżone, proszę pani, przez basen. Ponieważ oni to wykręcą i wleją z powrotem wody do basenu.
5: Śmieszne to mało powiedziane, co pani mówi, ale rozumiem, że pani dostała.
4: No to już
5: to
4: pani mówię, proszę pani. Im wyszło, że oni co tydzień muszą dopuszczać wody do basenu, czyli dolewać.
5: Dobrze, ja to wszystko rozumiem. Jeżeli hotel zapewni wiadro, do którego mam zlewać tą wodę, to dla niej nie ma problemu.
4: No, nie zrozumiała mnie pani nadal. Hotel daje, proszę pani, wiadro, ale pani nie zlewa żadnej wody. Pani daje tylko strój kąpielowy w tym wiadrze, bo obsługa sama wykręci. Słucham?
5: Nie, nic. Dobrze, wie pani co? Dobrze, ja...
4: Bo wie pani, jeśli ma pani jakieś obawy, to jest ten czas, żeby pani to powiedziała.
5: W ogóle, no, to co pani mówi, to jest jakby, po pierwsze, trochę tak nie do przyjęcia, więc...
4: A dlaczego?
5: Dobrze, wie pani... No, proszę panią, no, ktoś obcy ma mi dotykać moich rzeczy, wyciskać to w sumie do tego basenu.
4: Nie,
5: ja nie wiem, kto
4: to
5: tam...
4: pani mnie nadal nie zrozumiała, już pani mówię. Pani, proszę pani, bierze kąpiel, załóżmy. Po kąpieli pani chce wrócić do pokoju, to obsługa poprosi panią, żeby pani zdała wiadro, ze strojem kąpielowym oni wykręcą to do wiadra i wleją wtedy do wody.
5: No właśnie, no to właśnie, no. Dobra, wie pani co, najwyżej po prostu nie będę się kąpała w hotelowym basenie i tyle, no.
4: Ale
5: i...
4: zasady pani zna, tak?
5: Tak.
4: Dobrze, wiadro pani dostarczy Anna.
6: Moja najukochańsza koleżanko, zostałaś skręcona.
5: Powstrzymywałam się, żeby nie powiedzieć paru słów za dużo, o tak.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: A tam powstrzymywałam, ja słyszałam.
0: Co? Wiadro.

0: za chwilę 8 na zegarkach, podglądamy telewizję, w Dzień Dobry TVN mówią, słuchajcie, że jak pada deszcz, to dobrze jest mieć ze sobą parasol.
1: To jest niebywałe, naprawdę. Ale są takie fajne czapeczki rzeczywiście z parasolem na głowę. To jest coś dla mnie.
0: To?
1: Tak sobie wychodzę.
0: Ręce masz wolne wtedy.
1: Czapka kiedyś jest, parasol jest.
2: Człowiek z liściem na głowę, głowie człowiek z parasolką na głowie. To Jankes.
0: Możliwe, że ktoś po 8 będzie człowiekiem z 500 stówami, bo gramy w 5 słów, 5 stów.
1: Sprawa jest bardzo prosta, chodzi o skojarzenia. Wy kojarzycie słowa z naszymi słowami, później wybieracie sobie kogoś z nas. Jankes, Kama, Wiktor. No i co? Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, tym więcej kasiory, nawet 5 stów.
2: Trudne do wytłumaczenia, ale łatwe do wygrania. Pamiętajcie, żeby się zgłosić na eskowym messengerku, wysyłając okejkę do Bogaja.
0: Tak.
2: Najładniejszy kciuk wygra.
0: Dzisiaj jest dzień, w którym pytamy, czy czwartek jest okej, czy dajecie mu kciuka, więc wyślijcie zdjęcie swojego kciuka, Bogaj wybierze kogoś po kciuku i dołączcie numer telefonu. O, proste, proste.
3: 5 słów, 5 stów.
4: Autopromocja.
3: Więcej.
5: Więcej.
3: Jeszcze więcej.
5: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczorem.
3: W piątek startujemy od 20:00.
5: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
3: SK Live Remix.
5: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, home barista, różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
13: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
14: Poleca Radio SK.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
16: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
18: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
22: Godzina 8 i na pilskich drogach zaczyna robić się intensywniej. Postojcie na skrzyżowaniu dróg krajowych nr 10 i 11 blisko ulicy Bydgoskiej w Pile, również na Alei Niepodległości i Alei Powstańców Wielkopolskich. No a na termometrach mamy 12 stopni.
14: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
21: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
23: Dochodzi ósma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek nowe informacje od prokuratury w sprawie drona znalezionego koło Jarosławca w Zachodniopomorskiem. Wiemy, że miał głowicę bojową o wadze 4 kg z detonatorem. Potwierdzono też, że to wojskowy bezzałogowiec typu Gerbera 2, produkowany przez Rosję. Głowicę drona wyjęli eksperci i wysadzili w powietrze.
24: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
23: Mówi zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron poddawany jest teraz szczegółowym oględzinom.

0: Budżet obywatelski w gminie Trzcianka już ruszył. Mieszkańcy zdecydują, na jaki projekt miasto przeznaczy 555 tysięcy złotych. Do wyboru jest 7 projektów, 4 wiejskie i 3 miejskie. Głosowanie trwa do 30 września. Rozbudowa drogi na odcinku Liszkowo-Glesno zakończona. W ramach zadania poszerzono jezdnię do 6 metrów i wykonano nową nawierzchnię. Inwestycja objęła odcinek o długości blisko 6 kilometrów. Wartość robót wyniosła 6 milionów 700 tysięcy złotych.
1: No i dzień dobry w czwartek. Ile to się można dowiedzieć o człowieku po jednym zdjęciu kciuka, Janki? Mamy tyle różnych propozycji.
2: Gratulacje. Kciuki jak ludzie. Jeden długi, jeden krótki.
1: Jeden pomalowany, inny niepomalowany.
3: Ja mam kolegę, który nie ma kciuka akurat. Jak daje okejkę, to już w ogóle jest bardzo oryginalny.
1: No to on nie zagra dzisiaj z nami. Przypominamy, za chwilę pięć słów, pięć słów.
3: Ma, ale taki krótszego. Kiedyś chciał.
1: Wyślijcie nam kciuka, nawet jeżeli jest króciutki, a my wybierzemy kogoś, z kim za chwilę będziemy kojarzyć słowa.
3: Jeszcze kciuk od Alessandry teraz.

0: Zalie w Radiu SK 7 minut po godzinie 8.
1: 5 słów, 5 stu.
0: No i wybraliśmy spośród milionów Filipa, osób, które zgłosiły się, dał swoją okejkę.
2: Filip, powiedz, co robiłeś z kciukiem, bo takie zdjęcie do nas dotarło.
3: Kciukiem pokazywałem zwrotną buteleczkę za 50 groszy. Udało się kciuka z butelki wyjąć, więc czwartek będzie udany.
0: Okay.
4: Moje dzieci zmusiły mnie do tego, żebym wszystkie butelki zwrotne przywoziła do domu, więc z wyjazdu przywiozłam ich 11 w walizce.
0: Bardzo dobrze,
2: Zanim dokonasz wyboru osoby, z którą możesz mieć dobry przelot, czyli albo Jankes, albo Kama, albo Wiktor, powiedz nam coś o sobie. Poznajmy się wszyscy. Kim jesteś, co lubisz, gdzie pracujesz?
3: Mhm. Jestem z Gdyni, prowadzę serwis komputerowy.
2: Mhm.
3: I lubię wakacje, wyjazdy.
4: No,
0: no trochę klasyka, no. Dobra. Czyli... Dobry jest w komputerkach.
4: Najczęstsza rada, którą daję, to włącz i wyłącz.
0: Oraz tak zwany twardy reset zróbmy.
4: Reset.
2: Oraz wyjazd ze studia. Zaraz ktoś zrobi wyjazd. Pytanie, z kim będziesz grał?
3: Jak słuchałem waszą grę, to celowałem Wiktora.
2: Dobrze, to ja wychodzę.
0: Bogaj, dziękujemy.
2: Bogaj siada na moim miejscu, dokonujemy zmiany, a
4: dobra,
2: ja sobie...
4: Wychodź już, my to powiemy wszystko, dobra, my dobra, ciebie dobra, tu nie dobra, potrzebujemy.
2: Dobra, pa.
4: Faktycznie teraz będzie tak, że dostaniesz od nas 5 słów i nie ukrywam, w przypadku Wiktora im prostsze skojarzenia, tym lepsze. Gotowy?
3: Gotowy.
4: Dobra, jedziemy.
0: Dobra, lećmy. Aplikacja, pierwsze słowo i twoje skojarzenie.
3: Telefon.
4: Okej, okay, fajne.
0: To ładne.
4: Parasol.
3: Deszcz.
4: Mm-hmm.
0: To już 200 będą, coś czuję. Haczyk.
3: Ryba.
4: Okay. Zacierki.
3: Słoiki.
0: No, okay. Dobrze. I ostatnie jeszcze. Klapek.
3: Basen.
4: Dobra, mamy w takim razie od ciebie 5 słów. Za momencik będziemy prosić Wiktora. Za 2 piosenki znowu dzwonimy do ciebie i sprawdzamy, ile hajsu
0: ile
4: uda ci się wygrać.
0: Ile obstawiasz?
4: Jeżeli chodzi o Wiktora, 400 myślę,
0: ja
4: że 300, będą.
0: Ja trzy.
3: Ja obstawiam 3.
4: Filip, to odstawiaj 5 lepiej, co?
0: No właśnie.

0: takim razie zapraszamy Filipa. Dzień dobry. Filip przed chwilą wybrał Wiktora i szybciutko przypomnijmy, jakie słowa padły. Aplikacja, telefon, parasol, telefon, deszcz, haczyk, ryba, zacierki, słoik, klapek, basen. No to zaprośmy Wiktora.
1: Zapraszamy. Wiktorku, zapraszamy. Filip jest gotowy, jest Wiktor. Za chwilę skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tych samych słów, no to tym więcej kasy. Wiktorku, no trzymamy kciuki. Ja obstawiam 300.
0: Filip, jakaś mowa motywacyjna dla Wiktora?
2: Wiktor, damy radę, zrobimy to razem.
3: Ja już czuję to połączenie
2: mentalne. Zazwyczaj te słowa się zgadzały.
0: Pamiętaj, że możesz mu podpowiadać, odpowiadając na jego dziwne pytania, tak lub nie. Jedziemy.
2: Dobra.
1: Pierwsze słowo, uwaga, uwaga, uwaga. Aplikacja.
3: Aplikacja, ale to jest czynność, czy aplikacja, aplikacja?
0: Aplikacja, no.
1: Aplikacja. Dostał słowo aplikacja, no i teraz twoje skojarzenie. Aplikacja.
3: Dobra, no mamy 26 rok, każdy z nas ma przy sobie smartfona, więc powiem po prostu telefon, smartfon.
0: Zaliczamy.
1: I bardzo dobrze, jesteś wspaniały.
3: Najważniejsze to dobrze zacząć.
1: Dokładnie.
0: Parasol.
1: Z czym ci się kojarzy parasol?
3: Czy to jest proste skojarzenie?
0: Nie, skomplikowane.
1: Nie, skomplikowane, to prawda.
3: No to kucze, powiem deszcz.
1: Ha! I bardzo dobrze powiedziałeś, bo już macie 200. Lećmy dalej. Haczyk. Twoja branża trochę, ty lubisz.
3: Spójrzcie na mnie i na bluzę, którą mam na sobie.
0: Wiktor ma na sobie szarą bluzę z wielką rybą. Co to jest za ryba?
4: To jest...
5: Okoń.
4: Okoń.
3: To nie jest okoń.
5: To jest?
3: To jest wzdręga.
4: Okay.
3: To jest taka płoć, ale z czerwonymi dodatkami.
1: Dobra, haczyk. Słowo haczyk i twoje skojarzenie z haczykiem.
3: No musi być ryba.
1: Ha! Mówię, że będą 300.
3: Trzystówki, idziemy daleko.
1: I teraz masz, uważaj.
0: Teraz
1: i uważaj.
0: Profesjonalna.
1: No. Uwaga, uwaga. Zacierki.
3: Dzisiaj Bogaj się mnie pytał, czy ja wiem, co to są zacierki.
0: To prawda.
3: Odpowiedziałem, że jest to pewien rodzaj makaronu, takiego robionego.
0: Nawet powiedziałeś słowo kluski.
3: Tak, kluski takie. I to się wrzuca do zupy.
0: Tak, powiedziałeś.
3: Moje słowo to zupa.
0: I to jest złe słowo. Bo z niewiadomego powodu Filip powiedział słoik.
2: Musiałem sprawdzić później, co to jest w ogóle. Myślałem, że to jakieś na przetwory się robi.
1: Tak, to skojarzenie rzeczywiście było dość trudne.
3: Tak, to my Polski nie zbudujemy.
2: Ale zupę można trzymać w słoiku, nie?
0: To prawda.
1: Uwaga, ostatnie słowo. Teraz jeszcze macie szansę na 400.
0: Aha. Klapek.
3: No klapek nakłada się na nogę. Miało być prosto, więc powiem stopa, noga.
0: No, jak tak powiesz,
2: nie,
0: to źle powiesz.
2: Nie.
1: Klapek?
0: Powinieneś bardziej myśleć swoją kategorią, naprawdę.
1: No, czyli... byłeś kiedyś w szpitalu?
3: Nie.
1: Basen. Ale...
0: I tym oto sposobem, Filip, zdobywasz... Garniarz. 300!
2: Dziękuję bardzo.
1: Proszę bardzo. 300 za twoją okejkę, bardzo dobrze, wszystko się ładnie potoczyło. Ha, mówiłem 300!
3: Ja zawsze zapominam klapek na basen, dlatego nie skojarzyłem.
0: No, dlatego grzyb. 5 słów, 5 stów. Naprawdę myślałam, że to powiesz. Radio.

0: To jest nowość. Robiłem dżingla na żywo. To jest nowość.
1: Szkoda.
2: Czyli no, naskoczyłeś nas, jak słuchać po naszej ciszy, ale no, dziękujemy ci bardzo. 25 minut po godzinie 8, SK w czwartek 17 września.
3: Dżingiel.
2: Tak, naprawdę to jest. Chodź, nosel się kręci, nosel, chodź tutaj szybciutko. Co tam się dzieje u ciebie, kolego? Co tam?
1: Zdobyłem. A nie, jest cuda, super.
2: I nie wkręcasz, że jest super?
1: A nie, jest jeszcze bardziej niż super.
3: Nosel ostatnio przyniósł mi fioletową fasolkę szparagową.
1: Zjadłaś?
3: Która nie jest szparagowa, tylko wygląda jak groszek.
1: Jak? Ona była dobra, pyszna.
3: Nie, no przepyszna. Zjadłaś? Była, no. Zobacz, poszło w bioderka.
2: To w końcu był fasola czy groszek? Czy...
1: Fasola.
3: Fasola, ale wygląda jak groszek.
2: Okay.
3: Czemu nie rozumiesz?
4: Dobrze. Czy już porozmawialiście sobie?
2: A taki dżingiel? Może na koniec coś?
4: Ty to teraz z komputera.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: O, moda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź o moda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
6: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
7: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: I po reklamie.
12: Jeżeli chodzi o sytuację na drogach, no to postoicie na drodze krajowej numer 10, zarówno od Piły w stronę Starej Łubianki, jak i blisko ulicy Bydgoskiej. Na razie na termometrach 12 stopni, dzisiaj maksymalnie 19 kresek. No i pochmurnie.
13: Ma 30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Poważny wypadek w Łodzi o poranku w Alei Śmigłego Rydza. Zderzyły się autobus i 3 osobówki. Kierowca autobusu prawdopodobnie jechał za szybko i nie wyhamował przed pojazdami. A posłowie biorą się za deepfake i w najbliższych dniach do Sejmu ma trafić projekt zmian, który umożliwi karanie za przerabianie i publikowanie wygenerowanych przez AI zdjęć o charakterze seksualnym. Jeszcze nowe ustalenia naukowców dotyczące T-Rexa. Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego zbadali fragmenty zębów słynnych drapieżnego dinozaura. Ustalili, że Tyrannosaurus Rex miał temperaturę ciała wynoszącą około 36 stopni Celsjusza, a to potwierdza, że był stało cieplny, dzięki czemu mógł przetrwać także w chłodnym klimacie zabójczym dla innych gadów.
14: Tak robiły T-Rexy kiedyś właśnie.
15: Potem
16: przestały.
14: Pytanie, czy dajecie czwartkowi okejkę, czy nie? Plus czy minus dzisiaj od samego rana u was?
17: Oczywiście, że czwarteczek na plus. Jeszcze tylko jutro do pracy. Do 14. I urlop. I niedziela wylot na Majorkę.
14: Sprawdzam prognozę
16: Proszę
14: pogody.
16: Proszę pozdrowić orki z Majorki.
14: O, tak. Ale sprawdzam prognozę pogody dla Majorki po weekendzie?
16: Mhm.
14: Deszcz. Na szczęście. Bardzo dobrze.

0: takie właśnie.
1: Hej, 23 minuty do godziny 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Czwartek za kwadrans piątek. Super.
2: Słuchajcie, czytałem internet i dowiedziałem się chyba czegoś o sobie. Rozwiązałem swój problem.
1: Człowiek, który naśladuje dżingle. No, co tam?
2: Pamiętacie, jak mówiłem wam, że budzę się często w środku nocy?
3: Tak, o trzeciej.
1: Ostatnio masz jakiś taki nie wiadomo, i o co ci chodzi, tak? I sąsiedzi na to, o Jezu, ten się znowu obudził.
2: Wczoraj, przygotowując program, znalazłem informację, która mówi, że, uwaga, słuchajcie, tak, ludzie pierwotni budzili się w nocy koło trzeciej.
3: Dlaczego?
2: Spędzali noc na dwie części podzieloną. Budzili się koło trzeciej, sprawdzali, czy drapieżniki ich nie atakują, czy w jaskini jest bezpiecznie i znowu szli w kimę.
3: To miło, że drapieżniki nie atakowały o 2:59, tylko o 3:00 w razie czego. To super, super. Ale no cóż, no, wychodzi z tego, że przykro nam. Jesteś człowiekiem pierwotnym.
1: Pierwotnym, ludziem nawet. Bardziej ludziem.
2: Lepiej tak niż pierwotniakiem.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
5: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
6: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
7: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
8: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
9: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemirackiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
11: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
15: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak, jak przewali z mango, to nie ma to tamto.
1: Kolor mango miało lato, jesień, jakbyś określił, jakim kolorem?
0: Jesień?
1: No, jaki
0: no,
1: owoc jak? Pasuje?
0: No, taki... czerwony.
1: Nie, albo ja bardziej tak patrzę za okno, zgniły banan.
0: No w sumie...
2: To są momenty, w których żałuję, że Wiktor nie jest daltonistą.
0: Ale... Zgniły banan, czyli kaszanka. Taka, powiedzmy.
1: No. No, tak jest, to już
2: nie idźmy tą kulinarną drogą, dziękuję. Mm-hmm,
0: proszę.
2: Okejka czy ałajka? O to odpytamy od samego rana w kontekście czwartku.
3: U mnie czwarteczek, dzisiaj ostatni dzień. Jutro wyjazd na kawalerski. Pozdrawiam.
1: I to jest ten moment, kiedy Jankes mówi, a wiecie, jaki ja kiedyś miałem kawalerski?
0: Ja nie miałem.
1: Nie?
0: Ja nie miałem kawalerskiego właśnie. Ja sobie zostawiłem na później.
1: Gościem nie byłeś nawet na żadnym takim?
0: Aha, gościem. No, nie, ja to nie pamiętam.
1: No. Mój ostatni skończył się tak, że byłem w kajaku, a potem poza kajakiem.

0: Co tak machasz tą głową jak piesek w samochodzie?
1: Tańczę na krześle. Da się tańczyć na siedząco? Da się.
0: Bardzo dobrze, 5 minut i będzie z nami godzina 9:04.
2: Dajem okejkę. No powiedz.
0: Za kwadrans piątek, za kwadrans piątek, panie i panowie, jest dobrze. Mamy odliczanie, jesteśmy coraz bliżej weekendu. Cudo, cudo, cudo.
1: Na sam koniec sprawdziłem kalendarz jeszcze dzisiaj. To dzisiaj właśnie, 17, ale w 94 roku pierwszy raz Familiada pojawiła się w telewizji polskiej.
0: Dzisiaj mówiliśmy o koniu już.
1: Więc pytanie, czy możemy zakończyć Karolem?
2: Oczywiście, pan Karol jest najlepszy.
1: Panie Karolu, poprosimy w temacie śniadaniowym, no bo pora taka przecież 9 za chwilę.
3: Co robi się z mleka? Joanna.
4: Płatki śniadaniowe.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
13: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
12: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
24: Cały czas pojawiają się korki na drodze krajowej numer 10 od Piły w stronę Starej Łubianki. Również postoicie chwilę w okolicach ulicy Bydgoskiej. Jeżeli chodzi o pogodę, no to dzisiaj będzie pochmurnie, ale nie będzie padać. Maksymalnie na termometrach 19 stopni.
22: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
23: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
0: 9 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd liczy, że dzięki tym przepisom uda się obniżyć ceny paliw. Do Sejmu wrócił projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach z ich sprzedaży. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował już do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
0: Mówi Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej, a rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz na razie jasno nie deklaruje, co Karol Nawrocki zrobi z ustawą, jeśli ta

0: dłużnicy mogą też teraz karać za na przykład sprzedaż energetyków nieletnim. A to były rekordowe wakacje w Tatrach. W lipcu i sierpniu Tatrzański Park Narodowy zanotował ponad 2 miliony wejść w góry. Park nie zamierza jednak wprowadzać ograniczeń.
1: Jeżeli na przykład dojdzie do rozdeptania szlaków w jakichś określonych miejscach, to będziemy te szlaki przygotowywać adekwatnie do tego zwiększonego ruchu turystycznego, po to, żeby turyści się nie rozpełzywali na boki.
0: Mówi dyrektor parku Szymon Ziebrowski. Wakacyjny wynik z ubiegłego roku został więc poprawiony o prawie 250 tysięcy wejść.
2: SK Piła News.
3: Jan Grzylaczyk. Nowe sprzęty w Złotowskim Szpitalu. Do placówki trafiły dwa mobilne aparaty ultrasonograficzne, które umożliwiają wykonanie podstawowej diagnostyki USG na miejscu zdarzenia lub w trakcie transportu. Aparaty kosztowały blisko 39 tysięcy złotych. Budowa drogi rowerowej łączącej Piłę z Kotuniem jest już na zaawansowanym etapie. Obecnie na ukończeniu jest układanie betonowych obrzeży. Niedługo powstanie 3-kilometrowa ścieżka. Koszt inwestycji wynosi blisko 1 800 000 złotych.
4: 9:02, Dawid Posiadło na błysk. Mam nadzieję, że szef nie przyjdzie z takim hasłem, że to biurko ma być posprzątane na błysk, czyli wszystkie sprawy załatwione. W końcu jest czwartek. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What about Tazion? Axwell i Bon w Radiu SK 19 minut po godzinie 9. To teraz czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy zaczęli olimpiadę szachową od kompletu zwycięstw. Wczoraj zarówno kobieca, jak i męska reprezentacja Polski wygrały swoje pierwsze mecze 4-0. Nowy test krwi daje nadzieję na wcześniejsze wykrywanie raka trzustki. Na razie to są wstępne wyniki, ale pierwsze dane są bardzo obiecujące. Żeby poprawić sobie humor, wystarczy 10 minut bardzo wolnego truchtu. Tak mówią badania, bo już według nich 10 minut biegania w tempie od 3 do 6 km na godzinę poprawiało nastrój badanym. Jakby to powiedział wasz szef, to teraz biegusiem w stronę zadań do wykonania. Może być powoli, byleby dzisiaj wszystko było zrobione. Temper City Self-Aware za chwilę w Esce.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmig.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
8: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
7: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
9: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
12: I po reklamie.

0: może to wiesz i ty.
1: Jak zapomnieć, 18L w Radiu SK, nawet 1500 zł na korepetycje miesięcznie. 21 minut do 10 zostało. Tyle wydają rodzice uczniów. Niektórzy, uwaga, sami mówią, że biorą na ten cel pożyczki, bo to jest tak duża kwota. I chodzi o 1500 wydane miesięcznie na jedno dziecko, na przykład na korepetycje z dwóch przedmiotów, takich jak angielski czy matematyka. Oczywiście angielski, matematyka, języki obce czy przygotowanie do matury to są najczęstsze korepetycje, z których uczniowie, a tym samym ich rodzice korzystają i to nie są małe kwoty w ciągu miesiąca. Zabrzmi teraz jak zabrzmi, ale za moich czasów korepetycje nie były tak popularne, więc odrabiało się lekcje z rodzicami na przykład i tam próbowali coś przetłumaczyć i wbić do głowy. Nie kosztowało to ani złotówki, ale kosztowało to sporo nerwów, jedną i drugą stronę.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Zagrać prawdziwą arię dla kubków smakowych bez puzonu? Niewykonalne! Restauracja Rybi Puzon w Tarnowie. Nasze pstrągi to wyśmienity smak uznany nie tylko w regionie. Innowacyjne podejście do potraw, unikalne przepisy, autorskie kompozycje. Rybi Puzon to malownicze widoki, duże porcje, przemiła obsługa i równie dobre ceny. Z zamiłowania do akwakultury i z pasji do ryb tworzymy historię regionalnego pstrąga. Restauracja Rybi Puzon. Jedz ryby. Akwakultura Rybajka. Tarnowo.
10: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
11: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia natryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada koło Piły. pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji Twojego domu.
12: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
13: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Omoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. JQ dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda JQ w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i GAP już za złotówkę. Salon Omoda Jake'u w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
0: I po reklamie.

Kuba i Kuba, czyli chłopaki w Radiu SK. 5 minut do godziny 10, po 10 mam dla was kolejne hity i będzie jedna z naszych nowości w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
12: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Chynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
14: I po reklamie.
15: A teraz czas na pogodę. Na razie 14 stopni, dzisiaj maksymalnie 19 kresek na termometrach. Pochmurnie, ale momentami będzie pojawiać się słońce. To dobra pogoda na jakąś aktywność na zewnątrz? No chyba, że jesteście alergikami, no to niestety nie, bo pyli.
16: 10 na zegarach, zaczynamy z KNews. Marcin Procki, zapraszam. 18 osób zostało rannych w nocnym ostrzale Kijowa. Rakiety uszkodziły bloki, infrastrukturę kolejową i wodociągi. Duża część mieszkańców nie miała w nocy dostępu do wody.
17: Rozbudził mnie duży, potężny wybuch.
16: Obudził mnie potężny wybuch. Po kilku sekundach był kolejny, a potem jeszcze jeden, mocniejszy. Fala uderzeniowa zniszczyła balkon. Mieszkanie jest uszkodzone, a u sąsiadki wybite są wszystkie szyby. Relacjonuje mieszkaniec uszkodzonego bloku pan Stanisław, a polityk rozwoju plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak ustaliliśmy, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. A ceny egzaminów na prawo jazdy w Łodzi od dziś wzrosną średnio o 5%, mówi Michał Gogolewski, dyrektor WORT w Łodzi.
18: Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł, od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny termometryczny z 55 wzrośnie do 58.
16: A od października także w województwie śląskim wzrosną opłaty za egzamin.
0: SK Piła News.
15: Jan Grzylaczyk. Utrudnienia w Pile jutro od 8 w związku z wydarzeniem Teatry Światła. Zamknięte dla

0: 60% z nas ma już jej dość. Ona nawet się nie zaczęła, a my już jej nie lubimy. Mowa o jesieni, która no tuż za rogiem, bo tak naprawdę kilka dni w kalendarzu jesieni, ta astronomiczna jesień się także zacznie. Jest jedna metoda, którą znalazłam w internecie, która podobno pomaga uporać się z tą właśnie najmniej lubianą porą roku. Ta metoda nazywa się wyjazd. I nawet powstał ranking najlepszych miejsc na ucieczkę przed jesienią i przed zimą, która tuż po niej. Gotowi? Tajlandia, Wietnam, Dominikana, Maroko, Meksyk. Po pierwsze, trzeba to jakoś przekazać szefowi, a po drugie, i co ważniejsze, trzeba przekazać to jakoś swojemu kontu w banku, bo on chyba na ten wyjazd nie jest kompletnie gotowy.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
4: Bad

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Znasz ten telefon z warsztatu.
8: Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz.
7: I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa GZ w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa GZ, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gz.pl.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
12: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
13: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96. To będzie ostatnia reklama.
14: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
15: I po reklamie.

nowość będziecie grać w tej godzinie? Takie były pytania, to już odpowiadam. Marshmallow, Illenium i Sasha, Close My Eyes, tak nazywa się ten kawałek. No trochę Marshmallow zepsuł zabawę, tyle lat nie pokazywał twarzy, tyle lat znaliśmy go jedynie z tej białej maski z wielkimi oczami, a tu nagle okazało się, że stoi za tym nie grupa producencka, a producent Christopher Comstock, znany także jako .com, no i znany przede wszystkim jako Marshmallow. No to teraz stworzył kolejny kawałek, który już teraz gramy wam w Radiu SK. Close My Eyes, już teraz u nas.

0: dobre hity, które wam gramy. Imagine Dragons Radio Active u nas. 22 minuty do 11. Do czego dzisiaj odliczacie? Na pewno są takie rzeczy i takie wydarzenia, do których dziś odliczacie godziny, minuty, sekundy, a może dni, tygodnie czy miesiące. Głosówki na SK-owym Messengerze. Bardzo proszę. I jeżeli chcecie od razu dać znać, że odliczacie do urlopu albo do wakacji, to zakładam, że długa droga jeszcze. O ile myślimy wciąż o miesiącach letnich. Zalia, tylko kochaj mnie za chwilę u nas.
1: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.

0: szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
2: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
3: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, C, E, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @ustodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
7: To będzie ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
8: I po reklamie.

0: Liwka, jej nowy kawałek Poza Tobą Nic, najpierw we współpracy, a teraz już sama na 5 minut do godziny 11. Poza Wami też nic i poza hitami też nic. I po 11 postaram się to udowodnić.
1: Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
3: Castorama!
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
6: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
7: Cześć, jestem Bartek. Studiuję pielęgniarstwo. Podczas zajęć miałem okazję przygotować się do zawodu na najlepszej klasy sprzęcie. Elektroniczni pacjenci, realistyczne sale szpitalne, symulacje skomplikowanych przypadków medycznych. To wszystko świetnie przygotuje cię do zawodu.
8: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
9: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
17: A teraz czas na informacje drogowo-pogodowe. Postoicie na drodze krajowej numer 10 od Piły w stronę Starej Łubianki. Również korkuje się Aleja Niepodległości, a na termometrach 16 stopni, umiarkowane zachmurzenie, ale nie będzie dzisiaj padać.
15: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
18: Dochodzi 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Około 200 pasażerów lotu z Toronto do Warszawy utknęło na tamtejszym lotnisku. Powodem jest usterka maszyny, którą załoga wykryła w drodze na pas startowy. Dreamliner musiał zawrócić, a szczegóły ustala reporter SK Mateusz Chłystun. Mateuszu, co teraz dzieje się z samolotem i jego pasażerami?
19: Po powrocie na stanowisko postojowe i kilku godzinach pracy nie udało się naprawić tej usterki. Działania mechaników potrwają dłużej niż pierwotnie zakładano. Lot więc ostatecznie odwołano, jego pasażerowie są bezpieczni. bezpiecznie na lotnisku. Pracownicy lotu próbują przekierować ich na alternatywne połączenia do Polski. Przewoźnik nie ujawnia, o jaką konkretnie usterkę chodzi, ale zapewnia, że jej usunięcie jest kluczowe dla bezpieczeństwa lotów.
18: Policja szuka kierowcy tira, który o mało nie doprowadził do wypadku na krajowej 96 w Brzeźnie. W czasie wyprzedzania na trzeciego zepchnął jadący z naprzeciwka samochód na pobocze. Kierowcy grozi 30 tysięcy złotych mandatu i utrata prawa jazdy. Nagranie z jego niebezpieczną jazdą opublikowała kujawsko-pomorska policja. Trudny rywal na początek od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. W Premier League zajmuje dopiero 16 miejsce, a początek meczu w Londynie o 21:00.
14: SK Piła. Na czasie.
20: Jan Grzylaczyk. Jaszczurki, węże czy żaby? Te wszystkie zwierzęta będziecie mogli zobaczyć na targach terrorystycznych Exoticarium. Na nich pojawi się też wyjątkowa wystawa pająków. Targ już 19 września w hali sportowej na ulicy Staromiejskiej w Pile. Teraz kolejne spotkanie autorskie, tym razem do Piły zawita Jarosław Lemański. To autor trzech książek kryminalnych, których akcja dzieje się w Pile. Spotkanie odbędzie się 9 października w Regionalnym Centrum Kultury.
0: Minuta po godzinie 11. Dla niektórych ta minuta może mieć duże znaczenie, bo albo to jest minuta mniej, to znaczy krócej na spotkaniu, albo minuta dłużej w związku z tym, że na to spotkanie

0: All the things she said, all the things she said. 16 minut po 11. Do czego dzisiaj odliczacie? No jest on, Marek, zapraszam.
1: Ja w sumie odliczam czas, jaki mi pokazuje nawigacja na dojazd do pracy. I powiem szczerze, że wcale korki mi nie przeszkadzają. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ojej, Marek chyba jeszcze 5 razy w trakcie dojazdu do pracy pomylił trasę, którą jeździ co dzień. Szefie, chyba będzie dzisiaj później.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
4: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
5: Omoda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. Jayku dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź Omoda Jayku w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda Jayku w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
10: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
11: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
10: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
12: Zakupy tylko w Społem. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Społem.
13: Zagrać prawdziwą arię dla kubków smakowych bez puzonu? Niewykonalne! Restauracja Rybi Puzon w Tarnowie. Nasze pstrągi to wyśmienity smak uznany nie tylko w regionie. Innowacyjne podejście do potraw, unikalne przepisy, autorskie kompozycje. Rybi Puzon to malownicze widoki, duże porcje, przemiła obsługa i równie dobre ceny. Z zamiłowania do akwakultury i z pasji do ryb tworzymy historię regionalnego pstrąga. Restauracja Rybi Puzon. Jedz ryby. Akwakultura Rybajka. Tarnowo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: I po reklamie.

0: Kasza zagrała właśnie ocenek na antenie Radia SK. Do czego odliczacie? O to dziś pytałam. Jest Paulina. Ale od razu mówię, że jej odpowiedź, jej odliczanie może wam się nie spodobać.
1: No Kasia, jakbyś zgadła z tymi wakacjami. Dokładnie, odliczam do poniedziałku, bo już wtedy urlop. Pozdrawiam wszystkich.
0: Paulina, naprawdę życzymy ci wszyscy bardzo udanego urlopu, zwłaszcza, że zakładam, że możesz być w jakichś miłych miejscach, gdzie będzie słońce, w przeciwieństwie do Polski. I nie mówiłam tego wcale, mając z tyłu tak zwane zacięte.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Zagrać prawdziwą arię dla kubków smakowych bez puzonu? Niewykonalne! Restauracja Rybi Puzon w Tarnowie. Nasze pstrągi to wyśmienite smak uznany nie tylko w regionie. Innowacyjne podejście do potraw, unikalne przepisy, autorskie kompozycje. Rybi Puzon to malownicze widoki, duże porcje, przemiła obsługa i równie dobre ceny. Z zamiłowania do akwakultury i z pasji do ryb tworzymy historię regionalnego pstrąga. Restauracja Rybi Puzon. Jedz ryby. Akwakultura Rybajka. Tarnowo.
7: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUVy, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
10: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
11: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
10: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
12: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A ty blacha posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
15: I po reklamie.

0: Czasem lepiej nie wiedzieć i trzymać się tylko tego tłumaczenia, które wydaje nam się właściwe w przypadku tytułu tego kawałka.
1: Albo on o budziku po prostu dzwoni.
0: O, dokładnie. Możesz wyłączyć mój budzik albo włączyć mój
1: albo
0: budzik.
1: Albo w szkole dzwonek. O, pewnie o takie dzwonki chodziło.
0: Wszyscy szefowie marzyliby o tym, żeby czasami nasz budzik zadzwonił wcześniej niż dzwoni.
1: Ale Mata tam rapował tak, haha, bardzo mi się to spodobało. On chyba jest po prostu w dobrym humorze.
0: I w czwartek też obstawiam, że wielu z was w dobrym humorze może być, bo to jest już lada moment piątek, a jak piątek, to weekend. I Łukasz Duńczyk.
1: Zapraszam, będę wam grał hity na czasie, na ostatniej prostej czwartkowej pracy.
0: Tylko proszę pamiętać, że szef gdzieś tam czuwa. Nasz był tutaj w studiu przed chwilą, to cię informuję. Może też wpaść do ciebie, żeby nadzorować pracę.
1: On poszedł na jakieś spotkanie, to może nie słucha.
0: Ach, zawsze masz większe szczęście niż ja. Łukasz Duńczyk zostaje z wami, gra najlepsze hity bestie.

0: Reklama.
1: 3, 17, 40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Miałeś stłuczkę? W serwisie Toyota Ukleja umówisz się online 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wejdź na szkody.toyota-poznan.pl i wybierz termin oględzin, a resztą zajmiemy się my. Toyota Ukleja, autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy. Bez podwykonawców, specjaliści zawsze gotowi do pomocy. Zapamiętaj, szkody.toyota-poznan.pl.
8: Od czwartku w Lidlu. Mięso mielone z łopatki wieprzowej 500 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji. A wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
13: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
17: I po reklamie.
18: Godzina 12, spójrzmy na drogi w regionie. Cały czas korkuje się droga krajowa numer 10 od Piły w stronę Starej Łubianki, jak i same okolice Starej Łubianki są zakorkowane. Również postojcie na Alei Niepodległości i Alei Powstańców Wielkopolskich w Pile.
19: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operują polskie śmigłowce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. W Lublinie zawoły też syreny, a sytuacja jest monitorowana przez nasze służby. Śmiertelny wypadek na Krajowej Dwójce. Droga jest zablokowana, to między Białą Podlaską a Terespolem. Na wysokości miejscowości Hola czołowo zderzyły się ze sobą ciężarówka przewożąca drewno oraz samochód osobowy. Nie żyje jedna osoba.
20: Na miejscu pracują służby, ustalamy wszystkie okoliczności tego wypadku, jak też tożsamość kierowcy samochodu osobowego.
19: Mówi rzeczniczka bielskich policjantów Barbara Selczyńska-Pyrchla. Ciężarówka i osobówka wylądowały w przydrożnym rowie. Policja prowadzi na objazdy lokalnymi drogami. Pokazują, że warto pomagać. Tłumy uczniów pojawiły się na zbiórce krwi w bełchatowskim Energetyku. Frekwencja rozbiła bank, a dla wielu młodych krwiodawców to był debiut.
21: Lekki stres jest, ale jak nie zemdlejemy, będzie dobrze.
22: Bądźmy dobrej myśli. Igły się nie boję.
19: Akcję zbiórki krwi zorganizowała kopalnia Bełchatów.
0: SK Piła. Na czasie.
18: Jan Grzelaczyk, zacznijmy. Spektakl francusko-polski pojawi się w regionie. Mowa o Cercles, czyli przedstawieniu zespołu La Sensibile. W skład formacji wchodzą muzycy z Polski i Francji. Spektakl łączy muzykę barokową z tradycyjną oraz deklamacją i tańcem. Wydarzenie już 16 października w Centrum Konferencyjnym w Pile. Kolejny stand-up w regionie. Niedługo do Złotowa zawita Bartosz Gajda razem ze swoim programem pod tytułem Polecie. Stand-up już 22 października w Złotowskim Domu Kultury.
2: I już minuta po godzinie 12 zaczynamy czwartkowe popołudnie, czyli jesteśmy naprawdę już bardzo blisko piątku, już tylko 12 godzin, a nawet niecałe i będzie piątek, weekend już jest na horyzoncie. Ja myślę, że po tych kilku godzinach pracy to należy nam się chwila odpoczynku, prawda? Albo przynajmniej plotek przy ekspresie do kawy. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Sobi Romeo w Radiu SK podnosi nas na duchu w czwartkowe popołudnie, żeby nam się sprawdziej pracowało. 17 minut po godzinie 12. No i słuchajcie, już wszystko jasne. Wyjaśniła się sprawa Roberta Lewandowskiego, bo ostatnio już krążyły ploty, że on niby ma zakończyć reprezentacyjną karierę. Niektórzy też twierdzili, że on przyleci tylko na jeden mecz polskiej kadry w Lidze Narodów, a potem od razu wraca do swojego Chicago. Ale teraz Robert Lewandowski plotki dementuje i mówi tak: przyjeżdżam na całe zgrupowanie, jestem do dyspozycji trenera od początku do końca. No i to jest, słuchajcie, bardzo ważna informacja. Dla mamy Roberta Lewandowskiego. Syn wraca z zagranicy, już może szykować słoiki.
1: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
9: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
10: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: I po reklamie.

0: Ten numer tak płynie, że te 3 minuty pracy upłynęły nam nie wiadomo kiedy. Eminem z hitem Zawsze na czasie w Radiu SK. No ktoś dzisiaj ma naprawdę dobry humor. Ktoś dzisiaj pewnie wziął wolne, już rozgląda się za kupnem nowego samochodu i pewnie planuje zakup luksusowego apartamentu w centrum miasta. Słuchajcie, padła duża wygrana w europejskiej grze liczbowej. Ktoś w Zabrzu wygrał 3 800 000 złotych. Nawet po odtrąceniu tych wszystkich podatków to i tak będzie dużo, słuchajcie. Ta osoba teraz jest tak bogata, że może codziennie, tak dla rozrywki, jeździć sobie samochodem i codziennie tankować do pełna 98 albo tym lepszym dieslem i nawet nie musi wykorzystywać kuponów zniżkowych w aplikacji. To się nazywa bogactwo.
1: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: północy Meet Fuyo, Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
5: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia natryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada, koło Piły. Pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji Twojego domu.
6: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się Twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają do finansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Znasz ten telefon z warsztatu. Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz.
12: I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa GZ w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa GZ, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gz.pl.
13: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie. SK.

0: FM Impala w Radiu SK. Gramy hity na czasie. Już za 5 minut będzie godzina 13, czyli ta lepsza część czwartku, ta wolna, ta popołudniowa zbliża się wielkimi krokami. Przed chwilą mówiłem o tym, że ktoś wygrał prawie 4 miliony złotych w europejskiej loterii. No i Basia pisze na Messengerze, że ona co prawda dzisiaj niczego nie wygrała, ale trochę się tak czuje, jakby wygrała, bo wróciła wcześniej z pracy. Dzieci jeszcze w szkole i ona teraz w ciszy i spokoju pije sobie herbatę. To się nazywa szczęście. To wy też się pochwalcie, co wam dzisiaj humor poprawia? Może też jakieś szczęście wam się przytrafiło? Może szef was przed chwilą pochwalił? Chwalcie się! Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Za chwilę newsy, a po nich m.in. romantyczna Zalia.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
10: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
11: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
10: Prosty sposób. Sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
11: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj!
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany serwis marki Ford.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
20: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Dzisiaj mamy pochmurny dzień, 17 stopni, w ciągu dnia maksymalnie 18 kresek na termometrach. Ciśnienie w normie, lekki wiaterek, no ale nie powinno dzisiaj padać.
18: Sponsorem programu jest Grupa Gezet, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka 76, Piła. Gezet.pl.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
17: Już prawie 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poderwane myśliwce oraz syreny alarmowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. To przez odrzutowy dron, który zmierzał w kierunku Polski. Wiadomo, że uderzył w cel albo został zneutralizowany 4 km od granicy po stronie ukraińskiej. Dyżurne myśliwce nadal jednak patrolują teren przy granicy.
21: Są jeszcze w powietrzu. Jeżeli będziemy mieli pewność, że odwołamy alarm i myśliwce wrócą do bazy.
17: Przekazał podpułkownik Jacek Goryszewski z Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych. Syreny alarmowe zaskoczyły mieszkańców Lublina i Rzeszowa.
22: Nie wiedziałam, co to oznacza, powiem szczerze. I chyba pierwszy raz dopiero, ale pierwszy raz byłam poza budynkiem.
23: Zdziwiła się pani może? Przestraszyła się?
22: Nie, bo dostałam minuty wcześniej alert.
24: W ogóle nie chowałem się w piwnicy.
25: Właśnie siedziałam na stołku fryzjera, więc nie wiedzieliśmy, czy mamy dalej te włosy robić, czy nie.
17: Huk związany był z przekraczaniem bariery dźwięku przez polskie myśliwce. Z kolei w Rzeszowie w związku z alarmem ewakuowano m.in. Podkarpacki Urząd Wojewódzki i wiele szkół w regionie. W związku z alarmem część przejść granicznych została zamknięta. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny właśnie zostały odwołane, a premier Donald Tusk powiedział, że bardzo blisko polskiej granicy, koło ukraińskiego Jagodzina, zaatakowano prawdopodobnie stację benzynową, co doprowadziło do masywnej eksplozji. Ponad 4 tysiące złotych tyle miesięcznie wydają na utrzymanie studenci, wynika z raportu Portfel Studenta. Największym obciążeniem są wydatki na mieszkanie, wyżywienie i czesne. W porównaniu z ubiegłym rokiem utrzymanie jest droższe o blisko 70 zł.
1: Eska Piła. Na czasie.
20: Jan Grzelaczek, zapraszam. Z przyszłości Piły i regionu to nazwa wystawy w Muzeum Okręgowym w Pile, a na niej wiele artefaktów, które pochodzą z okresu od XVI do XX wieku. Na wystawie można zobaczyć narzędzia z okresu staropolskiego, rzeźby barokowe czy rzemiosło z Piły i okolic. Wystawa otwarta jest cały czas, także na spokojnie macie czas, by ją zobaczyć. Cykl koncertów przy świecach wraca już w październiku. To wtedy klasyki rocka, popu i kina spotka brzmienie Kwartetu Smyczkowego. Konkretnie koncert już jest 17 października w Centrum Konferencyjnym w Pile.
0: A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, co wam dzisiaj humor poprawia. I proszę bardzo, Tomek dosłownie przed chwilą dostał powiadomienie na smartfonie z dziennika elektronicznego. Syn dostał 6 z polskiego, nie? No to gratulujemy. Zasłużył, żeby sobie dzisiaj wieczorem spokojnie na kompie pograć. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale jeśli są jeszcze wśród nas osoby, które po poranku cały czas lewą nogą wstały i są złe, no to proszę bardzo, hity na czasie, na poprawę humoru. Majestic i Boniem już teraz, 2 minuty po godzinie 13, to jest SK.

0: Armin van Buuren. Jeśli teraz szyja wam chodziła przy tym numerze, to znak, żeby odpalić jutro Radio SK po godzinie 20. Będziemy mieli najlepszą playlistę na rozpoczęcie weekendu. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów. I wśród nich jest właśnie Armin van Buuren. A tymczasem 16 minut po godzinie 13 w czwartkowe popołudnie dajecie znać, co wam dzisiaj humor poprawia. No i Piotrek to tak na odwrót. Miał dobry humor, ale wydarzyło się pewne traumatyczne wydarzenie w jego życiu.
1: Nie wiem, czy jest się tutaj czym chwalić, ale są 4 godziny roboty, a kubek na kawę mi się rozbił.
0: I co teraz wiemy o Piotrku w tym momencie? Że to jest dojrzały mężczyzna, bo prawdziwa dorosłość zaczyna się wtedy, kiedy człowiek ma swój jeden, jedyny ulubiony kubek w pracy i potem ciężko się przestawić, jak się zbije. Na poprawę humoru SK dokłada hity na czasie. Za chwilę m.in. Andrea Bocelli i David Guetta.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to urodzinowe hity. Z kartą moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Złoty 25 przy zakupie 6. A pomidor malinowy kilogram 3,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. A teraz 2,99 za kilogram.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Linkin Park i hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Za 25.14, a czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było. Prace ruszyły, słuchajcie. W Babicy, w województwie małopolskim, powstaje całoroczny kryty stok narciarski. A to oznacza, że w tym miejscu będzie można jeździć na nartach nawet w środku lata. No słuchajcie, pomysł świetny, tylko uważam, że lokalizacja troszkę nietrafiona. To taki stok narciarski kryty to powinni nad Bałtykiem wybudować, prawda? Przecież jak się jedzie w lato nad Polskie Morze, to i tak pakujemy ciepłą kurtkę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto. Z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
14: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
19: I po reklamie.

0: Nowość od Toflow w Radiu SK, a wy się chwalicie w głosówkach na SK-owym Messengerze waszymi czwartkowymi sukcesami. I teraz Paulina chciała się wam pochwalić, jakiego ma zdolnego syna.
1: Który za pierwszym razem zdał egzamin kategorii AM.
0: A, czyli prawo jazdy na motorowery i małe kłady, nie? No to Paulina, to teraz przydałoby się kupić jakiś nowy sprzęt synowi. Na coś takiego albo inne wasze pierwsze razy pieniądze rozdaje nasz nowy popołudniowy duet. SK w Radiu SK, Sońta i Korościel opłacą wasz pierwszy raz. To może być kurs na prawko, to może być pierwszy w życiu motor. Wpadajcie na sk.pl albo odpalajcie eskową apkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak, Canal Plus, nie dla każdego, dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: kilogramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: A teraz czas na najświeższe informacje pogodowe. Na termometrach mamy 18 stopni, lekkie zachmurzenie i gdzieś to słonko się pojawia. Do tego lekki wietrzyk i nie będzie już dzisiaj padać. To całkiem przyjemna pogoda na jakiś spacer lub bieganie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
20: Minęła 14, Agata Chruściak, zapraszam. Skandal w Lublinie. Mimo ogłoszonego alarmu nie odwołano uroczystości. Gdy zawyły syreny w centrum, odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939 roku. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
21: W momencie ogłoszenia alarmu związanego z rosyjskim atakiem na zachodnią Ukrainę na Placu Litewskim w Lublinie przebywało kilkadziesiąt osób. Byli wśród nich żołnierze oraz przedstawiciele miasta. Mimo wyraźnego 3-minutowego wycia syren nie zdecydowano o przerwaniu uroczystości i schowaniu się w pobliskich budynkach.
20: Czekamy teraz na komentarz Urzędu Miasta w tej sprawie. Alarmy na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu zostały już odwołane. Jeden z dronów z napędem odrzutowym zmierzał w kierunku Polski. Ostatecznie uderzył w stację benzynową 4 km od polskiej granicy. Wiceszef MON Cezary Tomczyk tłumaczył huk, który słychać było w centralnej Polsce.
22: W Łodzi albo w okolicy Dęblina to nasze polskie F-16 przekraczały prędkość dźwięku, lecąc na spotkanie tych dronów.
20: A wiceminister obrony narodowej podkreślił, że bezzałogowiec nie wleciał nad polskie terytorium. Dwie osoby zatrzymane, wiadomo, że to obywatele Polski. To po awarii sterowania ruchem kolejowym w Katowicach. Blisko 650 pociągów było uszkodzonych. Sprawa prowadzona jest teraz pod kątem zamachu na urządzenia infrastruktury. Dramatyczny wypadek w Jaworze na Dolnym Śląsku. Trwa akcja ratunkowa. Strażacy próbują teraz dostać się do kierowcy uwięzionego w kabinie ciężarówki.
23: Kierujący pojazdem ciężarowym marki Scania z nieustalonych przyczyn zjechał z drogi, uderzając w przydrożny budynek.
20: Relacjonuje Paulina Domaracka z policji w Jaworze. W momencie uderzenia nikogo nie było w budynku.
24: SK Piła. Na czasie.
19: Jan Grzylaczyk. Kolejna wystawa w regionie. Już niedługo będziecie mogli zobaczyć wystawę pod tytułem Rytm Natury autorstwa Bartosza Ćmiela. To połączenie fascynacji przyrodą ze strukturami stworzonymi przez człowieka. Wernisaż odbędzie się 20 września w Wałeckim Centrum Kultury. A już niedługo w regionie pojawi się teatr. Konkretnie chodzi o przedstawienie Solaris w ramach programu Teatr Polska 2026. Co roku teatr pojawia się w różnych domach kultury. Tym razem Solaris zobaczycie w Złotowskim Domu Kultury 10 października.
0: 3 minuty po godzinie 14. Ja myślę, że to jest bardzo dobry moment na przerwę na obiad. Agata, która przed chwilą wam przedstawiła newsy, już obiad ma za sobą, więc teraz myślę, że pora na was.

0: Numer idealny do rozruszania bioder po kilku godzinach siedzenia przy biurku. Shakira z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a nasz bramkarz Wojciech Szczęsny, no wczoraj troszeczkę się nie popisał, słuchajcie. On w ostatnim czasie grzeje ławę w FC Barcelonie, ale wczoraj podstawowy bramkarz Barcelony doznał kontuzji i trzeba było wpuścić na boisko Szczęsnego. No i wszystko było dobrze, aż do momentu, kiedy Szczęsnemu tam się piłka między nogami zaplątała, przeciwnik mu ją zabrał i Barcelona straciła gola, no i potem kibice byli trochę źli. Ale spokojnie, na szczęście trener Barcelony wyrozumiały, po meczu powiedział tak, każdy popełnia błędy i to się zdarzy. No i właśnie to jest dobre podejście, życzymy każdemu takiego dobrego szefa. A tak poza tym, słuchajcie, ja myślę, że szef FC Barcelony się cieszy, że Szczęsny popełnił ten błąd, no bo teraz głupio mu będzie prosić o podwyżkę.
1: Reklama. Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
2: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
3: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667 797 797.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Korzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
7: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
6: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
8: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
15: I po reklamie.
16: Eska.

0: nowość od Temper City. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a Polacy są znudzeni jedzeniem. To wyszło z najnowszego badania. 9 na 10 Polaków odczuwa monotonię posiłków, czyli mamy wrażenie, że non-stop jemy to samo. No, szczególnie to czuć, jak się robi dziecku kanapki do szkoły, prawda? Bo to ciężko wymyślać codziennie inną konfigurację. A jeśli chodzi o obiady, no to faktycznie czasami tak jest, że no co chwilę te posiłki się powtarzają, że jemy non-stop to samo. No i z jednej strony można by było zwrócić drugiej połówce uwagę, że chcielibyśmy trochę odmienić, ale z drugiej strony strach, bo jeszcze będziemy musieli sami gotować.
1: Radio SK. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, vertikale. Markizy Moskitier. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
7: Zagrać prawdziwą arię dla kubków smakowych bez puzonu? Niewykonalne! Restauracja Rybi Puzon w Tarnowie. Nasze pstrągi to wyśmienity smak uznany nie tylko w regionie. Innowacyjne podejście do potraw, unikalne przepisy, autorskie kompozycje. Rybi Puzon to malownicze widoki, duże porcje, przemiła obsługa i równie dobre ceny. Z zamiłowania do akwakultury i z pasji do ryb tworzymy historię regionalnego pstrąga. Restauracja Rybi Puzon. Jedz ryby. Akwakultura Rybajka. Tarnowo.
8: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Quady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, quady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru Transexpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
13: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
14: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director. Po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
19: I po reklamie.

0: Jest dobra, rozluźniająca playlista. Bracia Fastboy na antenie Radia SK. A to oznacza, że już można się rozluźniać, już można wracać do domu. Po południe cześć zacząć. Sońta z Korościelem przejmują antenę Radia SK.
1: Tak jest, tak jest, witamy serdecznie.
0: Mówiłem przed chwilą o tym, że Polacy cierpią na monotonię jedzenia. Aha. Że mamy wrażenie, że non-stop to samo na obiad jemy. No i Michał miał taki problem.
1: Tak.
0: I on zwrócił żonie uwagę, że no non-stop na obiad jest to samo. I co z tego wyszło?
2: Już pewnego czasu jem codziennie coś innego, w zależności co sobie kupię.
1: No tak, tak bywa, no. Wiesz, łatwo zmienić jadłospis trudnej żony.
3: Reklama. Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to cukier 1 kg, złoty 35 przy zakupie 10 kg z kartą Moje Intermarché, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Castorama!
15: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
14: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia na tryskowe pianopór. Poddasz stropów, fundamentów, izolację wełną celulozową oraz mineralną, metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud, autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada, koło piły. Pian-bud.pl. PianBud, ekspert w izolacji twojego domu.
17: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.
19: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Akumulatorowe narzędzia do ogrodu. Pilarka lub sekator 20 V Parkside. 30 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 149 zł.
20: Lidl, to się opłaca.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
27: Godzina 15. Spójrzmy na sytuację drogową w Pile. Dalej mogą występować utrudnienia na rondzie Solidarności, a to dlatego, że po południu zderzyły się tam dwa auta osobowe. Postojcie również w ujściu, no i na drodze krajowej numer 10 od Piły w stronę Starej Łubianki. Pamiętajcie, by jechać ostrożnie.
25: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
26: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
0: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Zagrożenie minęło, alert na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odwołany. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, informują służby. Z powodu drona z napędem odrzutowym, który uderzył w Ukrainę kilka kilometrów od granicy, poderwano myśliwce, a między innymi w Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny.
1: Byłam akurat w czasie alarmu w budynku i zachowałam spokój, więc uważam, że całkiem dobrze sobie poradziłam.
2: Przestraszyłam się, może mam szukać schronienia.
0: A premier Donald Tusk podał, że dron zaatakował stację benzynową niedaleko granicy z Polską. Posłowie spróbują odrzucić prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Ustawa pozwalałaby dwóm pełnoletnim osobom zawrzeć przed notariuszem umowę regulującą m.in. kwestie majątkowe, alimenty czy dostęp do informacji medycznej. Rząd próbuje przekonać do poparcia posłów Klubu Rozwój Plus. Karol Nawrocki zawetował ustawę w połowie lipca, argumentując, że proponowane rozwiązania mogłyby osłabić szczególny status małżeństwa. Nie tylko rykowisko, ale też bukowisko właśnie trwa w lasach. Łosie szukają teraz partnerek.
3: Łosie podczas bukowiska to tak jakby trochę stękają. I też jak się to znajdzie w internecie, to można powiedzieć, że można się uśmiechać.
0: Mówił przyrodnik Kuba Wyka, a samiec łosia z jedną samicą spędza zaledwie kilka dni, po czym wyrusza na poszukiwania kolejnej.
4: Eska Piła News.
27: Jan Grzelaczyk. Nowe zasady parkowania w Złotowie. Przy budynku starostwa powiatowego został wprowadzony zakaz parkowania od poniedziałku do czwartku od godziny 22 do 6. To reakcja starostwa na częsty brak miejsc dla osób, które chcą załatwić jakąś sprawę w urzędzie. Duża inwestycja w powiecie złotowskim w przygotowaniu. Przebudowana zostanie droga powiatowa numer 1005P na odcinku Skoki Węgorzewo-Glinki. Odbyło się już spotkanie dotyczące organizacji i realizacji zadania. Prace mają zakończyć się do końca czerwca 2027 roku.
5: Sońta i Koroście.
18: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
23: To witajcie kochani, 3 minuty po godzinie 15, to jest SK w Radiu SK. Ja dzisiaj słyszałem, że zaczęły się bukowiska dla jeleni. Jak jeleń się chce rozmnażać, to są rykowiska, a jak łoś chce się rozmnażać, to są bukowiska.
28: A kto się chce rozmnażać, jak jest sońtowisko?
23: Nie wiem, bo ty już się rozmnożyłeś dwa razy, twoja żona ma dosyć z tego, co wiem.
28: Czy ona
23: już...
28: się rozmnożyła dwa razy?
23: Dokładnie, pozdrawiamy ojca. Być może ciebie, być może nie, no, długo by gadać. W każdym razie chciałbym, żeby słuchacze Eski pokazali nam, jak robi łoś podczas bukowiska i za najlepszy odgłos, taki najbardziej wiarygodny, będą nagrody. Tak, Cinek?
28: Tak, mamy nagrody. To są gadżety od Radia Eska. Zapraszamy serdecznie. Nagrywajcie sobie nasze głosówki na naszym...
23: Nie nasze. Wasze głosówki na naszym Messengerze.
28: Nie na swoim.
23: Nie.
28: Wszystko jest jasne, czy
23: jak
28: powtórzyć?
23: Jak robi łoś podczas bukowiska? Czekamy na wasze głosówki.

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. Mamy to, proszę Państwa, zaczęły się bukowiska. Co to są bukowiska, Michał?
1: Bukowiska to jest wtedy, kiedy łoś szuka partnerki i mówi, ale bym się rozmnożył.
0: Oczywiście, że tak. I mówi to na swój sposób. My nie wiemy, jak to zrobić, ponieważ my jesteśmy, prawda, tego ogierami, no nie?
1: Aha.
0: W związku z tym wy nagrywacie głosówki na naszego SK-owego Messengera i robicie bukowisko. Słuchamy.
2: Cześć, jestem Natka. Właśnie słyszałam waszą audycję na temat bukowiska łosi.
0: No.
2: Jechałam samochodem, musiałam zatrzymać się na parkingu i odpalić na YouTube, jak to wygląda. Zaprezentuję, okej?
0: Okay? Dobra.
1: Wiesz co, ten łoś brzmiał tak, jak on by bardzo chciał, a jego pani nie bardzo chciała i on tak a ona nie,
0: Nie, to jest tragedia, one wyginął.
3: Słuchaj, tej Natce, tej pani, która robiła tego łosia, to trzeba wysłać klapeczki.
0: Dobrze, wysyłamy klapeczki.
3: Przynajmniej jedną skarpetkę.

0: Margaret i prima balerina w Radiu SK. Zaczęły się bukowiska, to jest dla nas szalenie istotne, bo łosie się rozmnażają, a my łosie lubimy. A słuchacze Radia SK na SK-owym Messengerze nagrywają głosówki, jak robi łoś podczas bukowiska. Słuchamy.
1: Nie, no to jest jakieś... Dalej. To zrób ty.
2: Teraz ty. Czy najlepsze rykowisko robi mój syn?
3: Czyli to mama, to trochę zmienia postać rzeczy, bo to jest w takim razie wychowanie do życia w rodzinie, prawda?
0: Wychowanie do życia w rodzinie, ale też umiejętność pokazania dziecku, jak ważna jest przyroda i co robią łosie.
3: Co robi łoś, prawda? Tak. No, SK to radio familijne.
0: Dokładnie.
3: Bądźcie z nami.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC, a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej i jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka, lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 17:00. Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Zakupy tylko w Spore. Lody Algida Originals. 1 litr o smaku wanilia truskawki lub wanilia kakao za 11,99. Wybierz Spore.
10: Cześć, jestem Karolina. Studiuję transport na specjalności logistyka transportu. Dzięki studiom dualnym i współpracy uczelni z biznesem uczę się od profesjonalistów. Rozwijam umiejętności praktyczne i jestem świetnie przygotowana do zawodu. Już podczas studiów otrzymałam ofertę pracy, więc czeka mnie ciekawa przyszłość zawodowa.
11: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie traktujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
14: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
15: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
16: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają do finansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, C, E, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
19: I po reklamie.

0: Jennifer Lopez w Radiu SK, a teraz proszę państwa, coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w SC. Michał, czy ty rozumiesz to zdanie? Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Znaczy, wydaje mi się, że rozumiem. No, chodzi
0: no to
2: w tym
0: powiedz,
2: o to...
0: jak rozumiesz to,
2: aha,
0: to zdanie?
2: Aha, chodzi w nim o to, że nie ma hitu, który zacząłby się gdzie indziej. Jeżeli zaczął się gdzie indziej, to nie jest hit. A jeżeli jest hit, to zaczął się w SC.
0: Mhm, to bardzo metaforyczne wyjaśnienie. Aha. A dosłownie, co to znaczy?
2: Że wszystkie hity zaczynają się w SC?
0: Tak.
2: No to znaczy...
0: Że jest jakaś piosenka, prawda?
2: Aha.
0: I jaka stacja radiowa gra tę piosenkę jako pierwsza?
2: Radio SK.
0: Dokładnie tak.
2: Aha.
0: I teraz będzie taka piosenka, proszę państwa.
2: Tak, to będzie piosenka, którą nagrał Body Miller. Niesamowita historia. Body Miller, wielokrotny zwycięzca Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim, złoty medalista z Vancouver, srebrny z Salt Lake City, brązowy z Sochi. Skończył karierę i nagle masz piosenkę.
0: Bo jesteśmy na żywo na antenie.
2: Tak, wiem. To mówię.
0: Jamie Miller, a nie Body Miller.
2: Jamie Miller. Nigdy w życiu nie miał nart na nogach, ale za to jak śpiewa, posłuchajmy, kochani.

0: Morandi i Angels w Radiu SK. Proszę Państwa, łosie mają bukowisko. To znaczy, że szukają sobie partnerek, taniec godowy. Aha. To hitów na czasie oczywiście. A Aha. Wy prezentujecie nam odgłos paszczą, jak taki łoś na bukowisku się zachowuje, nagrywając głosówki na naszym SK-owym Messengerze. Słuchamy Wiesi.
1: Dzień dobry, SK.
0: Hej.
1: Wiesia z tej strony. To jest łoś z mojego bukowiska. Pozdrawiam.
2: Mi to wygląda, jakby to byli łosie swingersi.
3: Promocja. Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Karty Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Karty Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
11: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
12: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki Ecorson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96.
13: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
14: Widziałeś, Ryśku? Nasi sąsiedzi poszli w melanż. Weźmy z nich przykład.
15: Też chcesz imprezować?
14: Jakie imprezować? Nowaccy poszli w melanż. To taki kolor, jeden z wielu, kostki brukowej z hurtowni materiałów budowlanych Wesołek.
16: Bierz dobry przykład, a kostkę brukową i płyty tarasowe od Wesołka. Postaw na materiały odporne na warunki atmosferyczne, łatwe do układania i pielęgnacji. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
17: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
18: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
19: Oto Jack, pick-upy Jack, agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy off-road, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto, z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago, Piła Krzywa 11, grupamago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
20: To będzie ostatnia reklama.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu. I po reklamie.

0: Robin Schulz w Radiu SK. Mam swój prywatny ranking ulubionych Robinów. Chcesz poznać?
1: Mogę zgadywać.
0: No dobrze.
1: Na trzecim Robin Williams?
0: Nie.
1: Na drugim Robin Williams?
0: Nie. No to jest Robbie Williams, a nie Robin Williams.
1: Robin Williams jest aktor komediowy.
0: A, to nie, to on nie, to on nie.
1: Na no pierwszy, Van Persie.
0: Robin Van Persie jest pierwszy.
1: Widziałem.
0: A wiesz, kto jest drugi?
1: Robin Hood.
0: Nie, Robinson Crusoe. A dopiero na trzecim jest Robin Schulz, wiesz?
1: Ale to i tak, Robin Hood?
0: To cały czas podium. Robin Hood jest na 14, z tego co pamiętam, co mi tak świta lekko. Za chwilę newsy w SC.

0: Reklama.
1: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
3: Cześć, nazywam się Paulina i jestem absolwentką kierunku kosmetologia. Obecnie pracuję jako kosmetolog i śmiało mogę powiedzieć, że zostałam odpowiednio przygotowana do zawodu. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala mi na świadomą pracę z klientem.
4: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
5: Zamieszkuję Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
6: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
5: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
7: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
8: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
9: Renault. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid e-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
11: Zakupy tylko w Społem. Majonez dekoracyjny Winiary lub lekki 400 ml za 8,79. Wybierz Społem.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
16: Godziny szczytu jeszcze trwają. Spójrzmy na drogi w regionie. Postojcie na rondzie Solidarności. Ruch wolniejszy jest również na Alei Piastów, no i na drodze krajowej numer 10, blisko Alei Powstańców Wielkopolskich czy Alei Niepodległości. Jedźcie ostrożnie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Wszystkie działania były podejmowane w oparciu o bieżącą ocenę zagrożenia z zachowaniem najwyższej troski o bezpieczeństwo uczestników. Tak lubelski ratusz komentuje sytuację na Placu Litewskim, gdy zawyły syreny alarmowe. W centrum odbywały się miejskie obchody rocznicy sowieckiej napaści na Polskę w 1939. A tematem zajmuje się Bartłomiej Ważny.
18: Decyzja o skróceniu uroczystości zapadła jeszcze przed syreną alarmową, powiedział mi Jan Fedirko z Fundacji Niepodległości, jeden z organizatorów uroczystości.
19: Był też konsul generalny Ukrainy, oni też ze swoich źródeł bardziej zaawansowanych technologicznie mają różnego rodzaju informacje. Została oczywiście przez stronę polską podjęta decyzja i zakomunikowana zgromadzonym.
18: Z kolei lubelski ratusz podkreśla, że służby na bieżąco monitorowały sytuację. O kontynuowaniu uroczystości zadecydowały bieżące informacje i zalecenia służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
17: Kierowca miał blisko 1,7 promila alkoholu we krwi. Był też pod wpływem środków psychotropowych. Prokuratura ujawnia wyniki badań 37-latka z Piekar Śląskich. Ten podczas próby obywatelskiego zatrzymania ruszył autem i ciągnął mężczyznę po ulicy.
0: Mężczyźnie przedstawiono zarzuty usiłowania, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym oraz kierowanie pojazdem w stanie nieczyźwości.
17: Mówił Łukasz Czepkowski z policji w Piekarach. Mężczyzna został już aresztowany. Ostatnie godziny dzielą Lecha Poznań od pierwszego meczu fazy ligowej Ligi Europy. Kolejorz zagra dziś w Londynie z Crystal Palace, a spotkanie o 21:00.
14: SK Piła.
20: Jan Żylaczyk. Mieszkańcy Złotowa głosują, na co miasto przeznaczy pieniądze z budżetu obywatelskiego. Do wyboru jest 6 projektów. Jak na razie oddano już ponad 1000 głosów, a głosować można tylko do 25 września. Spoglądamy dokładniej na lokalne eliminacje ogólnopolskiego turnieju pod tytułem Z Orlika na Stadion. W kategorii U19 Pro zwyciężyła szkoła podstawowa nr 3 w Złotowie. W kategorii U14 Pro pierwsze miejsce zajął zespół Fairplay Złotów. Przypomnijmy, finał całego turnieju już 13 listopada w Gdańsku.
21: Sońca
22: i Koroście,
21: czyli SK w Radiu SK.
23: Jeżeli przeżyć swój pierwszy raz teraz, to z Radiem SK i na koszt Radia SK my finansujemy wam pierwsze razy. Co już było? Pierwszy kurnik,
24: pierwsza jazda konno z tempem, kłusem, galopem, pierwszy taniec na rurze, pole dance.
23: Tak, wyrywanie ósemek nawet było.
24: Wyrywanie ósemek
23: było. Co będzie dzisiaj?
24: Nie było jeszcze wyrywania jedynek. Zachęcamy, kochanie, zgłaszajcie się. Nie będziemy za was decydować, to co zapraszamy. Macie zrobić po raz pierwszy.
23: SK.pl. Tam się wszystko zaczyna.

0: Sugar Babes About You Now w Radiu SK. Mamy prognozy pogody na weekend zbliżający się i może padać deszcz i gdzieniegdzie mogą być burze. Aha. I w związku z tym mam bardzo ciekawą statystykę. Mężczyźni 6 razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
1: A ja wiem dlaczego.
0: Dlaczego?
1: Bo jak się zaczyna burza, to kobiety mówią: o nie, burza, schowajmy się. A jak aha. się zaczyna burza, to mężczyźni wtedy mówią: o burza, dawaj, lecimy, bierz, ho!
0: To może być jedna z przyczyn, a druga może być taka, że mężczyzna statystycznie jest większy, w związku z tym jest większe prawdopodobieństwo, że jego piorun trafi, bo jest większy, po prostu.
1: Jeszcze jedna rzecz.
0: Jaka?
1: Ma antenkę.

0: Bardzo pana przepraszam, ja chciałem już powiedzieć, a ten jeszcze chce dośpiewać. Strasznie niezręczna sytuacja. To jest Radio SK, kochani.
1: Niezręczna sytuacja jest taka, że to jest Riviera. Być może to jest pani. I to jest niezręczna sytuacja.
0: No nie, no Florida to jest pan, to dlaczego Riviera miałoby być pani?
1: Poczekaj, no ja wpisuję Riviera i zobaczymy, co to jest
0: pan. No ciekawe, ciekawe.
1: No i sprawdzam, wiesz?
0: No i sprawdzaj.
1: I co się okazuje, że Riviera to jest plaża i woda.
0: No właśnie, czyli obaj się pomyliliśmy. Kochani, za chwilę będziemy dzwonić w sprawie pierwszego razu z Eską i dzisiaj to będzie pierwszy raz absolutnie wyjątkowy.
2: Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Piła, Kossaka 76.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda. Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667-797-797.
6: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia natryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada koło piły. Pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji Twojego domu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, C, E, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt u-stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
9: I po reklamie.

0: Felix Jen i Jasmine Thompson w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się zabawa, w której my dajemy wam pieniądze na wasz pierwszy raz z Radiem SK. Wy myślacie sobie, czego jeszcze nigdy nie zrobiliście, a chcielibyście zrobić z nami. I w tej sprawie jest z nami Dawid. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
2: Witamy cię serdecznie. Dawid, ustaliliśmy, to już jest taksówkarzem i teraz ma kurs, tak Dawid?
1: Tak jest.
2: A z kim jedziesz, panią czy z panem?
1: Z panią.
2: Aha, pani się nie awanturuje, że ty rozmawiasz z radiem teraz?
1: Nie awanturuję, nie przeszkadza jej to.
2: No dobrze, to wspaniale. Jakie ty masz pragnienie?
1: Ja pragnienie przyciemnić szyby w samochodzie.
2: W tym, którym jedziesz?
1: Nie, w swoim prywatnym.
2: A w tym, w taksówce nie chcesz przyciemniać?
1: Nie można nawet.
2: Aha, zapytaj tej pani, czy ona wolałaby jechać w taksówce z przyciemnionymi szybami.
1: Co by pani wolała?
3: Wolałabym
1: bezpiecznie. Ale bez czy z przyciemnionymi?
3: Z.
1: Pani wolałaby z.
2: O właśnie, to może przyciemnisz w taksówce, a prywatnie to już sobie tam jakoś zrobisz.
1: Nie mogę nawet, to nie moje auto.
0: Dawid, napisałeś, że chcesz, żeby nikt nie widział, co jest z tyłu i co się tam robi. Co ty chcesz tam robić, powiedz nam.
1: No nie, dobra. Wiem, wozić osoby pijane, gdyby nie było widać.
2: Ej, Dawid, spokojnie, jesteśmy na antenie.
0: Nie, no spokojnie, Michał, bo to taksówki wymyślili właśnie.
2: Aha,
0: przecież.
2: Ale on nie chce w taksówce, tylko w prywatnym.
0: A, w prywatnym. Gdzie chcesz wywozić pijane osoby?
2: Nie.
1: Chcę im pomóc. O,
2: o okay, bardzo fajny Dawid. Dawid pomocny. Dobra, Dawid, ile potrzebujesz pieniędzy, żeby przyciemnić te szyby?
1: Od 1500 do 1800.
2: Ale to będzie legalnie wtedy, czy u szwagra w garażu to zrobicie?
1: Legalnie.
2: Legalnie, aha. A masz szwagra?
1: Mam?
2: Czy masz szwagra?
1: Jeszcze nie.
0: Aha, dobra. Dobra, Dawid, między 1500 a 1800, my się zgadzamy minimum na 1800.
1: Dobrze.
2: I ani złotówki mniej. Przestań kombinować, Dawid, dobra?
1: Dobra.
2: Dobra, gratulujemy ci serdecznie, pozdrów panią i wszystkiego dobrego, szerokiej drogi.
1: Dziękuję. Pozdrawiam panią.
0: Pozdrawiamy serdecznie, a my zapraszamy na SKP.

0: ATB, You're Not Alone w Radiu SK, 16.40 już, czyli z pracy mam nadzieję słuchacze już wyszli i teraz gotują, bo jest pora obiadowa, tak się składa.
1: A wiesz, każda pora może być porą obiadową, no, wystarczy trenować.
0: Właśnie, ale tak się składa, że Cinek jest świetny w gotowaniu. Co dzisiaj przygotujesz swojej żonie? Bo żona
1: Cinek jest... A nie, dzisiaj prosta sprawa. Dzisiaj zrobiła scypki z grilla i kiełbaskę z grilla, bo mi została z weekendu.
0: A z czego będziesz robił scypki? To jest podejrzane. Nie masz owcy,
1: będę robił z paczki,
0: nie masz
1: z opakowania, z folii.
0: Polecamy scypki, co tam jeszcze?
1: I kiełbasa.
0: Kiełbasa,
1: kiełbasa śląska.
0: Poleca szef kuchni Marcin Sońta. Za moment Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu SK.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Hisense 55 cali w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3299 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3080 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: O, pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
11: Zagrać prawdziwą arię dla kubków smakowych bez puzonu? Niewykonalne! Restauracja Rybi Puzon w Tarnowie. Nasze pstrągi to wyśmienity smak uznany nie tylko w regionie. Innowacyjne podejście do potraw, unikalne przepisy, autorskie kompozycje. Rybi Puzon to malownicze widoki, duże porcje, przemiła obsługa i równie dobre ceny. Z zamiłowania do akwakultury i z pasji do ryb tworzymy historię regionalnego pstrąga. Restauracja Rybi Puzon. Jedz ryby. Akwakultura Rybajka. Tarnowo.
12: Uwaga, informacja dnia. Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV-y, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie. Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu, Baranowie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
5: I po reklamie.

0: Take Me Back w Radiu SK. To jest wakacyjny numer, prawda?
1: Tak, to jest wakacyjny numer.
0: Ale jeszcze lato się nie skończyło, wiesz?
1: Nie, lato się jeszcze nie skończyło.
0: Właśnie dlatego go gramy, wiesz?
1: Pięć dni.
0: Jeszcze pięć
1: Albo
0: dni.
1: Cztery.
0: Cztery.
1: Albo trzy.
0: Nie, cztery. 22 września kończy się lato. Za chwilę newsy w SC. Zapraszamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
8: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
9: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
10: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
12: Uwaga, informacja dnia! Zwolnij i posłuchaj! Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący egzotyczne wyjazdy zimowe 2026-27.
19: Ten dzień powoli dobiega końca. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach 18 stopni i już do końca dnia pochmurnie. Za to nie powinno padać, no i lekki wietrzyk. Pogoda jest całkiem przyjemna, to okazja na jakąś aktywność na zewnątrz.
17: Sponsorem programu jest Grupa GZ, autoryzowany serwis marki Ford. Ulica Wojciecha Kossaka, 76, Piła. GZ.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
15: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Tragedia na Kaszubach w miejscowości Rudniki. Zdarzyły się dwie ciężarówki. Jedna z nich dachowała i przygniotła auto osobowe. Na miejscu zginęły dwie osoby. Do dramatu doszło na trasie Przechlewo-Koczała. Droga jest teraz zablokowana, a służby podnoszą cysternę. Chcę podsumować działania służb i wyciągnąć wnioski. Po dzisiejszym alarmie powietrznym wojewoda lubelski zwołuje sztab kryzysowy. Posiedzenie rusza za pół godziny.
20: Wojewoda Krzysztof Komorski chce podsumować działania służb po uruchomieniu syren i wysłaniu alertów RCB do mieszkańców.
21: Na chwilę obecną można powiedzieć, że procedury zadziałały zgodnie z planem.
20: Alarm ogłoszono dziś w całych województwach lubelskim i podkarpackim. Powodem był odrzutowy dron, który szybko zbliżał się do polskiej granicy.
22: Było słychać i helikoptery latały.
23: Niepokojące.
20: Tak relacjonowali to mieszkańcy Dorochuska. Według wojska dron spadł albo został zestrzelony około 4 km od granicy po stronie ukraińskiej.
15: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Warszawa, Poznań i Lublin w czołówce miast, w których żyje się najzdrowiej. Znamy wyniki najnowszego indeksu zdrowych miast. Ranking bierze pod uwagę m.in. dostęp do służby zdrowia i edukacji, ale też...
24: W jaki sposób się przemieszczamy w danym mieście? Czy mamy ścieżki rowerowe? Czy mamy chodniki, gdzie możemy jakby uprawiać ruch? Czy są miejsca zazielenione? To jest generalnie mieszkalnictwo.
15: Wymienia prezes grupy Luxmed Anna Rulkiewicz. Nagrody wręczono w Zamku Ujazdowskim w Warszawie.
25: SK Piła News.
26: Jan Grzelaczyk. Pośpiech na drodze dziś szczególnie niewskazany. W całej Wielkopolsce roi się od funkcjonariuszy drogówki z fotoradarami.
27: Kierowcy, którzy przekroczą dozwoloną prędkość, muszą liczyć się z wysokimi karami finansowymi.
26: Ostrzega Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Dzisiejsza akcja to część europejskiej kampanii Road Pol Safety Days. Więcej patroli służb leśnych i policji w Filskich Lasach. Ruszyła akcja Jesień 26. Leśnicy zwrócą szczególną uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Akcja potrwa do 18 października.
28: Sońca i Koroście.
29: Sońca i Koroście.
28: Czyli ESK w Radiu ESK.
30: Witamy serdecznie. 3 minuty po 17 w telewizorze pokazują teraz Donalda Tuska. Wiesz, jaką mam obserwację? Że on łysieje tak środkiem głowy, ale nie poddaje się temu i robi tak zwaną pożyczkę.
31: Ale poczekaj.
30: Z boku on ma włosy. Aha. I przerzuca je tak na
31: ale
30: środek.
31: Czy to jest pożyczka na koszt kraju?
30: Prawdopodobnie, niestety.

0: Fever Dream, Alex Warren w Radiu SK. Witamy serdecznie naszą panią Jadzie. Dzień dobry, pani Jadziu.
1: Dzień dobry.
0: Wszystko dobrze u pani?
1: Wszystko.
0: Czy chciałaby pani posłuchać, co Macinek do powiedzenia? To prawdopodobnie nie jest interesujące, ale on strasznie chce powiedzieć.
1: Dobrze, posłucham.
2: Dziękuję bardzo za życzliwość, Jadziu. Mam newsa poradnikowego, coś, co może się przydać nam wszystkim. I mam do was pytanie. Aha. Gdzie trzymacie papier toaletowy, Jadziu?
1: W łazience.
2: Źle, Michał.
0: A ja w Pawlaczu.
2: Też źle.
0: Ty nie w Pawlaczu?
2: Nie. Papier toaletowy należy trzymać, proszę państwa, w lodówce.
0: A po co?
2: Dlatego, że on wciąga wilgoć z lodówki i dzięki temu jedzenie się nie psuje. Co wy na to?
0: A czy później można go użyć, tego papieru?
2: Tak, można go wtoczyć w mące jajko i usmażyć.
0: Słuchaj, Jadziu, i widzisz, ja muszę tu z nim siedzieć przez cały dzień. Ty przyjdziesz na chwilę, wysłuchasz tych bzdur i sobie pójdziesz, a ja tu muszę siedzieć cały dzień.
1: Czy a chciałbyś... tego newsa napisał?
0: No o, no a kto mógł to napisać? Czy ktoś normalny trzyma papier w lodówce?
1: No, chyba nie.

0: Nie chcę się chwalić, bo teraz...
1: To nie chwal się, to dobry zwyczaj, nie chwalić się, wiesz?
0: Britney Spears w Radiu SK, to jest moja była dziewczyna, wiesz?
1: To nie jest twoja była dziewczyna.
0: Widzisz, że ty jesteś po prostu tak mały i podły.
1: Ona nie ma o tobie pojęcia, ona nawet nie jest w stanie powiedzieć korościel.
0: Ona nie ma o mnie pojęcia.
1: Nawet nie jest w stanie krzyknąć korościel 20 razy głośno w nocy.
0: A moim zdaniem ona bierze udział w konkursie na SK.pl, w konkursie Twój pierwszy raz z SK, tylko ma pecha, ponieważ jej zgłoszenia nie wybraliśmy, bo ona chciałaby zaśpiewać z Mickiem Jaggerem. To się sprawy delikatnie komplikują. No nic, nie musisz mi wierzyć, Cinek, wiesz, nie zależy mi na tym. Ja wiem, co było między nami.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Znasz ten telefon z warsztatu. Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa Gazet w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa Gazet, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gazet.pl.
12: Są wnętrza, do których się wchodzi i takie, do których chce się wracać. W Pazdaj Deko znajdziesz wszystko, co nadaje wnętrzu charakter. Panele sztukateryjne i listwy dekoracyjne, farby i tynki e-corson, kreatywne elewacje, a teraz także drzwi DRE, Polskone, Porta, Barański i Gerda. Do tego stylowe klamki i dodatki. Pazdaj Deko. Nie urządzaj jak wszyscy. Urządź po swojemu. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła Kossaka 96. To będzie ostatnia reklama.
13: Hojnu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49. I po reklamie.

Miał pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Później ci opowiem, to Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK. Wy sobie podsłuchujecie Radia SK, tymczasem ktoś może podsłuchiwać was.
1: Jak to, Marcin? O
0: tak
1: co
0: się
1: chodzi?
0: Dzieje, proszę państwa, czytam w internecie, że jeżeli na twoim ekranie twojego telefonu świeci się zielona kropka, to znaczy, że masz włączoną kamerę albo mikrofon. Więc jeżeli akurat nie jesteś, że tak powiem, w robocie na kamerkach, to znaczy, że ta kamerka mogła włączyć się sama i cię podgląda.
1: Wiesz co, ja mam taką zieloną kropkę i ona mnie podgląda, ale co ona może podglądać? Co ja na przykład wchodzę na stronę żużel.pl i co? I tam ktoś po
0: nie,
1: drugiej
0: ale
1: stronie...
0: Nie, ona nie widzi tej strony, tylko widzi ciebie, jak się ekscytujesz żużlem. A to już może być ciekawe.
1: No i co, siedzi jakiś Wołodia w Moskwie, bo podejrzewam, że to Wołodia robi. I mówi, o, Korościel znowu ogląda żużel, mamy go! Zboczeniec!

0: Fly High w Radiu SK. Do Cinka przed chwilą dzwoniła żona. Czy to będzie bardzo nieeleganckie, jeżeli zapytam, o czym rozmawialiście, Cinku?
1: Wiesz co?
0: Nie wiem.
1: Będzie.
0: Okej. Okay. W związku z tym za chwilę...
1: Ale ci powiem.
0: Okej.
1: Okay. O tym.
0: Okej. Okay. Billie Eilish za moment w Radiu SK.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zakupy tylko w Społem. Kawa Jakobs Kronung lub Jakobs Kronung bezkofeinowa 250 gramów za 16,99. Wybierz Społem.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
10: To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
13: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
14: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: O moda dla tych, którzy jeżdżą po mieście z klasą. JQ dla tych, którzy z miasta wyjeżdżają. Sprawdź markę świętującą rekordy sprzedaży w Polsce. Sprawdź o moda JQ w grupie GZ. 12 modeli, 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie i gap już za złotówkę. Salon Omoda JQ w Pile, ulica Wawelska 70, www.gz.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: I po reklamie.

0: Cicho, Sza. To była Sanach w Radiu SK. Chcesz coś powiedzieć na koniec naszego programu?
1: Jeżeli odcinek? To była Sanach, to była Cicho, Szach.
0: Tak, ale ty już mogłeś nic nie mówić. No nic.
1: Nic nie szkodzi, jutro znowu mówię.
0: No już trudno, teraz będzie
1: Hany. Jutro jesteśmy od 14. Cicho bądź!
0: Hany będzie
1: w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Z Piły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
4: Zamieszkuje Afrykę i Europę. W Polsce rzadko spotykany. Widziany w Pile. Przesiaduje głównie w ogrodach. Home and Garden.
5: Home and Garden. Zapraszamy na największą w regionie ekspozycję saun, wanien z hydromasażem, basenów z przeciwprądem, foteli masujących. Home and Garden. Piła ceramiczna 15.
4: Najlepiej pod skrzydłami Dudka.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
10: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Na poddaszu tkwi tajemnica, bo tu dobra izolacja skutecznością zachwyca. PianBud. Ocieplenia natryskowe pianopór. Poddaszy, stropów, fundamentów. Izolację wełną celulozową oraz mineralną. Metodą wdmuchiwania. Najlepsze rozwiązania na rynku. Doświadczenie, nowoczesny sprzęt, darmowa wycena. PianBud. Autoryzowany wykonawca marki PurtEco. Zawada koło Piły. Pian-bud.pl. PianBud. Ekspert w izolacji twojego domu.
11: Najlepszy, najlepszy możliwy Range Rover Sport z ratą 3890 zł netto i opłatą wstępną 10%. Do tego stylowy Range Rover Velar, perfekcyjny Range Rover i bezkompromisowy Defender oraz najlepszy możliwy Moment, by zachwycić się każdym z nich, dostępnym od ręki. Spełniaj marzenia. Odwiedź we wrześniu M-Carlik, autoryzowany salon i serwis Land Rover w Poznaniu Baranowie.
12: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
17: Ten dzień powoli dobiega końca. Spójrzmy jeszcze na pogodę. Na termometrach 17 stopni i pochmurno. Jutro pogoda nie lepsza, ale też nie gorsza. Pierwsza część dnia pochmurna. Od około godziny 15 zacznie pojawiać się słońce, a maksymalnie na termometrach będzie 19 stopni.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Premier ostrzega w Sejmie, późna jesień i zima mogą być najbardziej krytycznym momentem wojny Rosji z Ukrainą. Według wywiadu Kreml nie zamierza prowadzić poważnych rozmów o rozejmie bez kapitulacji Ukrainy.
19: Rosjanie nie są zainteresowani przynajmniej do końca zimy żadnymi poważnymi rozmowami, ponieważ są przekonani, że zima będzie tragicznie krytyczna dla Ukrainy z różnych powodów.
18: Donald Tusk ostrzegł też, że Rosja może prowadzić hybrydowe uderzenia dronami i rakietami na kraje wspierające Kijów, w tym na Polskę. Zwrócił uwagę, że Moskwa zaczęła masowo wykorzystywać szybsze i latające wyżej drony odrzutowe. Taki dron około południa spadł 4 km od polskiej granicy i postawił nasze służby w stan najwyższej gotowości. Poderwano myśliwce na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, zawyły też syreny alarmowe.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
0: SK Sport News.
18: Od meczu z Crystal Palace zacznie grę w Lidze Europy Lech Poznań. Angielski zespół to triumfator ostatniej edycji Ligi Konferencji. W tym sezonie spisuje się jednak poniżej oczekiwań. To będzie trudny mecz. Polki zagrają dziś z Kolumbią w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Spotkanie w Bielsku Białej. Pierwszy gwizdek za pół godziny.
9: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: SK Piła. News.
17: Jan Grzylaczyk. Utrudnienia w Pile jutro od godziny 8 w związku z wydarzeniem Teatry Światła. Zamknięte dla ruchu zostaną ulice 11 listopada, 14 lutego, odcinek ulicy doktora Franciszka Witaszka i plac Staszica. Nie dotyczy to jednak dojazdu do posesji i zaopatrzenia. Już jutro Polonie Piła czeka jedno z najważniejszych spotkań w sezonie. Wagą starcia ze Stalą Rzeszów jest utrzymanie. Przypomnijmy, Pilanie wygrali pierwsze spotkanie 48-42. Kto przegra dwumecz, zmierzy się z jeszcze jednym rywalem o byt w Metalkas drugiej Ekstralidze. Start spotkania o 18.
0: Imprezka.
15: Imprezka.
0: Imprezka.
15: Imprezka.
20: To już po pracy, ręka w górę. Mam nadzieję, że większość z Was rękę podniosła. No jeżeli jesteście w pracy, to też postaram się Wam dobrze grać, żeby jakoś tam zleciało. Zaczynamy czwartkową imprezkę, 3 po 18, Hanczak z tej strony, a na początek Dawid Podsiadło.

0: końca.
1: To Oskar Sims i jego nowy hit Bez końca na antenie Radia SK. No dobra, no to idźmy za tym. Co dzisiaj wieczorem zamierzacie robić albo chcielibyście robić bez końca? Już teraz czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. Sprawdźmy, czy się uda i czy to, co lubicie robić bez końca, uda się dzisiaj zrobić. Możemy afirmować. Czekam na głosówki, a tymczasem Asher Wesce.

0: co moglibyście robić bez końca, najlepiej dziś wieczorem. Agnieszka napisała, że chciałaby bez końca czytać książki swojemu synowi. No i by było pięknie, prawda, żeby za to jeszcze płacili i nie trzeba by było wtedy nic innego robić. Zaraz, zaraz. W sumie Agnieszka mogłabyś nagrywać audiobooki, czyli w sumie czytałabyś synowi i jeszcze byś dostała za to kasę. Powiem ci, że musisz o tym pomyśleć. Temper City, South Hour, Wim Presto już za nami, a że my bez końca gramy wam hity na czasie, to po krótkiej przerwie między innymi coś od Wiktora Dduły i nowość od Miley Cyrus, czyli Bass Persuades, prosto z albumu, który ukaże się już dzisiaj w nocy.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
8: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Where is the love? W imprezę w Radiu SK gram wam ten hit. No rzeczywiście tej miłości potrzebujemy i tę miłość można wysłać też przez radio. Dlatego skoro w firmach są owocowe czwartki, to ja proponuję w imprezę taki pozdrowieniowy czwartek i uruchamiam wszystkie moje linie, czy to telefoniczne 664-402-302, można dzwonić albo pisać SMS-y, czy też, o proszę bardzo, Messenger Radia SK do waszej dyspozycji, można nagrać głosówkę i kogoś pozdrowić, jak za dawnych czasów w radiu bywało. Albo z okazji urodzin, albo imienin, albo rocznicy, albo z jakiejś innej znanej wam tylko okazji, wszystkie głosówki, telefony, SMS-y będę sprawdzał, no i postaram się jak najwięcej umieścić też na antenie Radia SK.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
8: Oto Jack. Pick-upy Jack. Agenci do zadań specjalnych. Przewóz towarów, holowanie, obsługa rolnictwa, leśnictwa, wyprawy offroad, trudny teren to ich żywioł. Teraz pick-upy Jack T8 lub T9 już od 99 900 zł netto z gwarancją do 5 lat lub 150 000 km. Grupa Mago. Piła Krzywa 11. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
9: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.

0: kokosza od szwagra 100 gramów 3,69. Cena przed obniżką 5,59. A winogrona białe kilogram 5,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 11,99. Limit 3 kilo w delikatesach Centrum.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Znasz ten telefon z warsztatu. Proszę pana, znaleźliśmy jeszcze jedną rzecz. I nie wiesz, czy naprawdę trzeba to robić. W autoryzowanym serwisie Ford Grupa Gazet w Pile dostajesz film na telefon. Widzisz dokładnie to, na co patrzy mechanik i decydujesz sam w oparciu o fakty i rzeczową wycenę. Ford Grupa Gazet, ulica Kossaka 76 w Pile. Umów przegląd na www.gazet.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: I po reklamie.

0: Siemanko, chciałabym pozdrowić moją klientkę, której właśnie robię pazury słuchając Eski. Tak Karolina napisała w SMS-ie. Bardzo jestem ciekawy, jak ty jednocześnie robisz jej pazury, podejrzewam biorąc niemałe pieniądze, a jednocześnie piszesz SMS-y do radia. No ciekawe, ciekawe, no może po prostu masz więcej rąk i możliwości niż przeciętny człowiek. Pozdrowienia oczywiście. Tame Impala i Loser za nami na antenie Radia SK. To jest pozdrowieniowy czwartek w imprezce. Mile widziane głosówki, jak na przykład ta od Ani na Messengerze SK.
1: Pozdrawiamy wszystkich drożdżersów, Klaudusie, ciocie Asie, babcie Jasie.
2: I misie!
0: I mi się to podoba. Drożdżersi, to podejrzewam od nazwiska, więc ja jeszcze pozdrawiam wszystkich drożdżówkersów, czyli tych, którzy kochają żreć drożdżówki, tak jak ja, ze śliwką na przykład. Radio SK. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Alert RCK. Nieziemskie zjawiska na ulicach Piły. Bo to kolejna edycja Festiwalu Teatrów Światła. W programie parada w wykonaniu Samba Planet i Belly Your Dance. Podniebne widowisko ADN Pionowa Odyseja Teatru TransExpress z Francji. Instalacje świetlne. Piła, ulica 11 listopada, Plac Konstytucji 3 maja, Plac Domańskiego i Plac Staszica. 19 września. Na imprezy zaprasza prezydent miasta Piły Beata Dudzińska.
8: Płynu. Nie wszystkie hybrydy oferują to samo. Renault Full Hybrid E-Tech. Gama samoładujących się hybryd oferuje zasięg do 1100 km. Tylko jedno tankowanie. Żadnego doładowywania. Sprawdź limitowaną ofertę na modele Renault Austral, Symbios, Espace i Captur podczas dni otwartych Renault Rendezvous. Przyjdź do salonu od 12 do 19 września i skorzystaj z najmu Renault bez VAT. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Do salonu samochodowego Pabich zaprasza Krzysztof Pabich. Piła, Aleja Niepodległości 49.
10: Mówią, że jesteś tym, co jesz. Firma cateringowa Kulinaria. Dania abonamentowe, domowe, smaczne i zdrowe. Dania dnia w wyśmienitej cenie. Zadowolą portfel i podniebienie. Kulinaria. Z miłości do jedzenia. Ponad 20 lat doświadczenia. Obiad w abonamencie tylko 19,50 plus dowóz. Emeryci dowóz gratis. Codziennie inne dania. Do domu, do firmy, do szkoły. Zadzwoń, przywieziemy. Piła Spacerowa 21. Kulinaria.pila.pl 667 797 797.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wyobraź sobie miejsce, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z naturą, a wszystko, co potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki. Nowa Zielona to nowa inwestycja na mapie Piły. Wybierz apartament, który może stać się twoim nowym miejscem do życia. Sprawdź ofertę na www.kubra.pl.
13: I po reklamie.
14: Piła na czasie.
15: Jan Grzelaczyk, serdecznie zapraszam. Spektakl francusko-polski pojawi się w regionie. Mowa o Cercle, czyli przedstawieniu zespołu La Sensibile. W skład formacji wchodzą muzycy z Polski i Francji. Spektakl łączy muzykę barokową z tradycyjną oraz deklamacją i tańcem. Wydarzenie już 16 października w Centrum Konferencyjnym w Pile.
16: Muzyką się żyje.
17: Lato się kończy. Kończy się także trasa SK Music Tour. Przed nami jednak 3 dni koncertów w Żaganiu i to już od jutra. Na Podzamczu Pałacu Książęcego wystąpią m.in. Zalia i Kazba Łagane. Oni jutro. Mister Polska i ich troje. Oni w sobotę. No i jeszcze Edyta Górniak, która zaśpiewa w Żaganiu w niedzielę. Wstęp oczywiście wolny. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych wymienianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Krystyną Aguilerą. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. Zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja albumu, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. To ze wspomnianego albumu pochodziły m.in. hity grane wciąż w Estę, There's Nothing Holding Me Back czy Treat You Better. No i ten drugi zresztą zagram wam za chwilę.
0: Impreska.
17: W tej godzinie też MJ Deli i Deli Supreme, będzie Zalia, będzie nowość od Davida Getty, ale na dobry początek zapowiadani Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Minuta po godzinie 19. Dobrego wieczoru wam życzę, mam nadzieję, że częściowo z Eską i ze mną, Hanczak z tej strony.

0: trochę byłem obrażony na Sombrego, ogłosił trasę koncertową i ominął Polskę, no ale ja się długo obrażać nie umiem, bo słucham hitów i od razu mi lepiej. Poza tym jeszcze może jakieś festiwale letnie czy coś. Homewrecker w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zagram wam coś nowego. Przypominam, że w czwartki wieczorem mamy dla was mnóstwo premier, także tych, które wychodzą w nocy z czwartku na piątek. Słuchajcie nas uważnie po 23. Zapraszam w imieniu Maciego Fuczyła, ale ja też teraz zagram wam coś nowego. Muzyka łączy pokolenia i to jest bardzo dobry na to dowód, bo z jednej strony David Guetta, którego chyba nikomu, kto słucha popowej, klubowej muzyki, przedstawiać nie muszę, no to jest w końcu guru tej muzy. A z drugiej strony młode pokolenie DJ-ów Hypaton, którego też kojarzymy z hitu Out of My Head, między innymi z naszej anteny. Panowie po raz kolejny już połączyli siły, no i stworzyli kawałek, który trochę jest ukłonem w kierunku lat 90. i tamtych brzmień, no a trochę też ma brzmieć festiwalowo i ciągnąć niejedną imprezę. No to zobaczymy, czy imprezkę też pociągnie. You and Me, Me and You, David Guetta i Hypaton w Esce.

0: tu Radio SK, tu Imprezka i Hanczak z tej strony, 29 minut po godzinie 19. Bardzo pozytywny hit Music Sounds od Fastboy, a za kilka chwil m.in. Alex Warren i Passenger. No i w sumie dobry tytuł, Pasażer, bo teraz odezwie się akurat kierowca. W ramach pozdrowieniowego czwartku zostawiacie swoje dedykacje pozdrowienia na Messengerze Radio SK, jak Rafał.
1: A ja za to chciałbym pozdrowić wszystkich moich dzisiejszych pasażerów linii 190 warszawskiej. Mam nadzieję, że nie czuliście się jak worki ziemniaków, jak was wiozłem.
0: Z tobą, Rafał, na pewno nikt się nie czuje jak worek ziemniaków. Na bank nie. Ale kto chociaż raz jechał w godzinach szczytu autobusem komunikacji miejskiej, zwłaszcza kiedy było ciepło, to pewnie nie czuł się jak ziemniak, ale jak chips z tego ziemniaka upchany w małej paczce. I z reguły to chipsy cebulowe. Tak sądząc po zapachu.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17. I co tydzień mam dla was mnóstwo premier. I najgorętszych muzycznych świeżynek.
3: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Aż każdy piątek po 17.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Promocja. Reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Uwaga! Informacja dnia! Wielka premiera czterech nowych marek z jedwabnego szlaku. Samochody. Dongfeng, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Jack, nowoczesna motoryzacja dla kierowców, którzy chcą więcej. Kłady i motocykle. CF Moto i Goes. Pewność jazdy tam, gdzie inni zawracają. Osobowe dostawcze limuzyny, SUV, pick-upy, kłady, motocykle. Odwiedź nas koniecznie! Mago, Piła Krzywa 11. Grupa mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
11: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy Starym Rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie łososie wędzone Nautica i Deluxe 100 gramów. Drugi tańszy produkt 60% taniej. I wszystkie lody Grycan 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
2: siły do Warszawy i z powrotem. Bez tankowania. BYD Seal 5. Hybryda, której nie musisz ładować i która nie zrujnuje twojego portfela przy tankowaniu. 6 lat gwarancji i najnowocześniejsze auta, którymi się zachwycisz. Jakość wykonania, której nie znajdziesz w żadnym innym aucie konkurencji. BYD Grupa GZ. Galeria Kasztanowa w Pile. Zapraszamy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Te gwiazdy mówią wyraźnie. To najlepsze, co może się zdarzyć twojej ciężarówce. EF Service Mercedes-Benz. Profesjonalnie. Track. Tujemy. Zero amatorki. Niedoświadczonym, niesolidnym mechanikom mówimy do widzenia. EF Service Mercedes-Benz. Prowadzeni doświadczeniem, napędzani jakością. Wybierz dla swojego pojazdu fachowość i niezawodność. Potwierdzoną wielokrotnie nagrodą Serwis Roku Mercedes-Benz Trucks w Polsce. Piła Powstańców Wielkopolskich 163. Bez gwiazdy nie ma jazdy.
19: I po reklamie.

0: i Lady Me Ellie Goulding na antenie Radia SK w imprezę. No jestem bardzo ciekawy, jak w czwartkowy wieczór wasz refleks i wasze poczucie humoru i kreatywność. 664-40-2302. Właśnie teraz można do mnie dzwonić. Słuchawa przy uchu, a ja będę zadawał pytania, na które trzeba odpowiadać słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. Przy okazji się dowiem czegoś o was, być może tak układałem dzisiaj te pytanka. 664-40-2302. Zaraz zobaczymy, kto będzie pierwszy. Zawsze ten pierwszy ma najtrudniej, bo jest pierwszy. Ale już ktoś się zgłosił. Halo, dobry wieczór. Halo?
1: Halo, halo, cześć.
0: Jak masz na imię? Cześć.
1: Cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz, co masz w lodówce na pierwszą literę twojego imienia?
1: Jogurt.
0: O, dobrze, a moja pierwsza myśl to były jajka. Ale jogurt, zdrowo, dobrze, bardzo dobre.
1: No jajka mam gdzie indziej.
0: Właśnie postanowiłem tutaj postawić kropkę w tej zabawie. Ja już nie będę zadawał więcej pytań. Bo boję się odpowiedzi. Więc po prostu zagram Sanach i Świat Jabłoni.

głośnikach i w słuchawkach w kierunku godziny 20. W głośnikach i w słuchawkach. W słuchawkach to można wędrować, w głośnikach chyba nie, ale w głośnikach jest to flow. Za chwilę 20, natomiast nasze piłkarki walczą o ćwierćfinał. Ćwierćfinał Mistrzostw Kobiet U20. Mundial w piłce nożnej kobiet trwa. Grają w Bielsko-Białej, no i grają z Kolumbią. Po pierwszej połowie 0-0 jest wynik, trwa druga połowa. Trzymamy kciuki oczywiście za wygraną.

0: to promocja.
1: Więcej.
2: Więcej.
1: Jeszcze więcej.
2: Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory.
1: W piątek startujemy o 20:00.
2: W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata.
1: Gramy wam od północy.
2: Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni.
1: SK Live Remix.
2: Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
1: Kupiłam mieszkanie i łatwo przepisałam licznik energii.
2: Skończyłem budowę domu i szybko zmieniłem warunki umowy.
1: W prosty sposób sprawdziłam fakturę i zaktualizowałam swoje dane do umowy.
2: A ty? Jaką masz sprawę do załatwienia w Enei? Teraz te i wiele innych usług załatwisz online na platformie Moja Enea. Bez wychodzenia z domu i z dowolnego miejsca. Wystarczy, że wejdziesz na moja.enea.pl, wybierzesz sprawę, którą chcesz załatwić, wypełnisz formularz online i gotowe. Sprawa załatwiona przez internet. Wejdź na moja.enea.pl i poznaj nową platformę online.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Już 19 września otwieramy drzwi Esencji 2. Na miejscu możesz wejść do dostępnych mieszkań, sprawdzić układ pomieszczeń i widok z okien, poznać ofertę ostatnich lokali tuż przy starym rynku. Zobacz Esencję 2 od środka i wybierz swoje mieszkanie. Odbiór już w grudniu. Umów się na spotkanie. Teraz mieszkania od 14 999 zł za metr kwadratowy. Dzień otwarty Esencji 2. Sobota 19 września od 10 do 15. Szczegóły archicom.pl.
5: Uwaga, informacja dnia. Zwolnij i posłuchaj. Rewolucja na rynku. Teraz wszystkie samochody osobowe i dostawcze Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep objęte są ochroną gwarancyjną do 8 lat lub do 160 tysięcy kilometrów. Grupa Mago, Piła Siemiradzkiego 27. A teraz przyspiesz decyzję o zdobyciu 8-letniej ochrony gwarancyjnej. Grupa Mago.pl. Jeden adres, najwięcej możliwości.
6: Kruszywa dekoracyjne. Naturalne piękno twojego ogrodu. Szukasz efektownego wykończenia ścieżek, rabatek, oczek wodnych? U Wesołka kruszywa ozdobne trwałe i stylowe. Otoczaki, grysy, żwiry, granity. Białe, czarne, czerwone, wielokolorowe. Sprawdź ofertę i zamów z dostawą do domu. Luz lub workowane. Piękno zaczyna się od detali. Wybierz kruszywo z klasą.
7: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Ustodolnych informuje. Wkrótce ruszają dofinansowania z funduszy europejskich dla uzyskania prawa jazdy kategorii C, CE, D. Uwaga! Kategorię D można już uzyskać w wieku 18 lat. Skorzystaj i ruszaj w drogę do Ośrodka Szkolenia Kierowców Ustodolnych. Piła Przemysłowa 7 oraz Szczecinek Cieślaka 4. Kontakt @stodolnych.pl. Ustodolnych. Jesteśmy zawsze po stronie kierowcy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Piła na czasie.
14: Jan Grzelaczyk, zapraszam. Po sukcesie pierwszej edycji Mamma Mia powraca. Chodzi o spektakle Mamma Mia Tribute to ABBA 2, na którym będzie można usłyszeć największe kawałki tej znanej szwedzkiej formacji. Na scenie zobaczycie artystów teatru Varieté Musa. Spektakl odbędzie się 10 października o godzinie 20 w Centrum Konferencyjnym w Pile.
15: Muzyką się żyje.
16: Z ziemi włoskiej do Polski The Colors wrócą do naszego kraju. To jest grupa, która ma na koncie m.in. hit Italo Disco i ten hit za kilka minut w imprezce zagram, a zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym właśnie Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października przyszłego roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Irlandia nie wróci na Eurowizję telewizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Od września w każdy czwartkowy wieczór po 23 gramy wam mnóstwo muzycznych premier. No i nie inaczej będzie dzisiaj. Mogę zdradzić, że pojawią się m.in. gorące nowości od Benjamina Ingrosso czy D.O.D. Ale coś nowego też wam zagram za kilka minut w imprezce. Ale najpierw trochę hitów, które doskonale znacie. Mango od Sylwii Grzeszczak będzie, albo teraz łatwo Ganki Majko na dobry początek tej godziny. 2 po 20, mam nadzieję, że macie spokojny wieczór i macie dobry nastrój. Postaram się go też nie zepsuć. Hanczak, witajcie.

0: Nie musicie wstawać, jeżeli leżycie, to odpoczywajcie. Należy wam się po ciężkim czwartku. The Real Slim Shady, Eminem, zawsze na czasie. 13 minut po 20, to może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przypominam, mnóstwo nowości dzisiaj od 23 na naszej antenie, ale już teraz zagram wam coś od Neptuniki. Neptunika to jest taki DJ, producent pochodzący z Hamburga, który zaproponował nam kawałek pod tytułem What If? Co jeśli? Jeśli wam się spodoba, to będziemy grać częściej, posłuchajcie.

0: Gram tak, żebyście nie zasnęli, jeżeli na przykład jesteście teraz za kółkiem w drodze gdzieś. Axwell i Bon, Whatever Turns You On na antenie Radia SK w imprezce. Za kilka chwil Jason Derulo, ale wcześniej nieowocowy czwartek. Takie są czasami w korporacjach, ale w radiu w imprezce robię pozdrowieniowy czwartek. Czyli możecie nagrywać pozdrowienia albo jakieś inne komunikaty bardzo ważne i bardzo serdeczne na Messengerze Radia SK. Zerkam na wiadomość od Ani. Halo.
1: Hejka SK.
0: Aniu, chcesz pozdrowić kogoś?
1: Tak, bardzo bym chciała pozdrowić mojego faceta, który pracuje w Holandii. Tak bardzo tęsknię za nim. Pawełku, przyjeżdżaj, bierz urlop, przyjeżdżaj do mnie. Pozdrawiam oczywiście Pawełka, pozdrawiam całą Eskę, no i ciebie, Hany.
0: Dzięki, Aniu, a do Pawełka apeluję, bierz urlop i przyjeżdżaj z Holandii do Polski. No i jakieś sadzonki przywieź ze sobą. Tulipanów oczywiście.
2: Reklama.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
7: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
12: I po reklamie.
13: SK.

No niestety ćwierćfinał nie dla naszych dziewczyn. Polki odpadły z piłkarskiego mundialu kobiet U20. Przegrały mecz z Kolumbią 0-1. No i niestety to jest koniec, jeśli chodzi o nasz udział w turnieju, ale oczywiście jesteśmy gospodarzami tego turnieju, więc ugościmy pozostałe piłkarki i kibiców jak należy w kilku polskich miastach. A jeżeli wy na przykład marzyliście o tym, żeby zapisać się na trening piłki nożnej, a nigdy jakoś nie brakowało wam właśnie czasu i pieniędzy i odwagi, to przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze, to martwić się nie musicie, jeżeli słuchacie Radia SK i naszej nowej ekipy popołudniowej, czyli Sęty i Korościela. Oni we wrześniu pierwszy raz u nas, no i też za pierwsze razy różne płacą. Można zgłosić się do nich na sk.pl, tam zbieramy zamówienia, zgłoszenia, a potem Sęty i Korościel dzwonią i po krótkiej rozmowie płacą wam za wasz pierwszy raz. Zachęcam do zgłoszeń, bo jeszcze jutro jest na to szansa, a tymczasem w imprezce Post Malone i Swae Lee, czyli Sunflower.

weekendu, prawda? No już za chwilę ten weekend. A że weekend zaczyna się westę, to my jutro już po poranku z Kasią Węsierską przejmujemy stery i powoli w ten weekend was wprowadzać będziemy. Także do usłyszenia jutro o 9:00. A za chwilę 9:00, ale ta wieczorna. Robię Szulc i Watermat za nami.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
3: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Tylko w sobotę wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: I po reklamie. Piła na czasie.
10: Jan Grzylaczyk, serdecznie zapraszam. Bardzo klimatyczne wydarzenie zbliża się do Piły. Mowa o tenorach przy świecach, czyli koncercie, który łączy nastrojowe światło z głosem i elegancją fortepianu. Usłyszycie zarówno ponadczasowe klasyki, jak i aranżacje muzyki rozrywkowej. Koncert już 26 września o godzinie 18 w Centrum Konferencyjnym.

0: Music News. Czas na spotkanie z artystą, którego w Radiu SK bardzo często słychać. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Ty masz z Kukonem czy Ostatni dzień lata z Igo to dwa hity, które towarzyszyły nam przez całe wakacje. Wspólnym mianownikiem jest Gibbs, który może i kojarzony jest z hip-hopem, ale jak się okazuje umie też w pop. Gibbs bardzo rzadko udziela wywiadów, ale dla Eski zrobił wyjątek. W wakacje wpadł do naszego studia, był gościem Rap 20, a rozmawiał z nim Mati Fuczyło i teraz fragment tej rozmowy sobie przypomnijmy.

0: Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Matty Gibbs, witam serdecznie wszystkich słuchających nas teraz, odbiorców Radia SK.
1: No i pięknie to przywitałeś, jak rasowy prezenter radiowy.
0: Słuchaj, uczę się, wiesz, na drugi etat w razie czego to...
1: To czekam na twoje CV, chociaż boję się, że zostanę wygryziony, tym bardziej, że dwóch Mattich to już dużo Mattich.
0: Tak jest.
1: Na antenie. Słuchaj, 2 lata temu widzieliśmy się ostatnim razem w tym samym miejscu i wtedy kończyłem naszą rozmowę pytaniem o marzenia i ewentualne plany i powiedziałeś, że twoim marzeniem jest trochę odpocząć teraz. Odpocząłeś przez ostatnie 2 lata?
0: W ogóle nie. To jest moje marzenie co każdą płytę, ale ja chyba po prostu nie potrafię. Mm-hmm. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Mm-hmm. W tym roku wyszły 2 płyty moje życzenie było takie samo. Mm-hmm. Znowu się nie udało. W sensie, wiesz, cały czas pracuję, jakby też cały czas doceniam to miejsce, w którym gdzieś tam się znajduję. Dlatego to jeszcze jest dalej moje marzenie, jak mm-hmm, coś. Mm-hmm. Może przyjdzie dzień, w którym stwierdzę, że jednak już, ale na razie jeszcze jestem gdzieś
1: okay.
0: tam.
1: Czyli jest jeszcze walka, jest jeszcze pracoholizm tak zwany muzyczny, ale to chyba ten dobry pracoholizm, że po prostu z miłości i pasji, co?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. Tym bardziej, wiesz, póki jeszcze ktoś mnie słucha, to wydaje mi się, że
1: słucha ewidentnie.
0: Jest okay.
1: Ale dbasz też o to, żeby nie wyskakiwać z lodówki, co? No bo nawet jeśli chodzi o wywiady, te 2 lata temu pogadaliśmy, ja nie wiem, czy od tamtej pory gdzieś tam się jeszcze pokazałeś, żeby powiedzieć parę zdań inaczej niż na bicie.
0: Nie, chyba nie. To też wiele czynników na to składa. Mhm. Ale w moim odczuciu, czy może być zaburzone, wydaje mi się, że głównie to, co mam do powiedzenia, to wiesz, mówię na płytach. Ale jakby się nadarzyła okazja na jakąś ciekawą rozmowę dłuższą, to ja też jakby nie mam nic przeciwko.
1: Gibbs jest w Studio Rap 20. No, powinienem pewnie zacząć muzycznie bardzo, ale ja mam inne pytanie, żeby rozpocząć. Czy ty planujesz może jakąś karierę w kolarstwie górskim, w downhillu?
0: Nie, ale nie no, tak naprawdę to po prostu ja od jakiegoś czasu zacząłem jeździć na rowerze elektrycznym po prostu i jestem tak zajawiony tym, że masakra jakby, no nie?
1: Właśnie widziałem filmiki, na których pokonujesz tam różne przeszkody, ewentualnie idziesz wokół
0: tych przeszkód. Tak, w każdym razie idę na jakimś trudniejszym szlaku, ale tak, mega się zajawiłem, więc mam nadzieję to kultywować po prostu, szczególnie, że ja do sportów nie mam jakichś mega zapędów, ale to na maksa super.
1: Bardzo fajnie, jako człowiek roweru jestem zachwycony, że tak mówisz, chociaż akurat w elektrycznym i downhillu nie miałem.
0: No właśnie, jakiego roweru w sensie...
1: Jak tutaj może widzisz mój plecak, to ja raczej w rowerach czasowych i szybkich bardzo o rowerach.
0: Właśnie miałem takie ostatnie właśnie przemyślenia, czy właśnie rowerzyści z prawdziwi nie drwią właśnie z tych elektryków. Tak właśnie myślałem, że tak właśnie jest. No to ja jestem w tej grupie właśnie.
1: Ale bardzo dobrze. Potem sprowadzimy cię na dobrą drogę. A tak serio, no, zaczęliśmy od downhillu, ale u ciebie raczej cały czas taka droga w górę, a nie w dół, jeśli chodzi o muzykę. No, ostatnim razem, kiedy gadaliśmy, to było chwilę po tym, jak między innymi Drive stał się wielkim radiowym hitem. Ty już zliczyłeś od tamtej pory, ile twoich numerów wylądowało na rotacjach w wielu różnych radiach, ale też w Radiu SK. No, mam na myśli to, że to mniej więcej wtedy tak wystrzeliło również radiowo, poza rapem, nazwijmy to.
0: Tak. Nie mam tego zliczonego, ale jest taka śmieszna anegdotka, że pamiętam, jak teraz wychodził Nurt, to... Mhm. Tak, zgłaszaliśmy kolejne numery właśnie do radia, to już nikt nawet nie chciał ich sprawdzać, po prostu się odbijaliśmy od tego, że mamy już za dużo numerów na rotacji i po prostu nie może być jeden artysta tyle razy w radiu, więc to było takie dość dla mnie, w sensie no super, mega, mega komplement, chociaż ja bym wolał, żeby te nowsze numery leciały, no, w sensie tam dla szerszej publiki, ale no słuchaj, klęska urodzaju, no nie ma jakby co się oczywiście smucić, bardzo świetnie, także nie mam mi tego zliczonego, ale mega się cieszę, że gdzieś tam to może lecieć po prostu dalej dla szerszej publiczności.
1: Sprawdziłem, że w ciągu ostatnich chyba 3 dni na naszej antenie było 5 lub 6 twoich kawałków, więc w takiej rotacji dziennej czy nocnej, więc to robi wrażenie, bo jest niewielu takich artystów, ale nie o tym teraz, tylko właśnie jak to się stało? No Drive poszło i wtedy pomyślałeś sobie, okej, teraz muszę obrać taki plan, master plan, czy po prostu to jest kwestia przypadku i tego, że no nagle...
0: Nie, to jest w ogóle to nie jest przemyślane. Myślę, że jakbyśmy bardzo właśnie chcieli to przemyśleć, to by tak nie wyszło. Mm-hmm. Wydaje mi się, że gdzieś tam te pierwsze numery po prostu które trafiają do radia, tak właśnie typowo, że ktoś je wyhaczył i wrzucił na playlisty, pozwalają jakieś zbudować zaufanie i potem na pewno jest łatwiej po prostu z jakimś numerem trafić do takiego grona, czy do właśnie radia i tak dalej, ale to w ogóle nie było planowane. Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc.
1: Pogadaliśmy już tak chwilę o tych radiowych wszystkich historiach, ale jedno mnie zastanawia, bo jednak ty łączysz trochę, a nawet bardzo mocno jednak środowisko rapowe, z którego się mocno wywodzisz jako producent, później też jako raper wokalista. No ale jednak to, że takie kawałki się pojawiają na antenie radia, to też pewnie zmienia publiczność, dla której grasz i zakładam, czy ty zauważyłeś mocno zmianę, jeśli chodzi o swoich fanów, o to, że przybyło ci osób spoza rapu na przykład?
0: Wiesz co, właśnie można wnioskować, że tak, ale ja chyba je aż tak nie widzę, ponieważ od kiedy gram koncerty, to pamiętam, że publika jest bardzo w różnym wieku i to nie są zawsze tylko osoby młode, tylko naprawdę przedział jest typu od 18 do 50 i to jest od zawsze jakby, no nie? Na pewno widzę po takich imprezach jak jakieś, nie wiem, Dni Miasta albo Juvenalia, że rzeczywiście jest więcej tego słuchacza ogólnego i rzeczywiście wtedy więcej osób kuma te numery, ale jak gramy takie typowo solowe koncerty albo swoją trasę i tak dalej, to w ogóle nie widzę żadnej zmiany. To jest też ciekawe, ale rzeczywiście tak jest, no nie?
1: No to jest bardzo ciekawe, tym bardziej, że no właśnie te dwa światy trudno byłoby tak połączyć normalnie, a u ciebie jakoś to wychodzi i nawet do tego stopnia, że nie zauważasz. To bardzo jest ciekawe. Ale słuchaj, przenieśmy się do odmętów przeszłości, marzec 2026. Wtedy ukazuje się Zrobiłem to dla siebie i Lil Conon, którego może kojarzysz, wrzucił post, na którym można było zadać tobie pytania i pojawiło się tam pytanie od Tomka, który zapytał o to, czy skoro ten album tak się nazywa, Zrobiłem to dla siebie, to znaczy, że nurt był czymś tak, okej, zrobimy to dla fanów, to jest dla fanów, ale Zrobiłem to dla siebie, to jest to, co czuję ja i mam to w sercu.
0: To może od początku, bo ogólnie zacząłem pracę nad tymi dwoma albumami w tamtym roku poprzednim i najpierw zaczął powstawać album Nurt. I historia jest tego taka, że ja po prostu działam sobie z moimi dwoma ulubionymi producentami, czyli Formanem i Jonathanem, z którymi działam już od tam 2-3 lat. I tak naprawdę pojechaliśmy na jakiś wyjazd, bo tak właśnie robiliśmy te numery i te płyty, że jeździliśmy na wyjazdy 5-6-dniowe, zamykaliśmy gdzieś tam w jakimś domku i po prostu kminiliśmy i tak dalej. No i rzeczywiście było tak, że pojechaliśmy na pierwszy wyjazd. I ja powiedziałem chłopakom szczerze, że nie mam pojęcia w ogóle, co powinniśmy teraz robić. Nie chciałem iść jakimiś utartymi schematami do tej pory, że robimy tak, albo robimy tak. Mówię, słuchajcie, róbcie na co macie ochotę. Ja daję mega otwartą jakby drogę wam do tego. I ja po prostu będę starał się gdzieś w tym odnaleźć, no nie? I zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi, w które miejsce po prostu. No i chłopaki zaczęli robić właśnie swoje pomysły. No i zaczęła się kreować właśnie płyta Nurt, więc na początku to było bardzo chaotyczne. Potem stwierdziłem, że w sumie chciałbym spróbować w ogóle, czy ja jestem w stanie robić taką muzykę w takim stylu, czy w ogóle ja temu podołam, bo to też trochę trudniejsze technicznie do śpiewania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie wszyscy wokół utwierdzali mnie, że warto spróbować. I tak właśnie ten album powstał, z czego jestem mega dumny, mega fajnie, że nam się udało takie coś zrobić. Mam nadzieję, że chłopaki też są zadowoleni. Wiem, że mój menedżer Dawid jest bardzo zadowolony. On jest największym fanem tej płyty. W każdym razie, tak, to była gdzieś tam chęć sprawdzenia się i właśnie po prostu pójścia gdzieś, gdzie sam po prostu bez swojej inwencji bym nie poszedł, ale super, że tak się stało. I właśnie w trakcie robienia tej płyty, jak już ona tam miała, nie wiem, 10 numerów, to nagle po prostu pewnego dnia się obudziłem i mówię, kurczę, w sumie fajnie byłoby zrobić taką mega rapową płytę, że też nigdy nie miałem okazji takiej zrobić od początku do końca i też to było mega dla mnie trudne, żeby sprawdzić się w takiej odsłonie po prostu. żeby skupić się bardzo na tej warstwie lirycznej, żebym ja był sam z tych zwrotek zadowolony i żebym wiedział, że to gdzieś tam w tym jakby rapowym case'ie nie odbiega od jakichś tam powiedzmy standardów i rzeczywiście jakości. Mam nadzieję, że mi się udało. No i to się właśnie gdzieś skumulowało na tą fazę, że wydajemy te dwa albumy jeden po sobie, jeden po drugim. No i wyszło takie dziwne połączenie bardzo, w sensie wiesz, mam nadzieję, że udało mi się jakoś zaskoczyć fanów, bo jest to totalnie zupełnie co innego. No i ja jestem mega szczęśliwy, że tak się to udało i też jestem mega szczęśliwy, że te dwa albumy tak skrajne się po prostu przyjęły i że ludzie gdzieś tam rzeczywiście polubili mnie i w tej jednej odsłonie i w tej drugiej. Pewnie są podzieleni na jakieś obozy, że jednym się bardziej podoba ta płyta pierwsza, drugim bardziej ta druga. Ale no, była to bardzo, bardzo ciekawa podróż i wydaje mi się, że jakby suma tych właśnie doświadczeń z tego roku ostatniego i tej muzyki właśnie tak mega różnej też pozwoli mi jakieś tam inne ruchy w przyszłości wykonać po prostu i już być bardziej jeszcze elastycznym w tym, co chcę robić.
1: Dwa wielkie koncerty się szykują. Po pierwsze urodziny Dope House i to piąte, okrągłe. Po drugie tak też jest. Twoja solowa historia. No to dużo będzie. Powiedz mi tylko, czy szykujesz tam jakieś fajerwerki? Co to za historie będą?
0: Kurczę, nie mogę zdradzać wszystkiego, bo ja bardzo bym chciał po prostu ludzi zaskoczyć na miejscu. Wiesz, też cieszę się, że jakieś zaufanie zbudowaliśmy po ostatnich edycjach urodzin. Także mam nadzieję, że i tym razem ludzie nie będą zawiedzeni. Jedynie co mogę im powiedzieć, że jakby mój ten solowy po prostu występ na urodzinach będzie bliźniaczy do tego występu na Torwarze. Także zapraszam gorąco wszystkich serdecznie. Mam nadzieję, że każdy wyjdzie ukontentowany z tego wydarzenia. Ja na pewno zrobię co w mojej mocy i na pewno to się będzie dość różniło od moich poprzednich gdzieś tam wykonów. I też to jest mój pomysł z efektem tego, że są właśnie takie dwa wydarzenia w takich salach, bo gdzieś tam mogę sobie pozwolić na troszkę więcej. No i jestem ciekaw, co to będzie, w sensie inaczej, co to będzie, to ja już wiem, ale jestem ciekaw reakcji ludzi i mam nadzieję, że będą się dobrze bawić.
1: Ja jestem też bardzo zaciekawiony, tym bardziej, że mówisz o tych zaskoczeniach. Słuchaczka Julia napisała na eskowym Instagramie, czy kiedykolwiek wyobrażasz sobie wprowadzenie Meet & Greet na swoich koncertach, czy może to będzie to zaskoczenie?
0: Niestety to nie będzie to zaskoczenie i na razie tego nie planuję, w sensie ja bardzo cieszę się, że fani chcieliby spędzać czas jakby w ogóle
1: zdjęcie
0: z artystami, ze mną i tak dalej, ale gdzieś tam mam dalej swój plan na siebie, że chciałbym im oddawać jak najwięcej super muzyki i się głównie skupić na tym. Także tak to widzę na ten moment. Gdyby coś się zmieniło, dam znać, ale na razie muzyka musi wystarczyć. Mam nadzieję, że wystarcza, więc tak to wygląda.
1: No, muzyki jest dużo, dwa solowe albumy w tym roku. Przy okazji też inny projekt. Pytanie, czy zakręciła się łezka, kiedy nagrywałeś swoje partie na Kumpli dwójkę?
0: Był na pewno to duży sentyment. Gdzieś wrócił. Ja też lubię chłopaków bardzo i w ogóle fajnie, że o mnie pamiętali przy tym projekcie.
1: Był ktoś taki.
0: Że dostałem zaproszenie, wiesz. Nie, jak najbardziej fajnie. Zresztą teraz też jeszcze do tego projektu dołączył Shieda. Mega, mega, mega, mega ultra zdolny gość. Więc fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że gdzieś tam wywiązałem się ze swojej strony, że wszyscy są zadowoleni jakby z tego, co tam zrobiłem. Jeszcze nie wszystkie numery gdzieś tam wyszły z moim udziałem i mam nadzieję, że te pozostałe też się spodobają, także jak najbardziej. Mega, mega fajnie, zresztą wiesz, fajnie takie coś zrobić po latach totalnie bez jakiegoś mega planowania i tak dalej, tylko po prostu na luzaku. Więc super, mega się cieszę.
2: SK Music News.
3: To ja dodam tylko, że piąte urodziny Dope House odbędą się 3 października w Katowicach, a koncert Gipsa na warszawskim Torwarze 2 tygodnie później, 17 października.
2: Eskapiła News.
4: Czas na kolejny magazyn reporterów Radia SK. Ja nazywam się Jan Grzylaczyk. No to zaczynamy. Zbudowanie własnego syntezatora brzmi jak duże wyzwanie, ale Tomasz Rożek pokazuje, że nie jest to niemożliwe. To zresztą nie przypadek, że on tego dokonał. Muzyk związany z Piłą od wielu lat tworzy przeróżne brzmienia dla znanych polskich zespołów.
5: Tom Horn, taki jest mój pseudonim artystyczny, posługuję się nim od już blisko 20 lat. Tutaj nie ma żadnej filozofii, nie trzeba szukać jakichś, nie wiem, tam podstępów w tym, po prostu to jest Tom Horn, czyli Tomasz od Horna, czyli róg. Można nawiązać bezpośrednio do imienia i nazwiska Tom Horn, czyli Tomasz Rożek. Oj, skąd zamiłowanie do muzyki? To zamiłowanie do muzyki, zwłaszcza do tej bardziej elektronicznej, to chyba jest odkąd pamiętam. Jak miałem kilkanaście lat, to już strasznie dużo słuchałem takiej muzyki. Począwszy od takich zespołów jak The Art of Noise, to były pierwsze zespoły, które jakby wykorzystywały samplery w muzyce, sampling szeroko pojęty. No potem wiadomo, taka klasyka jak Jean-Michel Jarre i tak dalej, no na tym się wychowałem. Tej muzyki dużo kiedyś słuchałem i gdzieś tam w tych wszystkich następnych projektach, które się pojawiały w moim życiu, zawsze no ta muzyka elektroniczna była taka najważniejsza w sumie. Zawsze ją najbardziej czułem i ją najbardziej kochałem. Aczkolwiek jak gdzieś tam się poszuka, no to wiadomo, że ja towarzyszyłem różnym gatunkom muzycznym przez zawód, bo większość swojego życia byłem realizatorem dźwięku, więc musiałem pracować z różną muzyką, szeroko pojętą. Ale ta muzyka elektroniczna w moim sercu jest od początku i pewnie do końca w nim zostanie.
4: Czy oprócz współpracy z różnymi zespołami odczuwa pan potrzebę tworzenia własnych projektów?
5: Tak, znaczy, dla mnie zawsze było to takie troszeczkę przykre, że najwięcej czasu jednak swojego takiego muzycznego i swojej intuicji muzycznej może poświęciłem innym. W tej mojej pracy realizatora dźwięku, często też producenta dźwięku, gdzieś tej najwięcej mojej energii poszło dla innych chyba, a najmniej w te moje projekty, takie właśnie jak, no chociaż nie, no dużo energii poszło w zespół The Cats, bardzo dużo i tam tą energię czuć i ona jest i ona cały czas jest i pewnie jeszcze długo będzie. No ale co, był mój projekt Tom Horn typowo taki związany z muzyką elektroniczną. No zawsze miałem wrażenie, że jednak tej energii za mało poszło w stosunku do innych zespołów, które nie były stricte związane ze mną, a było to związane z moim zawodem po prostu. Tak, ale to głównie mówię, wszystko to, co się działo przez te wszystkie lata, bo teraz tej aktywności jest dużo mniej, studyjnej typowo, to była zawsze realizacja dźwięku i produkcja dźwięku w moim studiu. Także tych zespołów było bardzo dużo i z całej Polski przyjeżdżały zespoły. Było trochę fajnych tytułów, które się pojawiły w moim życiu, które coś tam, jakiś sukces odniosły i z tego jestem dumny.
4: Miał pan współpracę z różnymi znanymi zespołami, na przykład Strachy na Lachy, prawda?
5: Tak, no Strachy na Lachy od początku jakby. To jest kawał mojej historii, bo my pracowaliśmy przez kilkanaście lat razem, także ja większość ich płyt zrealizowałem, od pierwszej płyty do kilku lat wstecz. Także tych płyt dużo było razem zrobionych, gdzieś tam się Piżama też pojawiła po drodze, chyba dwie płyty. Więc, no tak, to jest kawał historii. Gdzieś tam w studiu wiszą też u mnie płyty złote, platynowe. Gdzieś tam dla mnie też, w związku z produkcją i z realizacją. Gdzieś tam grałem w Strachach, 5 lat przecież grałem z nimi, także to jest, no, Strachy na Lachy to nigdy nie była stricte moja muzyka, ja to zawsze podkreślam, ale jakby dobrze się z nimi czułem na scenie, dobrze mi się z nimi pracowało i zawsze to będę podkreślał, że to była bardzo fajna część mojego życia.
4: Ale czy chciałby pan obecnie to trochę zmienić, żeby więcej właśnie robić tych projektów własnych, czy już nie ma takiej potrzeby?
5: To znaczy potrzeba jest właśnie taka. Właśnie ja w swoim życiu od kilku lat przeorganizowałem całe swoje życie muzyczne, bo jest dużo mniej pracy studyjnej. Tak jak żyłem z pracy studyjnej przez 20 ponad lat, tak teraz jest tej realizacji dźwięku dużo, dużo mniej. Jest ona sporadyczna dla znajomych gdzieś tam. A wchodzę chyba w taki etap, że chcę się skupić tylko na swojej muzyce, na muzyce bardziej elektronicznej, wrócić do swoich takich korzeni, tak jak kiedyś na przykład, nie wiem, czy kojarzy pan zespół Millennium. To było dawno, dawno temu. No to są stare czasy, bo to są lata, no może pan nie kojarzy, to są lata 90., połowa lat 90. Mhm. Wtedy zaczęła się moja przygoda z muzyką, wracając do tego rozpoczęcia jakby. To był początek przygody, to był zespół Millennium z Krzysztofem, nieżyjącym już Krzysztofem Kubo, z którym no, graliśmy bardzo dużo koncertów. Projekt był rozpoznawany w całym naszym kraju, mieliśmy poważne kontrakty i byliśmy bardzo młodzi, mieliśmy wtedy po 19-20 lat, ale to było coś. To wtedy było coś, bo naprawdę no, na koncerty przyjeżdżało dużo ludzi i graliśmy w całej Polsce. Także to był ten początek z muzyką elektroniczną, taki z przytupem, bo to była klasyczna muzyka techno, taki jeden z pierwszych zespołów w Polsce, który taką muzykę w ogóle uprawiał. Więc wtedy się dużo działo i ta muzyka towarzyszy mi cały czas. A wracając do pana pytania, tak, na pewno to jest ten moment, gdzie ja będąc już dojrzałym człowiekiem, chciałbym wrócić trochę do swoich tych rzeczy, bo już w tej chwili mam na to czas. Nie muszę skupiać się na projektach innych, tylko chciałbym się skupić w tej chwili na swoim projekcie związanym ze swoją muzyką, bardziej na swoich dźwiękach.
4: I właśnie The Cuts to jest forma projektu własnego, mimo że w zespole.
5: Tak, The Cuts to jest w moim sercu jest od początku. My się spotkaliśmy w 2008 roku w studiu, czy w 2007 roku. Wtedy powstawała pierwsza płyta. I wtedy przypadkowo jakby wstąpiłem do The Cuts, że tak powiem. No i szczęśliwie zostałem w tym projekcie. The Cuts to jest fajne połączenie, bo tam jest, to są różne osobowości i różne style muzyczne się łączą jakby w jednym. Myślę, że to jest dosyć ciekawy projekt, bo ciężko znaleźć coś podobnego w Polsce. Ale jest to cały czas projekt alternatywny. Jest to muzyka alternatywna, która mimo gdzieś tam zalążka popowego, mimo że to są piosenki, to gdzieś tam jest to cały czas taka gdzieś tam niszowa historia. Ale The Cuts, wracając do pytania, jest bardzo ważne i no dużo z The Cuts zrobiliśmy razem. Dużo zrobiliśmy z The Cuts razem. Masa koncertów, no trzy płyty, także jest się czym pochwalić już po tych iluś tam latach.
4: No właśnie, The Cuts to jest kawał historii. Czy wy zamierzacie jeszcze długo działać?
5: To znaczy, u nas jest tak, że my gramy trochę koncertów rocznie. Tam, gdzie jak nas zapraszają, to jedziemy i gramy w różnych częściach Polski. Ale to już nie jest tak, jak było kiedyś, że my organizowaliśmy całe trasy koncertowe, że z uporem maniaka zawsze co sezon musiała być trasa koncertowa. W tej chwili to jest na takiej zasadzie, że jak ktoś chce nas zaprosić, zaprasza nas, jedziemy, gramy, dobrze się bawimy. A sporadycznie spotykamy się w studiu i próbujemy robić jakieś nowe rzeczy. Coś tam ostatnio się ukazało nowego, ale to nie jest tak jak kiedyś. To już nie jest tak jak kiedyś, że my potrafiliśmy kilka miesięcy siedzieć w studiu i pracować nad całym materiałem. Nie wiem, troszeczkę zabrakło takiej jakby wiary w potrzebę. Mamy wrażenie, że generalnie z muzyką jest trochę gorzej w tej chwili na świecie, bo nie wiem, czy ta muzyka aż tak bardzo jest ludziom potrzebna, tak jak kiedyś. Niestety inne bodźce powodują, że to poszukiwanie muzyki fajnej, ciekawej, troszeczkę w nas zamiera, ogólnie w odbiorcach. Dlatego nam to też jako artystom podcina skrzydełka.
4: To jeszcze podpytam, jakiego rodzaju bodźce ma pan na myśli?
5: Bodźce typu, na przykład, mamy bardzo duże plenerowe imprezy w tej chwili. Jest szał festiwalowy, szał dużych imprez, szał dużych gwiazd popowych, które wystarczy pójść na taki koncert i wtedy się już nie poszukuje rzeczy bardziej niszowych, rzeczy innych, rzeczy mniej znanych. Ludzie nie chodzą tak już na koncerty, jak chodzili kiedyś, na rzeczy, znowu użyję tego słowa, bardziej niszowych. Teraz się liczy duże, mocne wydarzenia. I one tłumią troszeczkę tą kulturę alternatywną, klubową, może bardziej, mniejszych scen koncertowych. Więc to jest raz. Drugie bodźce. No, jesteśmy zalewani muzyką i sztuką zewsząd. Niestety sztuką też tą AI, która ja osobiście, no, ona mi bardzo przeszkadza jakoś psychicznie. Mam z nią dosyć spory kłopot, spory dysonans widzę w tym. No ale co, nie mamy na to wpływu. W tą stronę idzie świat i ludzie coraz mniej wymagają, bo mają masę bodźców różnych z każdej strony. Więc no, odpalając Spotify'a czy jakiś inny kanał streamingowy, no to mamy dziennie, nie wiem, kilkaset tysięcy nowych utworów, z czego 30-40% to jest AI. I to jest straszne. To są te bodźce, które odwracają uwagę od poszukiwania czegoś świeżego, czegoś innego, czegoś bardziej ludzkiego. Ja oczywiście nie uogólniam, nie wrzucam wszystkich do tego samego worka, ale jest to kłopot. Jest to kłopot dla muzyki i dla sztuki.
4: Wracając jeszcze do tych projektów własnych, tej potrzeby właśnie realizowania się samemu, no to porozmawiajmy może o tym syntezatorze, który udało się panu stworzyć. Skąd w ogóle taki pomysł?
5: Ten syntezator w ogóle to jest pomysł przed wielu, wielu lat. Ja kiedyś zrobiłem pierwszą jego wersję, ale ona nie była do końca autorska, a przez ostatnich tam 10 lat przewijało się w mojej głowie, że może kiedyś dobrnę do takiego momentu, że będę mógł stworzyć taki instrument od początku do końca. I tak się udało. Nieskromnie powiem, że jestem zaskoczony reakcją, bo ten instrument budzi spore emocje wśród tych, którzy jakby w tym wąskim gronie jakby odbiorców, którzy poszukują takich instrumentów oczywiście, ale to zamieszanie jest dosyć duże, bardzo dobry feedback. Dużo ludzi do mnie pisze ze Stanów, gdzieś tam z Niemiec, z Australii, z Finlandii, dostaję sporo maili i dużo ludzi się tym instrumentem interesuje, a pomysł chciałem uszyć instrument dla siebie, tak jak u krawca się szyje garnitur dla siebie, tak ja chciałem mieć instrument uszyty dla siebie, w nim jest wszystko to, co ja bym chciał mieć w instrumencie i on jest instrumentem takim, jaki bym chciał, żeby wyglądał instrument. Jest idealnie skrojony dla mnie, jako dla muzyka poszukującego gdzieś tam dźwięków cały czas i no, on spełnia moje wszelkie oczekiwania i cieszę się, że tym samym się podoba też gdzieś tam innym. Trochę się bałem tej premiery tego instrumentu, bo bałem się opinii i tak dalej, ale na szczęście są bardzo pozytywne.
4: A znajdują się w nim jakieś oryginalne opcje, których normalnie nie znajdziemy w syntezatorze?
5: Generalnie ten instrument to jest połączeniem wielu różnych składowych, ale jeżeli mogę to w prosty sposób opisać, jest to instrument, który z takim playerem sampli, jest tam zapakowanych masę sampli, około 7 tysięcy sampli, ale z możliwością edycji tego dźwięku, bardzo, bardzo bezpośredniego. Bo tak jak patrzymy na inne instrumenty, dużo jest nowoczesnych instrumentów i świat goni strasznie do przodu, ale większość z nich to są maszynki, gdzie tam trzeba się przebijać przez wyświetlacze, szukać tych parametrów gdzieś tam przyciskami. A tu mówiąc prosto, każdy parametr dźwięku jest na oddzielnym potencjometrze, na oddzielnym przełączniku. Także tam nie ma szukania gdzieś w systemie jakichś ukrytych funkcji. Wszystko jest manualne. Każda edycja dźwięku odbywa się w sposób manualny. I to jest niesamowite w tym instrumencie, że mamy 120 potencjometrów, 4 wyświetlacze, masa przełączników. I to, co sobie wymyślamy, jeżeli znamy się na syntezatorach, wiemy, jak korzystać z instrumentu, jeżeli się nauczymy jego obsługi, to możemy sobie wykręcić na nim, co tylko chcemy. I to jest fajne. I to jakby ci, którzy mieli zauważyć, zauważyli i to doceniają.
4: A jak konkretnie wyglądał proces twórczy? Jak szyje się, powiem potocznie, taki syntezator?
5: No to jest długi proces. Ja od początku, jak już faktycznie powiedziałem, dobra, robię to już definitywnie, no to już jest 2 lata w tej chwili. Zaczęło się od prostych układów elektronicznych, szukanie ludzi do współpracy, bo nie jestem w stanie wszystkiego sam zrobić, bo jestem bardzo słaby programistycznie, bo tam jest dużo kodowania w C++. No ale elektronikę całą zrobiłem sam, bo jakby mam zajawkę do elektroniki, zawsze lubiłem elektronikę. Więc ten cały proces poszukiwania, tworzenia schematów, no... Tworzenie swojego instrumentu bez pierwotnych jakichś schematów i założenia jest trudne, bo trzeba wszystko sobie najpierw wymyśleć, przenieść to na papier, poukładać to w głowie sobie wszystko i po kolei każdy etap sobie odhaczać. A budowa takiego instrumentu, gdzie w środku jest pełno elektroniki i pełno oprogramowania, to proszę mi wierzyć, że to jest skomplikowany proces. Gdyby nie kilka osób, to pewnie nie skończyłbym go tak szybko. Gdzieś tam programista z Katowic się pojawił, ktoś się pojawił, kto mi pomógł w obudowie, bo chciałem, żeby on był koniecznie w drewnianej obudowie, żeby wyglądał tak klasycznie, elegancko, żeby nawiązywał do lat 80., ale żeby był zapakowany nowoczesną technologią i żeby brzmiał bardzo nowocześnie i to się udało. On brzmi bardzo tak jak stary, piękny kredens, albo jak stary, piękny fortepian, o może tak. Takie piękne drewno, ale jest ten sznyt takiej nowoczesności. I no, te dwie rzeczy udało się połączyć. A proces był długi. 2 lata codziennie po 8 godzin z weekendami poza pracą. Non-stop. Siedzenie, dłubanie, szukanie, rozwiązywanie problemów i tak dalej.
4: To jeszcze na sam koniec tak sobie połączę te 2 wątki, o których rozmawialiśmy i zapytam, czy takie tworzenie manualne instrumentu, w tym przypadku syntezatora, jest takim sprzeciwieniem się tym bodźcom, o których rozmawialiśmy?
5: Fajna konkluzja. Wydaje mi się, że tak. To jest takie udowadnianie sobie przede wszystkim, że to, co się ma w głowie, tą swoją pasję, te swoje marzenie, no to można zrealizować, bo kilka lat temu ja w ogóle nie wierzyłem w to, że ja będę w stanie coś takiego zrobić. Absolutnie. Ale tak się zaparłem, tak w to uwierzyłem, że będę w stanie to zrobić, że to się udało, więc to jest przeciwstawianie się tym bodźcom, tym szeroko pojętym impulsom z zewnątrz, które odwracają uwagę od swojej pasji, może od swoich marzeń, a tutaj to się udało, więc jeżeli ma się plan i jakąś wiedzę na dany temat, no to warto to realizować, no bo to jest fajne, jak już coś wyjdzie, co się kiedyś zaplanowało, no to daje tak uskrzydla i daje powód do działania dalszego, do dalszego poszukiwania. Skupiam się na tym i nie ukrywam, że to w moim życiu w tej chwili jest najważniejsze jakby, żeby może więcej niż te 5 osób chciało taki instrument. Byłoby fajnie.
4: I tu możemy zakończyć naszą rozmowę. To był Tomasz Rożek, czyli pilski muzyk. Serdecznie dziękuję.
5: Bardzo dziękuję. No i życzę wszystkim poszukiwania, jakby odrzucania tych bodźców zewnętrznych, tych negatywnych wszystkich, które odwracają uwagę od tych fajnych rzeczy.
2: SK Piła News.
4: Jan Grzelaczyk, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Każde miasto ma swoją wyjątkową historię. Te dzieje, opowieści często ukazywane są w regionalnych muzeach, które też mają swoją drogą świetne historie. Dzisiejszego wieczoru możecie posłuchać opowieści o Wałczu i Muzeum Ziemi Wałeckiej.
6: Marlona Kupczyk-Kurkiewicz, dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej.
4: Jak trafiła pani do muzeum?
6: Tak naprawdę jeszcze w czasie studiów na staż studencki, a już później tak zostało i tak oto właśnie wybija mi prawie 20 lat pracy. No w przyszłym roku, 19, ale już pełnoletność.
4: A z czego wynikała decyzja podjęcia takiej pracy?
6: No, było to też związane z kierunkiem moich studiów, ponieważ między innymi jestem etnografem, etnologiem.
4: Ale teraz jak jest pani dyrektorką, to zajmuje się pani głównie takimi kwestiami organizacyjnymi, czy to jest szerszy zakres obowiązków?
6: Jesteśmy tak malutką instytucją, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy również pracownikami merytorycznymi, ja również, więc zarówno pracą administracyjną, jak i merytoryczną, czyli i obiekty, i wystawy, i wydarzenia, i wszystkie inne tematy, które są w muzeum, również mnie dotyczą.
4: Myślę, że możemy rozpocząć od tej historii placówki. Jak wyglądały jej początki, jak powstało Muzeum Ziemi Wałeckiej?
6: Muzeum Ziemi Wałeckiej tak naprawdę powstało dość późno, jak na muzea gdzieś tutaj okoliczne, bo dopiero w 1984 oficjalnie, a w 1982 od organizacji tak naprawdę było muzeum w organizacji. I tak naprawdę powstało z takiej potrzeby pokazania historii tutaj lokalnej, bo w naszej okolicy tak naprawdę muzeum zajmującego się regionalną historią nie było. Początkowo byliśmy taką częścią Muzeum Okręgowego w Pile, a z czasem się uniezależniliśmy i jesteśmy już w tej chwili samodzielną instytucją, właśnie Muzeum Ziemi Wałeckiej, zajmującą się historią regionu, tak powiedzmy, terenu powiatu wałeckiego, z najbliższymi okolicami, które kiedyś do tego historycznie w ramach tego powiatu były, teraz już są wyłączone, ale nas jakby pod względem historii również interesują.
4: I w jaki sposób muzeum ukazuje tą historię Wałcza?
6: No to przede wszystkim oczywiście jest organizacja wszelkich możliwych wydarzeń, które popularyzują historię. Oczywiście wystawa stała w naszym przypadku, część tej wystawy stoi w tej chwili w organizacji, natomiast część wystawy została nowo otwarta, może za chwilę o tym porozmawiamy. Oczywiście gromadzenie, opracowanie zbiorów, które związane są z historią Wałcza i najbliższych okolic. Taka, powiedzmy, standardowa działalność oczywiście muzeów, ale oprócz tego staramy się przede wszystkim, stawiamy na taką bardzo aktywne poznawanie historii. W naszym przypadku, no nie ograniczamy się tylko do naszych murów, też w skład naszej instytucji wchodzi oddział, czyli skansen fortyfikacyjny Grupa Warowna Cegielnia, który zajmuje się głównie tematyką II wojny światowej, walkami o Wał Pomorski, a także budową Wału Pomorskiego jako w latach międzywojennych. Więc jakby jesteśmy tutaj instytucją dwuoddziałową, ale tak jak mówiłem, stawiamy na takie bardzo praktyczne i aktywne poznawanie historii, więc organizujemy zarówno wydarzenia plenerowe, jak i jakieś rajdy, spacery historyczne i wszelkie inne możliwe formy, które nam przyjdą do głowy, które zachęcą ludzi do poznania historii.
4: Patrząc właśnie z perspektywy muzeum, to jak ten Wałcz zmieniał się na przestrzeni lat? Co takiego znajdziemy z historii właśnie tego miasta?
6: No przede wszystkim Wałcz ma specyficzną historię ze względu na swoje położenie, czyli przede wszystkim to takie położenie wiecznie przygraniczne. Czy była to granica Pomorza z Wielkopolską, czy później polsko-niemiecka, czy prusko-niemiecka, tak? Czy później po II wojnie światowej, kiedy Wałcz tak naprawdę został włączony do ziem polskich, również zmieniła się jego przynależność. I tak naprawdę ten okres 1945 roku był takim momentem bardzo mocno przełomowym dla historii Wałcza, z tego względu, że wymieniła się tak naprawdę prawie w 100% ludność, która Wałcze zamieszkiwała. Opuścili dotychczasowi mieszkańcy, natomiast napłynęli tutaj mieszkańcy z różnych stron świata, z różnych powodów. I to też teraz przedstawiamy na naszej wystawie stałej, która jest zatytułowana DNA Wałcza i pokazuje właśnie, skąd ludzie do nas dotarli, z jakich powodów, z jakich przyczyn i jak te ich pierwsze lata życia w Wałczu wyglądały.
4: Są tak w ogóle osoby, które przychodzą na przykład do was na tą wystawę i czują taką nostalgię wobec na przykład jakichś zdjęć czy przedmiotów z dawnych czasów Wałcza?
6: Tak, no przede wszystkim to jest wystawa, która powstała w bardzo dużej takiej kooperacji społecznej, dlatego że my na tę wystawę otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Instytutu Muzeów. To był taki duży program, projekt dwuletni, który polegał przede wszystkim najpierw na tym, aby zgromadzić zbiory i zgromadzić wspomnienia ludzi, którzy z tym tematem byli związani. I takie badania prowadziliśmy przez ponad rok. Udało nam się w tym czasie zgromadzić ponad 2000 obiektów. Zależało nam przede wszystkim na obiektach, którzy ludzie ludzie ze sobą zabrali w momencie, kiedy mieli do Wałcza trafić, ponieważ na nasze tereny przyjechali przede wszystkim przesiedleńcy z Kresów, głównie z okolic Korca na Wołyniu, także z Wileńszczyzny, Grodzieńszczyzny. Były to osoby również, które dotarły do nas z Sybiru, czyli po takich bardzo traumatycznych przejściach drugowojennych. To jest też bardzo dużo osób, które tutaj trafiły po II wojnie światowej z różnych frontów tej wojny. Osoby, które zarówno walczyły w pierwszej armii Wojska Polskiego i przeszły przez Wał Pomorski, uczestniczyły w jego przełamaniu, ale też osoby, które na przykład uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim i po zburzeniu miasta szukały sobie innego miejsca. To są też osoby, które tak zwani centralacy, czyli osoby, które w poszukiwaniu lepszego miejsca do życia po prostu na ziemię zachodnie się przesiedliły. To są również osoby, które zostały przesiedlone przymusowo w ramach akcji Wisła. Więc mamy tutaj taką bardzo dużą grupę ludzi z różnych środowisk, no, które później jakoś w Wałczu musiały sobie poradzić. I zależało nam przy tej wystawie, aby pokazać, co w tym takim momencie, kiedy wiadomo było, że trzeba porzucić całe swoje dotychczasowe życie, co ludzie ze sobą zabierali. I ta wystawa właśnie jest zbudowana wokół takich przedmiotów i też wokół wspomnień tych ludzi, więc to jest taka wystawa bardzo osobista. Tak naprawdę ponad 100 osób zaangażowało się, czy 100 rodzin, można powiedzieć, zaangażowało się w realizację tej wystawy, więc ona jest bardzo osobista i dotyczy konkretnych osób z Wałcza, więc ona naprawdę przyciąga bardzo dużo osób, które chcą tą historię poznać i to są przede wszystkim przedmioty bardzo takie, wydawałoby się na pierwszy rzut oka, zwykłe, codzienne, ale one są obdarzone ogromnym takim bagażem i historycznym, i emocjonalnym, bo to są przedmioty, które często pokazują historię tych rodzin. Mamy na przykład taki przedmiot bardzo charakterystyczny, o którym często opowiadamy. Jest to na przykład zwykła łyżka, która przyjechała z jednym z osób, które była na Sybirze, z panem Zdaniukiewiczem. On wrócił do Polski dopiero w 1956 roku. Przez wiele lat właśnie był w Orkucie, pracował bardzo ciężko w kopalniach, po prostu w ramach wyroku, jaki dostał za udział czy za walki w oddziałem Armii Krajowej. No i to jest łyżka, którą on tam sam zrobił na tym Sybirze i ona tutaj z nim przyjechała. Ma wygrawerowany rok, ma wygrawerowaną polską flagę i wiemy od jego syna, bo niestety już pana Stanisława nie udało nam się nigdy poznać, że on do końca swojego życia tą właśnie łyżką jadł. Więc to jest taki przedmiot obdarzony ogromną wartością taką i historyczną, i emocjonalną, która towarzyszyła w takich bardzo trudnych momentach życia. No i ta wystawa tak właśnie jest zbudowana, więc przyciąga wiele osób. Oczywiście osoby, które są związane z konkretnymi przedmiotami, konkretnymi historiami, ale też tych wszystkich, którzy chcą poznać tą taką trudną, powojenną historię Wałcza.
4: I właśnie te osobiste historie i te osobiste przedmioty, to jest właśnie to DNA Wałcza?
6: Tak, to jest właśnie to DNA Wałcza, ale też to DNA Wałcza to jest właśnie te wszystkie osoby z różnych stron, które tworzyły to miasto na nowo, bo tak naprawdę to miasto na nowo powstało. Osób, które mieszkały tutaj w czasie wojny i przed II wojną światową, zostało bardzo niewiele, więc została jakby zerwana taka kompletna ciągłość historii tego miasta. Wiele elementów gdzieś tam zostało zburzonych, wiele elementów zostało zapomnianych, no i wiele rzeczy trzeba było tworzyć na nowo i to też tak naprawdę wszelkie jakieś tradycje, zwyczaje, to wszystko ludzie ze sobą przywieźli, no i tutaj się to trochę ścierało, trochę się uzupełniało, trochę jedni podglądali drugich, jak to u nich wygląda, no i tak to ten Wałcz powstał tak naprawdę, taki Wałcz, który my dzisiaj znamy. Najprościej nam zawsze było to przedstawić na podstawie na chociażby potraw wigilijnych. Kiedy rozmawiamy z osobami, które w Wałczu mieszkają i jest proste pytanie, co jecie na Wigilię, tak? Jakie potrawy macie na stole? No i wtedy się okazuje, że właśnie jak te rodziny się łączyły, to i każdy przynosił ze sobą potrawę jakąś na przykład wigilijną. I w tej chwili mamy taki konglomerat na tych stołach, więc to właśnie jest to DNA Wałcza, to takie wymieszanie kultur ze wszystkich stron, które tutaj do nas dotarły.
4: Bardzo dużo emocji jest w tych historiach. Rozumiem, że do takich przedmiotów jak łyżka jest jakiś opis, czy jakaś osoba opowiada daną historię?
6: Oczywiście, ta wystawa jest zbudowana w taki sposób, że mamy zarówno przedmiot, mamy jego historię, mamy historię tych rodzin, które nam je tutaj opowiedziały, więc jeśli ktoś do nas dociera, to najczęściej spędza na tej wystawie tak półtora godziny, to jest minimum, żeby chociaż tak pobieżnie się z nią zapoznać. Mamy również nagrane filmy jeszcze z osobami z tak zwanego pierwszego pokolenia, czyli tymi, które do nas przyjechały w 45, 46, 47 i to są bardzo poruszające historie, bo oni opowiadają. Oczywiście wówczas byli dziećmi, ale i tak wiele historii im gdzieś tam zapadło w pamięć. I tutaj mamy też przedstawione, jak to życie wyglądało przed wybuchem II wojny światowej, co z ich rodzinami działo się w czasie II wojny światowej, no i co się działo po tym, jak tutaj do Wałcza przyjechali. Często opowiadają też o drodze, jak ona wyglądała tutaj do Wałcza. Najczęściej to są oczywiście wspomnienia wagonów towarowych i taki między innymi wagon towarowy również mamy u nas na wystawie zaprezentowany. Więc to jest taka emocjonująca historia bardzo. Ta historia z łyżką to jest jedna z wielu, które na tej wystawie można poznać, ponieważ te przedmioty są naprawdę bardzo symboliczne. Drugi taki przedmiot, który bardzo wzbudza dużo zainteresowania też w tej części poświęconej sybirakom, to jest na przykład niewielki, malutki gorset dziecięcy od stroju ludowego krakowskiego, który co prawda nie jest oryginałem, ale jego prezentujemy ze względu na historię. To jest historia rodziny Karbowniczków, która w takim dramatycznym bardzo momencie, kiedy już musieli opuścić swój dom i zostali deportowani na Sybir, no to jedna z dziewczynek, która w tej rodzinie była, zabrała ze sobą stroje ludowe właśnie dziecięce. Wydawałoby się rzecz, która no kompletnie niepotrzebna w takiej sytuacji i tak naprawdę taka, która gdzieś tam obciąża bagaż, a okazało się, że to był przedmiot, który uratował im życie, ponieważ w takiej sytuacji największego głodu mama po prostu sprzedała te bogato zdobione gorsety dziecięce i to im pozwoliło przetrwać na tym Sybirze. Więc to są takie przedmioty, które no, są obdarzone ogromną historią i w momencie, w którym ktoś do nas przychodzi i je poznaje, to często właśnie jest to ogromne wzruszenie. My oczywiście o tym opowiadamy, są przewodnicy, do tego jest oczywiście katalog, można te wszystkie historie poznać.
4: I mieszkańcy są zainteresowani tą historią Wałcza i tymi osobistymi historiami?
6: Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że to jest małe miasteczko, więc bardzo dużo ludzi się zna, więc też te historie oczywiście się poznaje i kojarzy się te osoby. My stawiamy właśnie tak bardzo mocno na tą regionalność, na pokazywanie naszej historii poprzez taką historię osób konkretnych na tyle wielkiej historii, bo tak naprawdę przecież oni wszyscy brali udział w tej ogromnej historii, natomiast niekoniecznie musieli zdawać sobie z tego sprawę i niekoniecznie mieli na nią wpływ. Często było też tak, że po prostu to ta historia nimi rządziła. Więc w taki sposób tutaj tą narrację wystawy budujemy. Jest duże zainteresowanie tą wystawą. Zresztą w ogóle jest takie, widzimy zainteresowanie w ogóle historią ziem tak zwanych zachodnich, czy tym ziem odzyskanych, w związku też z rocznicą, która przypadała w zeszłym roku. My też zresztą bardzo dużo działań wokół tego organizowaliśmy, więc to też przyciągnęło dużą uwagę i mamy wrażenie, że przez to takie nasze dwuletnie bardzo mocne działanie w tym temacie, to bardzo dużo osób też się w ogóle swoją historią swoich rodzin zainteresowało i cały czas docierają do nas kolejne osoby, które tymi historiami się dzielą. Więc widzimy taki duży wzrost zainteresowania tym, skąd się ludzie w Wałczu tutaj akurat po 45 roku wzięli, jak ich historia rodzinna wyglądała.
4: A wystawy wirtualne na czym polegają?
6: Wystawy wirtualne prezentujemy najczęściej wystawy, które u nas mamy, bo oprócz tego można zwiedzić wystawę DNA też wirtualnie u nas, można ją sobie obejrzeć, chociaż oczywiście zapraszamy do nas do muzeum, bo to zawsze jest zupełnie inny odbiór niż takie oglądanie na ekranie, ale tak samo często nasze wystawy czasowe prezentujemy w ten sposób dla osób, które nie mogą do nas dotrzeć. Wówczas je można sobie po prostu obejrzeć na naszej stronie.
4: Ale oprócz tego jeszcze muzeum ma jakąś inną aktywność, powiedzmy edukacyjną. No właśnie, czym konkretnie zajmuje się Muzeum Ziemi Wałeckiej?
6: Oczywiście, że tak. Teraz tak naprawdę edukacja jest jednym z takich najważniejszych elementów działalności muzeum, poza oczywiście wystawienniczą i opracowaniem zbiorów, no ponieważ to przyciąga ludzi, tak? Staramy się też nauczyć najmłodsze pokolenie, że do muzeum się przychodzi, jest tu fajnie i można się też dobrze bawić po prostu. Więc oczywiście do każdej wystawy czasowej przygotowujemy taki jakiś pakiet tematyczny zajęć, chociażby warsztatów, jakichś wykładów dodatkowych, zajęć dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Staramy się też dotrzeć oczywiście do różnych grup wiekowych. I tak samo do wystawy stałej przygotowujemy taką ofertę i jest ona dostępna. Natomiast oczywiście też staramy się taką ofertę przygotować i dla seniorów, i dla na przykład rodzin z małymi dziećmi i tak dalej. Więc staramy się tutaj jak najbardziej szeroko przyciągać naszych zwiedzających.
4: I tak na sam koniec, już podsumowując, odpowiedź na to pytanie właściwie już po części padła podczas naszej rozmowy, ale chciałem jeszcze konkretnie się spytać, dlaczego to Muzeum Ziemi Wałeckiej jest ważne w regionie, w mieście, w Wałczu?
6: A tak naprawdę jesteśmy jedyną taką instytucją muzealną stricte, bo są oczywiście jakieś tam izby pamięci, ale jedyną na tym terenie. No i staramy się opowiadać, tak jak mówię, o takiej historii naszej lokalnej. Zapraszamy też na inne tematy, już na te wystawy czasowe, ale my się staramy skupiać na tej historii lokalnej, tak żeby ją pokazać, jak ta historia nasza wyglądała, skąd się tutaj wzięliśmy. Widzimy, że podoba się to naszym tutaj odbiorcom, aby właśnie o tej lokalności odpowiadać, więc no, taki mamy plan na przyszłość. przyszłość, żeby nadal robić to w takiej formie.
4: I tutaj możemy postawić kropkę. To była rozmowa z Marleną Jakubczyk-Kurkiewicz, czyli dyrektor Muzeum Ziemi Wołeckiej. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
6: Super, dziękuję bardzo.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz pracy? A może myślisz o zawodowej zmianie? Już 19 września w Vivo Piła odbędą się targi pracy i kariery. Poznaj oferty pracy, porozmawiaj z pracodawcami, nawiąż nowe kontakty i zgarnij atrakcyjne nagrody w konkursach. Targi pracy 19 września w Vivo Piła. Przyjdź i zrób kolejny krok w swojej karierze.
3: I po reklamie.

0: Wielka Piła. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Dokładnie tak jest, Mati Fuczyło to ja, 23 wybiła właśnie teraz. Mamy czwartek, mamy 17 września, ale już niedługo północ. Północ, co oznacza? Oznacza to, że przed nami premiery, wszystkie te od waszych ulubionych artystów i z Polski, i ze świata. Będziemy mieli dla was tego naprawdę dużo. Spoglądam sobie teraz na listę. Raz, dwa, trzy, 17, bardzo dużo. Więc zostańcie z nami, ale słuchajcie, dzisiaj sprawdzimy też jedną bardzo, bardzo, bardzo ważną rzecz. Czy da się dołączyć, a raczej być zagranym w radiu, nie mając wsparcia ze strony wytwórni, nie mając wsparcia ze strony, no właśnie, żadnej innej sytuacji. Sfan do nas wpadnie, a właściwie wpadł się manko.
7: Siemka.
6: Ty zrobiłeś taki challenge, w którym postanowiłeś udowodnić, że się da, albo sprawdzić, czy się da. Zgadza się?
7: Sprawdzić, czy się da.
6: No to sprawdzimy już za chwilę. Istnieje szansa, że zagramy dzisiaj hit od Sfana. To już za moment. Zostańcie z nami. Gramy miejsce. No pierwszy kawałek. Time Tempo, Afrojack, Drop Killers, To The Floor. To jest numer jeden, czyli po prostu pierwsza premiera, którą dla was w tym tygodniu mam. Wszystkie hity zaczynają się w Estę, zaczynamy teraz.

Joe Hunt, Carter Walsh i Get Shaky w Radiu SK. Bo wszystkie hity zaczynają się w Estę i podobnie jest dokładnie z tym. 10 minut po 23 na żywo gramy wam najlepsze nowości po północy. Wszystko to, co o północy się ukaże, ale już wcześniej rozgrzewamy się najnowszymi i najlepszymi kawałkami. Ale, żeby

0: za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało, no bo uznałem, że skoro taki rozgłos duży zrobiło, to na pewno ktoś już widział.
1: Mm-hmm. No i widział, a powiedz mi jeszcze, zanim zagramy ten kawałek, jak wyglądało powstawanie tego numeru, bo zakładam, że poza tym, że wytwórni nie ma, to pewnie jakiegoś potężnego studia nagraniowego też nie ma, co?
0: Nie, my z chłopakami mamy tak naprawdę taki kilka pokoi, w sensie po prostu mamy swoje pokoje i każdy sobie gdzieś tam ma swój sprzęt. Tutaj kolega, który też siedzi z nami, ma komputer, który chodzi tak słabo, że czasem ładuje projekt nie wiadomo ile.
1: Okay.
0: Więc sprzętu nie mamy takiego, no wiadomo, mikrofon mamy taki, który jest na poziomie, ale nie mamy jakiegoś specjalnego wygłuszenia ani nic. To jest typowy po prostu dom, tak jak każdy ma.
1: Okay.
0: I sobie po prostu nagrywamy.
1: Jak to się stało, powiedz mi proszę, i powiedz mi też, ile ty masz lat, od kiedy z muzą się tutaj spotykasz? Jak to się stało? Jak to się zaczęło?
0: Ja kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, więc mam jakąś tam styczność, nie tak, że jestem totalnym amatorem. Coś tam się na muzyce znam, ale piosenki pisałem pierwszy raz.
1: Okej.
0: Tak naprawdę uczę się tego dopiero, więc to też jest jakieś wyzwanie.
1: Sfan, powiedz mi proszę w takim razie, jak nazywa się ten twój pierwszy kawałek, który się ukazał?
0: Kawałek się nazywa Po ostatniej nocy.
1: Po ostatniej nocy. I to jest też moment, w którym mówię, że zaraz go zagramy w Esce. Czy czujesz, że rączki się już trzęsą, czy jeszcze nie?
0: No czuję. Coś tam czuję. No.
1: Coś tam czuję. Generalnie, słuchajcie, drodzy słuchacze, Sfan już nic nie czuje. Za chwilę gramy, zaraz wracamy i zagramy ten kawałek, ale wcześniej Dawid Podsiadło i Sezon, bo rozgrzewamy się przed wielką, światową premierą twojego numeru. To już za moment.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 20.
1: Dokładnie tak jest, 19 minut po 23 to Ariana Grande i Zed Break Free, ale obiecałem wam taką szaloną premierę. Szaloną, bo jest ze mną fan cały czas, siemanko raz jeszcze.
2: Tak, nadal tutaj jestem.
1: No właśnie, powiedz mi proszę, kiedy ty wrzuciłeś tego TikToka, w którym powiedziałeś o challenge'u, żeby sprawdzić, czy da się dostać do radia bez pomocy wytwórni?
2: To było jakoś tydzień temu.
1: Okej, okay. To całkiem szybko poszło, patrząc na to, że jesteś.
2: No, filmik ma już 500 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No i ekipa Radia SK to zobaczyła, jesteś tu teraz. Ustaliliśmy, że zaraz twój kawałek zagramy premierowo w radiu, ale powiedz mi jeszcze, no tak patrząc na to, że zaraz spełni się twoje marzenie, to zakładam, że wierzysz teraz w to, że kolejne marzenia też mogą się spełnić, więc powiedz mi proszę, jakie plany na zaraz, na teraz, na co dalej z fan?
2: Główny plan to jest koncert 13 grudnia.
1: Bo 13 grudnia.
2: Historia jest taka, że kilka lat temu napisałem w komentarzu na TikToku właśnie, wszystko się zaczyna na TikToku, napisałem, że za max 5 lat chcę zagrać koncert. I planuję tego dotrzymać 13 grudnia. Taki jest plan, żeby do tego czasu stworzyć wystarczającą ilość kawałków, myślę, że takie 5-6 na luzie uda nam się zrobić do tego czasu i zagrać koncert. To jest to pierwszy mój koncert i no mam nadzieję, że się uda to zrealizować.
1: No to już całkiem niedługo, ale powiedz mi proszę, no dobra, to już wiemy co w grudniu, wtedy koncert, przygotowania jak rozumiem już trwają, widzę zresztą gitarę, która gdzieś się tutaj pojawiła, więc wiem, że się będzie działo, no ale co potem? Gdzie widzimy się za kilka lat? Co się wtedy wydarzy, powiedz mi? Bo skoro tak przewidujesz przyszłość, że ten koncert za 5 lat, że zagramy cię Westy, no to co dalej, co dalej?
2: No marzenia są duże, na pewno na jakiejś scenie, na pewno chciałbym zagrać przed jakąś dużą publicznością, żeby po prostu usłyszeć, jak ktoś śpiewa moją piosenkę, jak dużo osób śpiewa moją piosenkę, to byłoby na pewno satysfakcjonujące i poczułbym, że to jest to, co chciałem.
1: Okej, okay, no słuchaj, jestem w stanie w to uwierzyć i to jest moment, w którym to może zacząć się wydarzać, bo właśnie teraz bardzo wielu osobom zagramy twój kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się Westę. Co ty na to, żeby to zrobić, żeby to zagrać?
2: Róbmy to.
1: No to róbmy to. Sfan po ostatniej nocy gramy. To jest radiowa premiera w Radiu SK właśnie.

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estet to Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata, pół godziny zostało do północy. Z pana miałem już wypuszczać z radia, ale on powiedział, że nie wyjdzie, dopóki nie powie jeszcze jednego bardzo ważnego czegoś.
1: Orzech.
0: Nie mam pojęcia, o co chodzi, ale właśnie to bardzo chciał powiedzieć Swan. No to tobie bardzo dziękuję, życzę powodzenia, czekamy na platynowe płyty, a ja gram kolejne nowości. Gnarly, Major League DJC Wasted to kolejna premiera, którą dla was w tym tygodniu mam.

I tak było także z tym kawałkiem, to Damiano David i Zombie Lady, to nie tak dawno był potężny hit i cały czas trzyma się bardzo, bardzo mocno, ale nie ma tygodnia, nie ma też jednego dnia, za to ten kawałek jest zupełnie świeżutki, jest zupełnie nowy, bo ma dopiero kilka dni, nazywa się Gotta Be i to Cedric Gervais i Carla Monroe, to kolejna nowość, którą w tym tygodniu dla Was mam, a to wszystko rozgrzewka przed tym, co o północy się tutaj wydarzy, bo właśnie o północy zagramy wszystkie możliwe nowości w tym tygodniu, mogę Wam powiedzieć, że jest tego naprawdę dużo. To co, gramy? Radio SK. Gotta Be.

0: To Stanach i Cichosza w Radiu SK 11, już prawie minutę do północy, już za chwilę będę mógł zagrać wam najnowsze kawałki od waszych ulubionych artystów. Będzie między innymi klubowo, jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to przygotujcie się, bo w każdy piątek wieczorem, ale też w nocy z soboty na niedzielę gramy wam SK Live Remix, a w SK Live Remix gramy wam najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. No ale wcześniej będę miał dla was nowości, między innymi od Ingrosso, ale więcej wam teraz nie powiem, powiem wam tylko tyle, że będzie się działo, więc zostańcie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
1: Więcej, jeszcze więcej.

Mixujo, Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.

0: Wesce.
1: Minuta przed północą, to wszystkie hity zaczynają się w Wesce, a to może oznaczać tylko jedno. Przed nami piękne rzeczy, przed nami i kawałki, które już znacie, ale po pierwsze kawałki, których jeszcze nie znacie, a które poznać powinniście. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami z tych, które znacie, między innymi MJ Dali, to miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, miejsce pierwsze też rap dwudziestki nieraz, natomiast nowości jest naprawdę dużo w tym notowaniu, w tym wszystkim, co dla was przygotowałem. Już teraz mogę wam powiedzieć, że przed nami nowości od Halo, od Freyska, będzie Benjamin Ingrosso, ale będzie też na przykład D.O.D. czy Aya Ann. I'll Be There, tak nazywa się ich nowy kawałek i myślę, że powinniście go usłyszeć. On właśnie teraz pojawia się w streamingach, właśnie teraz pojawia się wszędzie indziej, bo dokładnie teraz wybija jego premiera. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby powiedzieć dzień dobry i na to, aby powiedzieć, że wszystkie hity zaczynają się w Wesce, a to jeden z nich. D.O.D., Aya Ann i I'll Be There.

To Swedish House Mafia i Wait So Long w Radiu SK. Jeżeli chodzi o piękne rzeczy, które dla was przygotowałem, to mam ich dla was bardzo, bardzo dużo. Swedish House Mafia to jest ekipa, do której należą tacy ludzie jak na przykład pan Ingrosso. A właśnie jego kawałek zagram wam już dzisiaj, więc bądźcie na to przygotowani, bo to już za moment z kawałkiem Waste My Time, ale wcześniej zagram wam kawałek, który będzie też już dzisiaj właściwie, czyli w piątek od 17 propozycją do gorącej dwudziestki. Ten kawałek nazywa się Besos. Nagrali go Jan Marczewski i Hugo Torres. Bądźcie już teraz przygotowani, bo to naprawdę świetna nowość. Ona już kilka dni ma, ale myślę, że warto ją sprawdzić i warto ją posłuchać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie. To co? Gramy. No i Besos.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit już dobrze znamy, bo Everlasting od Armina van Burena to jeden z wielkich hitów. Natomiast Armin van Buuren to też pan, którego możecie słuchać w Esca Live Remix. W każdy piątek, w każdą sobotę gramy wieczorami i w nocy najlepsze sety DJ-skie, między innymi od Armina właśnie. Natomiast wspomniałem o panu, który ma taki pseudonim Ingrosso. Tylko że miałem na myśli pana Sebastiana Ingrosso, to członek oczywiście Swedish House Mafii, którą to zagraliśmy przed chwilą z kawałkiem Wait So Long, ale teraz nie Sebastian Ingrosso, a Benjamin Ingrosso, ten pan nie tak dawno reprezentował Szwecję w konkursie Eurowizji, to w 2018 roku, i właśnie wypuścił nowy kawałek, nazywa się Waste My Time, a my gramy go premierowo kilkanaście minut po premierze właśnie. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Polsce.
1: 27 minut już po północy, mamy piątek, mamy 18 września, a to David Guetta i Sam Martin Dangerous w Esce. Ale jako, że to wszystkie hity zaczynają się w Esce, to czas na kolejny z tych, który ukazał się w ostatnich godzinach i w ostatnich minutach. No to przed chwilą mieliśmy reprezentanta Szwecji na Eurowizji. W 2018 roku grał tam Benjamin Ingrosso z kawałkiem Waste My Time, pojawił się dziś na antenie, ale teraz czas na kolejną reprezentantkę na Eurowizji, tylko że teraz mówimy o konkursie piosenki Eurowizji Junior 2022 rok i nie Szwecja, a Wielka Brytania. Freya Sky, tak nazywa się ta pani. Rok urodzenia 2009, więc mamy tutaj naprawdę do czynienia z młodą artystką i ta młoda artystka wypuściła kawałek, który nazywa się Bad Taste i my gramy go premierowo w Esce.

Mr. Know-it-all to Teddy Swims w Estę. A wszystkie hity zaczynają się w Estę. Teraz czas na coś bardzo, bardzo klubowego. Jeżeli macie ochotę już poczuć piątek, bo w końcu to 34 minuty piątku za nami i chcecie go rozkręcić już teraz, no to to jest idealna okazja ku temu. Kawałek nazywa się Halo, a raczej artyści nazywają się Halo. Kawałek nazywa się Live Again. Posłuchajcie tego już teraz, bo to...

0: Czy wy też czekacie na kolejne premiery od tej właśnie pani? Mam na myśli oczywiście Taylor Swift, która to teraz pojawiła się na antenie Radia SK. We wszystkie hity zaczynają się wesce. Opolite już teraz, przed nami kolejne kawałki, a za nami już wiele, wiele, wiele premier, które ukazały się kilkanaście minut i kilkadziesiąt minut temu. Było D.O.D., I.I.N., I'll Be There, ale byli też inni, byli między innymi Benjamin Ingrosso, czy na przykład Freya Sky. To jest SK, wszystkie hity zaczynają się wesce.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

Miley Cyrus i Buzz Persuade to ostatni singiel od Miley właśnie. Wszystkie hity zaczynają się, weste właśnie dobiegają końca, ale mogę wam wymienić kilka pseudonimów i kilka nazwisk, które pojawiły się w ostatnich minutach i w ostatnich godzinach na antenie. To m.in. Halo, Freya Sky, Benjamin Ingrosso, Jan Marczewski, Hugo Torres czy D.O.D. Yaya N. To premiery, ale też Dati, Cedric Gervais, Carla Monroe, a także Swan, który zajrzał do studia Radia SK i udowodnił, że można dołączyć do Eski i być zagranym w radiu bez pomocy wytwórni. Sprawdzajcie nasze sociale Radia SK na Instagramie i na Facebooku, tam to wszystko pokazujemy. Mati Fuczyło, dzięki za dziś, słyszymy się już niedługo.